0: synu, mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

studiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczu

bez włosów na plecach. Wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka.

0: Muzyka Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy znowu do tego, jak historia Kościoła przekłada się na dzień dzisiejszy. Historia w ogóle przekłada się na dzień dzisiejszy. I taki obszar historii Kościoła, który pojawiał się już w różnych aspektach w poprzednich audycjach, przy różnych okazjach, a więc Kościół i wojna. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj redaktor Tomasz Terlikowski. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, miesiącach sporo było rocznic, które z tą wojną bezpośrednio są związane. Ja nie mówię tu nawet o rocznicach historii światowej, ale historii Polski, tak? Mieliśmy pierwszy dzień sierpnia, mieliśmy 15 dzień sierpnia, mieliśmy pierwszy dzień września, także 12 dzień września, rocznica Wiktorii Wiedeńskiej. We wszystkich tych wydarzeniach Polacy chwytali za oręż i tego oręża z różnym skutkiem używali. Raz lepiej, raz gorzej. Nie jest tajemnicą, że znaczna część tych, którzy za oręż chwytali, było katolikami. Tak, bo jednak ten obraz Polaka katolika, on nie jest tylko propagandową jakąś wydmuszką. Tak było kiedyś. I warto się znów zastanowić nad tym niełatwym tematem, jak katolik, jak chrześcijanin, a także jak jego związek wyznaniowy, tak, jak wspólnota, do której należy, czyli Kościół, podchodzi do spraw wojny. Ale zanim cofniemy się do czasów przeszłych, pytanie, Tomaszu, do ciebie, takie zupełnie osobiste. Załóżmy, że jakieś państwo, nie wiem, niech to będzie Rurytania, wywołuje wojnę w Polsce, no i oprócz działań na granicach, takich klasycznych, zbrojnych, zrzuca także desanty dywersantów w różnych miejscach, no i jest apel władz o organizowanie się w takie milicje, oddziały terytorialne do właśnie walki z tymi dywersantami, którzy niszczą infrastrukturę, stanowią spore zagrożenie. I w twojej miejscowości również taki apel się pojawia, punkt, gdzie można się zgłaszać. Co robisz?
2: Mam nadzieję, że się zgłoszę. Znaczy, wiem, co zrobić powinienem, tak? To znaczy, to jest zawsze pytanie o to, co się nie wydarzyło. Wiemy o sobie tyle, ile nas sprawdzą. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że powinienem się zgłosić. Dlaczego? No dlatego, że tego wymaga ode mnie przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. W to przykazanie wchodzi również cześć dla ojczyzny, szacunek i zobowiązania wobec niej, ale także miłość wobec własnego potomstwa czy własnej żony. I z tego obowiązku obrony własnych bliskich wyrasta obowiązek obrony własnej ojczyzny. Czyli na przykład zaangażowania się militarnego. No, w tym przypadku mówisz o takim pospolitym ruszeniu, czy bardzo dobrze znanym w środowisku amerykańskim ruchu takim
1: milicji
2: tak. Obywatelskich.
1: To nie ma nic wspólnego,
2: warto zaznaczyć. To się w Polsce źle kojarzy.
1: Właśnie.
2: Tak. No nie jest milicja obywatelska w znaczeniu
1: PRL-owskim. Jest absolutnie nic wspólnego, tak.
2: Czy w Szwajcarii ten ruch też jest bardzo mocno znany. No, w takiej sytuacji oczywiście człowiek ma, katolik ma obowiązek bronić swoich bliskich. Inne działanie byłoby nie tyle pacyfizmem, ile tchórzostwem. Po prostu trzeba to powiedzieć zupełnie, zupełnie jasno. I mówimy o mężczyznach też, żeby to było oczywiste, którzy są w stanie walczyć.
1: To jest sprawa trudna dla nas, katolików, teraz w XXI wieku, ponieważ od pewnego czasu pojawiają się różne koncepcje takie pacyfistyczne. Ale jak przygotowywałem się do naszej dzisiejszej audycji, to okazuje się, że ta sprawa nie była prosta również 1000 lat temu, nie była także prosta 2000 lat temu, kiedy sięgnąłem w źródłach i jeszcze dalej, czyli do bezpośrednich poprzedników Kościoła, czyli Żydów, tak? No bo w pewnym ciągu religijnym, ciągu nawet tej ekonomii Bożej, naród wybrany był poprzednikiem Kościoła. Oni nie mieli z tym najmniejszych problemów, czy wojnę prowadzić, czy nie. Tam był tylko problem, czy ta wojna jest wojną Bożą, czy to jest wojna w imieniu Jahwe. Są prorocy, którzy występują przeciwko wojnie, prawda? Jeremiasz występuje przeciw wojnie, ale nie dlatego, że jest pacyfistą, tylko że ta wojna nie jest wojną Bożą, tak, którą król Izraela próbuje prowadzić. Postawa pacyfistyczna jako taka w Starym Testamencie się chyba w ogóle nie pojawia.
2: Chyba nie. Znaczy, ale też trzeba sobie uświadomić powód, dlaczego chrześcijanie zaczynają mieć ten problem. Tak? To znaczy, Bóg się objawia w historii. Objawia się w historii, konkretnego ludu i konkretnego narodu. I to w historii, która jest w dużej mierze historią ucieczek, podbojów, prześladowań, ale również akcji militarnych. Znaczy, jak się przyjrzymy tej historii, to tam jest wszystko to, o czym mówimy. I Bóg w historii tego narodu się objawia. Ten naród odczytuje niektóre wojny jako prowadzone zgodnie z wolą Jahwe, albo nieprowadzone. Te, które nie są prowadzone zgodnie z wolą Jahwe, są przegrywane. Te, które są albo są czasami karą za jakieś czyny.
1: Klęska.
2: Te, które są prowadzone w imię Jahwe, prowadzą do wygranej. I teraz taki był świat, w którym Bóg się objawiał. Taki jest świat. Też powiedzmy sobie szczerze, to jest bajka, że w tej chwili jest jakoś bardzo inaczej. Jest trochę inaczej, bo mamy dużo bardziej nowoczesną broń i jest trochę inaczej, dlatego że mamy dużo skuteczniejsze środki manipulacji i opowiadania o tym, jacy to my jesteśmy fantastyczni, manipulowania też samymi sobą. Stąd taki, a nie inny stosunek do walki. To był lud nie tylko pasterzy, ale do pewnego stopnia pasterzy wojowników, bo żeby żyć na pustyni, trzeba było umieć walczyć.
1: Kahal Izrael to jest lud Izraela albo wojsko Izraela.
2: Tak, zależy. Tak, ale też Kościół mówił o sobie jako o armii i mówił o sobie jako o wojownikach i mówił o sobie jako o rycerzach. Po czym przychodzi Chrystus? Też w tym ludzie. I z jego ust padają również słowa, również, bo jakby jak wczytamy się dokładnie w nauczanie Chrystusa, to znajdziemy w nim również słowa mówiące o wojnie. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz, mówi Chrystus.

0: kilku, kilkunastu lat, musi jakoś pogodzić to objawienie w Jezusie Chrystusie, który jest mężem pokoju, niewątpliwie, z tym, co było objawieniem o Bogu Starego, Pierwszego Testamentu. Szczególnie, że Chrystus mówi, nie przyszedłem cokolwiek zmienić. Nie przyszedłem zmienić ani jednej jota, ani jednej litery w objawieniu. I to jest proces trudny. Są tacy, którzy będą w ogóle odrzucać Stary Testament i mówię o marcjonistach, o marcjonitach, o heretykach, ale będą również chrześcijanie, którzy będą się na niego patrzeć z takim pewnym brakiem zaufania. I będą eksponować tylko słowa Chrystusa. Będą tacy, którzy będą mówić, no tak też nie można, musimy jednak widzieć to w całości. No i wreszcie będzie problem potężny, jakim jest fakt, że armia, żołnierze są częścią świata, w którym chrześcijanie działają. I charakterystyczne jest to, że wprawdzie mamy wątki pacyfistyczne w pierwotnym chrześcijaństwie. Oczywiście pacyfistyczne, patrząc się z naszej perspektywy, tam nie było mowy o pacyfizmie, znaczy to nie było w ogóle takiego terminu. To jest pewne historyczne spojrzenie, nasze pojęcia rzutujemy na tamten czas. Mamy przeciwników wojny, o tak powiedzmy. Znaczy,
1: w ogóle, i przeciwników się... służby wojskowej. Służby wojskowej. Bo tutaj,
0: na tak, moment ale tu Kościół jako całość nigdy służby wojskowej nie potępił. O ile mamy potępienie aktorów na przykład, czy cyrkowców, to jako całość Kościoła potępienia służby wojskowej nie mamy. Pierwszy, wśród pierwszych męczenników jest niemała grupa legionistów rzymskich.
1: No właśnie, ale czy to nie jest tak, że ta kontrowersja była jednak dość silna, zwłaszcza w pierwszych trzech wiekach Kościoła? I tu nawiązałbym do słów, które przed chwilą wypowiedziałeś. Armia, wojsko jest częścią tego świata. Dopóki państwo, a chrześcijaństwo rozwijało się przez pierwsze trzy wieki, no w 90%, jak nie więcej, w ramach wielkiego państwa rzymskiego. Państwa, które zapewniało Pax Romana, pokój zewnętrzny, pokój wewnętrzny, doskonała administracja, poczta, właściwie wszystko. I w tych w gruncie rzeczy korzystnych warunkach, poza tym, że od czasu do czasu były prześladowania. Ale pod względem, no, nazwijmy pewnych swobód obywatelskich, swobód podróżowania, bezpieczeństwa, Kościół się dość dobrze rozwijał i nie było problemu przez jakiś czas służyć wojskowo, toczyć wojny czy nie toczyć wojny, bo te, mówiąc tak trochę kolokwialnie, gorące kasztany wyjmowało pogańskie państwo z ogniska, tak? To pogańskie państwo musiało toczyć wojny albo podejmować w ogóle taką decyzję. Czy też nie było tak, że gdy wzrastała liczba właśnie żołnierzy, legionistów już ochrzczonych, zdecydowanych chrześcijan, to wśród pisarzy, kaznodziei chrześcijańskich nie pojawiały się kontrowersje. No, ja wiem, że mój patron bezpośredni, święty Marcin, był żołnierzem i był już w czasach cesarzy chrześcijańskich. Wprawdzie tam arianizm się pojawiał, różne te problemy, ale on po jakimś czasie służby wystąpił z armii. Nie do końca mu się to jakoś godziło.
0: Znaczy, ale to znowuż jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo po pierwsze, mieliśmy do czynienia w ogóle z dyskusją stosunku chrześcijan do państwa. I to od świętego Pawła. Tak, mamy taki problem. To znaczy, modlimy się za władzę, oczywiście, bo ona gwarantuje pokój społeczny.
1: I nie darmo nosi miecz.
0: I nie darmo nosi miecz, ale sami się w nią nie angażujemy.
1: Otóż to.
0: I Kościół stopniowo zaczął jednak nauczyć czego innego. Modlimy się za nią i się w nią angażujemy i nie dotyczy to nie tylko armii, dotyczy to w ogóle przestrzeni publicznej. Więc można powiedzieć, w tym procesie odczytywania objawienia, który się dokonuje, Kościół rozeznał, angażujemy się w życie publiczne i angażujemy się w armię. Mówisz o tym, że odszedł. No nie jeden odszedł, nie tylko z armii. Przypomnijmy, że ogromna część ojców Kościoła to byli urzędnicy, bizantyjscy albo rzymscy. Czy w zasadzie to jedno i to samo, no tylko, że w momencie te cesarstwa się rozeszły.
1: Mówili po łacinie, drudzy tak, po grecku bardziej.
0: No, często inne w Rzymie też mówią po grecku. Przypomnijmy to tak też gwoli ścisłości historycznej. I też odchodzili z administracji. Dlaczego? Dlatego, że w tych pierwszych wiekach był jeszcze taki bardzo silny zew pustyni, tak go nazwijmy. Znaczy takie przekonanie, że jednak, żeby w pełni żyć życiem chrześcijańskim, to trzeba wyjść ze świata. Wyjść ze świata to znaczy wyjść z jego struktur.
1: Czyli pozrywać te więzy, które ze społeczeństwem wiążą.
0: I zrywano je. Zachód i do tej pory na wschodzie trochę tak jest. Oczywiście to nie jest takie proste, bardziej skomplikowane, ale ostatecznie takim ideałem jest mnich, anioł, który zrywa te relacje ze światem zewnętrznym. Na zachodzie nie. Gdzieś od późnego średniowiecza król, władca, często także wojownik, nie ma co ukrywać. Także może zostać świętym i zostaje świętym. No, całkiem niedawno chodziliśmy świętego Ludwika chociażby.

0: króla francuskiego. Nie był to...
1: Król jako polityk, powiedzmy sobie, taki, ale jako wyznawca, wybitny, jako chrześcijanin, no, rzeczywiście niesamowita jakby, postać.
0: No to już w ogóle często bywa tak, że ci tacy sobie władcy są potem wybitnymi chrześcijanami. Nie zawsze to idzie w parze. Więc mieliśmy to rozerwanie w Rzymie, rzeczywiście bardzo mocne. I było to pytanie, jak daleko chrześcijanin może się posunąć. Ono było związane z jeszcze jedną rzeczą. Warto to sobie uświadomić. Otóż Imperium Rzymskie nie było imperium neutralnym religijnym. Ono pozwalało na każdy kult pod jednym warunkiem.
1: Że będzie tam również kult władcy.
0: Władcy. I był to kult boski. Jak to rozumieli sami Grecy, to jest bardziej skomplikowane, czy Rzymianie, to jest bardziej skomplikowane. Trochę nie mamy dostępu do takiej, powiedziałbym, głębokiej samoświadomości. Możemy to oceniać wyłącznie na podstawie tego, co napisali. No ale było faktem, że trzeba było oddać kult boski cesarzowi. Ci, którzy tego nie robili, byli wyłączeni.
1: W pewnych momentach wspólnoty. Traktowani za zdrajców, tak, wręcz, zdrajców prostu, stanu.
0: Dokładnie tak, i skazywani na śmierć. I z tym związane były także kłopoty chrześcijan ze służbą w legionach rzymskich, czy ze służbą jako urzędnicy rzymscy. Kiedy ten element wypadł, to chrześcijanie przestali mieć takie problemy. Na dobre i na złe, o tym też warto pamiętać. Rozmawialiśmy,
1: na złe, czyli?
0: No, rozmawialiśmy jakiś czas temu na przykład o Bizancjum i o małżeństwie. No dlaczego Kościół prawosławny zaakceptował rozwody? Dlatego, że cesarz bizantyjski wprowadził, znaczy inaczej, rozwody były w Imperium Rzymskim normą społeczną i obyczajową, absolutną normą. Kiedy cesarz bizantyjski wprowadził małżeństwo, powierzył udzielanie małżeństwa cerkwi, kościołowi, wtedy jeszcze był to kościół niepodzielony, jeden, no to pojawił się problem, kto ma orzekać rozwody. I cerkiew, wtedy jeszcze kościół, no, cerkiew bizantyjska, przyznała sobie to prawo. Z niechęcią, z, powiedziałbym...
1: Kopiując niejako prawo cywilne.
0: Nie tak. Więc mówię, to się na złe miało to swoje złe również rozstrzygnięcie. Natomiast, no, tak było w pierwszych wiekach. Ale już w pierwszych wiekach, no bo to święty Augustyn to są jednak pierwsze wieki. Pojawia się koncepcja, która można powiedzieć oswaja wojnę. Nie znaczy, że powoduje, że wojna staje się czymś dobrym. Nie ma dobrej wojny. To trzeba sobie uświadomić. Wojna zawsze niesie ze sobą zło. Natomiast pojawia się koncepcja, która pozwala chrześcijanom odnaleźć siebie moralnie w tej złej sytuacji, w której czasem nie ma innego wyjścia niż wziąć w niej udział. I to jest koncepcja wojny sprawiedliwej, którą opracowuje w dużej mierze i ona zostaje aktualna do tej pory. To jest miara geniuszu świętego Augustyna. On ją opisuje i w zasadzie przy pewnych niewielkich modyfikacjach, rozwinięciach ona pozostaje aktualna. Znaczy chrześcijanin ma prawo, a czasem ma obowiązek brać udział w wojnie sprawiedliwej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj redaktor Tomasz Terlikowski. Padło bardzo ważne stwierdzenie w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli stosunku Kościoła, chrześcijaństwa do wojny. Wojna sprawiedliwa. Mnie się wydaje, że to hasło, to pojęcie zostało bardzo mocno ośmieszone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że nie ma wojny sprawiedliwej. Znajdują się takie publicystyczne formy wyszydzenia tego, tak, że właściwie każdy napastnik jest w stanie uzasadnić swoją agresję z wojną sprawiedliwą.
0: Tak, tylko dodajmy, że jednym z elementów wojny sprawiedliwej jest to, że nie jesteśmy napastnikiem.
1: Czyli bronimy to jest conditio sine qua non, że nigdy w koncepcji świętego Augustyna nigdy strzały z naszej strony nie mogą paść pierwsze.
0: Znaczy, kto strzela pierwszy, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna. Natomiast na pewno my nie możemy być napastnikiem. My bronimy swojego terytorium, bo możemy zacząć strzelać pierwsi, jeżeli wchodzi armia na nasz teren, no to my możemy strzelać pierwsi. To nie jest kwestia tego, kto pierwszy strzela, tylko kto pierwszy naruszył zasady sprawiedliwości, kto pierwszy naruszył pokój. Więc to jest zasadniczo wojna obronna, dokonywana w sytuacji, kiedy nie ma innej możliwości obrony naszych wartości i w sytuacji, w której jawnie naruszone zostają zasady sprawiedliwości i w której brak wojny byłby większą szkodą niż jej podjęcie. To są te warunki. Warto też pamiętać, że ostatecznie decyzję o tym, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie jest, to tą decyzję podejmuje władca, przywódca. No, kiedyś to był władca, było jasne, król. W tej chwili no, to jest suweren naród, państwo, wszystko jedno, parlament. Natomiast nie podejmuje jej Kościół. Kościół nie mówi, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie, poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy orzeka, że jakaś wojna jest bezbożna. To się zdarza. Ale generalnie raczej po niż przed. Trzeba pamiętać, że to jest odpowiedzialność, która ciąży na ludziach świeckich. To jest chrześcijańska odpowiedzialność. To jest nasze powołanie. Rozpatrzeć, czy to jest wojna sprawiedliwa, czy nie. I teraz wydaje mi się, zawsze można dyskutować, ale trudno stwierdzić, że obrona w roku 1939 Polski przed inwazją niemiecką, a potem sowiecką, niemiecką i rosyjską, czy hitlerowską i sowiecką, to nie była wojna sprawiedliwa. Myśmy nikogo nie atakowali. Myśmy bronili naszego państwa z trudem zbudowanego. Kwestią sprawiedliwości jest prawo narodu do posiadania własnego państwa. Czy gdybyśmy się nie bronili, byłoby lepiej?
1: To już jest historia alternatywna.
0: Jest historia alternatywna. Pewnie mniej ludzi by zginęło wtedy. Natomiast czy później zginęłoby mniej ludzi, to wcale nie jest takie pewne, a nieoczywiste.
1: No, historycy, publicyści toczą wciąż spory, zwłaszcza od 3-4 lat ten temat. No,
0: wraca, znaczy nie do wojny 39, bardziej do
1: ale ten wątek też się pojawia, bo w gruncie rzeczy
0: z Hitlerem przeciwko...
1: Postawa Polski wobec rzeczywistości geopolitycznej w przededniu II wojny światowej i w samej już II wojny światowej.
0: No tak, no to jest kwestia, czy Beck powinien wygłosić te przemówienia, które wygłosił i tak dalej. To
1: przemówienie wszystko... jest tak naprawdę już tylko wisienką na torcie. No to jest koniec działań politycznych. Tak. Ale tutaj zatrzymałbym się na moment przy tym, co powiedziałeś, że ostatecznie decyzję o podjęciu bądź zaniechaniu wojny podejmuje suweren, wedle tej koncepcji mającej swe korzenie jeszcze w teologii świętego Augustyna. I to na niego w gruncie rzeczy spada też odpowiedzialność. Tak? Jeśli on podejmie wojnę niesprawiedliwą, to można powiedzieć, że żołnierze, chrześcijańscy żołnierze, którzy walczą w jego armii i zabijają w tej niesprawiedliwej wojnie, odpowiedzialność spada na niego, a nie na nich?
0: No i znowuż przechodzimy do bardzo szczegółowych kwestii sumienia. Toczenie normalnej wojny jest ich do pewnego stopnia obowiązkiem wobec państwa. Ale to wcale nie oznacza, że Kościół nie będzie beatyfikował czy kanonizował tych, którzy odmówili takiej służby. Nie będzie potępiał żołnierzy austriackich, którzy szli z Hitlerem.
1: Ale Otto Szymka...
0: Otto Szymka czy Franza Jägerstättera będzie beatyfikował, który powiedział, nie pójdę z nim, ponieważ to jest szatańska wojna. On jest sługą, to akurat Franz Jägerstätter, to jest sługa antychrysta. Nie będę szedł z antychrystem, a przeciwko być może drugiemu antychrystowi, ale to w tym momencie nie ma większego znaczenia. Został wiele lat po wojnie, ale beatyfikowany za odmowę, on za to został ścięty, za odmowę służby wojskowej. Ale on się nie kierował pacyfizmem, nie był przeciwnikiem służby wojskowej. On uważał, że w tej wojnie służyć nie powinienem. Więc oczywiście główna odpowiedzialność za wywołanie wojny spoczywa na władzy.
1: Władzy.
0: Co w niczym nie zmienia faktu, że uczestnicy wojny, choć nie podnoszą takiej odpowiedzialności, muszą podejmować swoje decyzje moralne.
1: Rozstrzelać jeńców, czy nie rozstrzelać?
0: No, na przykład dobić, czy nie dobić? Torturować, czy nie torturować? Protestować przeciwko pewnym decyzją, czy nie, a czasem odejść z armii, nawet jeśli to jest dezercja, albo nie odejść. No to są wszystko rzeczy, które jako chrześcijanie, które na nas, jako na chrześcijanach, ciążą. No to są pytania, które musimy zadawać, bo oczywiście jest suweren, ale już święty Tomasz mówił o królu, że jeśli on jest bezbożny, to jest pytanie, czy my tyrana nie możemy obalić. Jesteśmy wezwani jako chrześcijanie do posłuszeństwa władzy. Ale pytanie, czy możemy go obalić? No to jest pytanie, które zadawała sobie część Niemców w odniesieniu do Hitlera. Oni wcale nie chcieli obalać Hitlera, bo nienawidzili hitleryzmu. Często chcieli go, znaczy część dlatego, że nienawidziła, a część dlatego, że chciała uratować Niemcy.
1: No tak jak cały projekt Walkiria.
0: Dokładnie tak.
1: Stauffenberg, który jest w tej chwili gloryfikowany prawie na świętego niemieckiego, a on po prostu czuł, że zaczyna się palić już kuchnia i trzeba ratować to,
0: Niemcy.
1: Co się da.
0: No tak, ale to też jest pytanie, które sobie musi zadawać obywatel państwa, tak? Ja nie chcę teraz jakby bronić Stauffenberga, żeby nie było wątpliwości, bo to, co on wypisywał o Polsce, jest straszne.
1: Nie, no, do pewnego momentu mu zupełnie nie przeszkadzał narodowy socjalizm.
0: Nie ma z tym najmniejszej wątpliwości. I to są pytania, które każdy musi sobie zadawać osobiście. Natomiast jest oczywiste, że odpowiedzialność przywódcy jest nieporównanie większa niż odpowiedzialność szeregowca, który po prostu idzie i wykonuje rozkazy. Dlatego nawet w przypadku wojny niesprawiedliwej Kościół nie wycofuje kapelanów. Nawet jeżeli ma takie poczucie, że wojna jest niesprawiedliwa, to kapelani idą z żołnierzami. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, żeby utrzymać w nich jakiś poziom człowieczeństwa. Po drugie dlatego, że oni często idą, to może być bezrefleksyjnie, trudno sobie wyobrazić, wykonują rozkazy. Nie każdy jest bohaterem. Natomiast każdy może być, jeżeli przyjmie tą łaskę Chrystusa, zbawiony. Więc to na tą ostatnią drogę trzeba go opatrzyć.
1: Zatrzymajmy się jeszcze moment przy tym stwierdzeniu o odpowiedzialności, która spada na suwerena w znacznie większym stopniu niż na wykonawców działań, czyli na żołnierzy, oficerów, generałów. No nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, jakie to pociąga za sobą konsekwencje w dzisiejszym świecie. Suwerenem jest
0: naród.
1: Tak, masa, czyli na nas spoczywa odpowiedzialność. Arabowie, no źle powiedziałem, muzułmanie szerzej, tak, bo są Arabowie chrześcijanie na przykład, ale muzułmanie, kierując się dokładnie tym myśleniem, mówiąc, zresztą dla nich demokracja jest herezją, tak, to jest bezbożnictwo, władza nie może być oddana w ręce ludu.
0: Suwerenem jest Bóg, nie
1: tak,
0: zawsze.
1: Ideałem jest swoista teokracja, kalifat jest swoistą teokracją. Natomiast mówią tak, skoro u was, czyli w krajach demokracji zachodniej suwerenem jest władza ludowa, to wy wszyscy ponosicie odpowiedzialność za to, co robią wasze państwa. Jeżeli jakieś państwo wysyła gdzieś tam do Iraku, Afganistanu, gdziekolwiek swoich żołnierzy, to znaczy to państwo ponosi winę za inwazję na terytorium islamu i władza tego państwa, czyli absolutnie wszyscy ludzie, będą ponosić odpowiedzialność, będą rozrywani bombami i tak dalej.
0: I tu dochodzimy do słabości, znaczy inaczej, nawet nie do słabości intelektualnej konceptu wojny sprawiedliwej, tylko do pytań, jakie rodzi wobec tej koncepcji zmiana struktury społecznej. Wszystko było jasne, kiedy był jasny władca, suweren, który wywołuje wojnę. On ma obowiązki, ale jest też odpowiedzialny moralnie. Jeden jest, drugi nie jest, ale można powiedzieć jakby kto ponosi odpowiedzialność.
1: Rex sub lege.
0: Tak, ale teraz tak rzeczywiście nie jest. Mamy formalnie naród, który jest suwerenem i mamy polityków, którzy go reprezentują.
1: I nikt za nic nie odpowiada.
0: Więc to oczywiście nie jest takie proste, bo jednak na politykach ciąży większa odpowiedzialność niż na obywatelach. To też jest jasne także w nauczaniu Kościoła. No ale jest pytanie, co z odpowiedzialnością narodu, który demokratycznie wybiera jakąś władzę. Jest pytanie, co z naszą odpowiedzialnością jako ludzi, którzy coś popieramy. Albo naszą odpowiedzialnością jako mediów, które budują jakiś
1: obraz
0: czy konsensus społeczny, czy jakąś wizję rzeczywistości. Nie ma takiej prostej odpowiedzi, dlatego jakby to powiedzieć, Kościół jest personalistyczny, czy uważa, odpowiedzialność jest spersonalizowana. Najwygodniej byłoby powiedzieć, nikt za nic nie odpowiada. No jednak tak nie jest. My podejmujemy jakieś decyzje, i politycy je podejmują, i dziennikarze je podejmują, i posłowie je podejmują. I powiedziałbym, taki prosty mechanizm, wszyscy tego chcą, nie zwalnia nas z odpowiedzialności. To, że wszyscy czegoś chcą...
1: Albo wszyscy tak uważają.
0: To nie oznacza, że ja tak muszę uważać i że ja się muszę na to zgadzać. Czasami o wiele trudniej jest się sprzeciwić tyranowi demokracji, niż tyranowi władcy.
1: Pojedynczemu.
0: Dlaczego? No dlatego, że my też jesteśmy zanurzeni w tej opinii, można powiedzieć. I czasami, żeby zobaczyć, co się dzieje, musimy wypłynąć z tego szamba. Chwycić powietrze, spojrzeć się, że to wszystko nie jest takie proste.
1: No to są chyba takie cechy mimetyczne, które w każdym człowieku są zakotwiczone. No chcemy raczej być podobni do reszty ludzi.
0: Tak, to jest oczywiste. Natomiast czasami... No właśnie, czasami jesteśmy wyzwani, żeby nie być podobnymi. I to jest być może szczególnie trudne w demokracji, takiej, jakiej żyjemy, czy dyktaturze relatywizmu i emocjonalności. Więc rzeczywiście trudniej jest wskazać tak bezpośrednio odpowiedzialnych. No ale na przykład, jeśli ktoś podejmuje jakąś decyzję, no to to jest konkretna osoba. Albo konkretne osoby. Jeżeli ktoś stanowi jakieś prawo, to możemy z imienia i nazwiska wymienić tych posłów, którzy za tą ustawą, czy za tym prawem głosowali.
1: Albo się nawet potem, się wstrzymali.
0: Albo się wstrzymali. Możemy potem się zastanawiać, czy oni byli świadomi, czy wiedzieli. To są wszystko ważne pytania. No, ale odpowiedzialność spada na tych konkretnych...
1: Którzy tak, albo inaczej
0: zagłosowali, tak? Mieli odwagę zaprotestować? Albo nie mieli odwagi zaprotestować. Można powiedzieć, to akurat nie polityk, tylko pastor, tak? Ale Dietrich Bonhoeffer miał odwagę powiedzieć, nie zgadzam się, jako jeden z nielicznych pastorów luterańskich, nie zgadzam się z ustawami norymberskimi, nie zgadzam się z wydawaniem list ochrzczonych Żydów. Był w mniejszości, powiedzmy sobie, skrajnej. I mógł powiedzieć, nie będę się wypowiadał, bo lepiej będzie, jeśli będę milczał. Mógł tak powiedzieć i nie jeden pastor, który się nie zgadzał, tak prawdopodobnie powiedział. No ale to jest właśnie to pytanie o naszą odpowiedzialność, tak? Także moją odpowiedzialność. Czy mam odwagę się sprzeciwić, czy nie mam? Jako obywatel, jako dziennikarz, jako polityk, jako wojskowy, czy mam odwagę odmówić wykonania rozkazu, jeśli uważam go za niemoralny, głęboko niemoralny? Bo czym innym jest prowadzenie wojny, która zawsze pociąga za sobą złą? A czym innym jest powiedzenie zabij, wytnij do cna,
1: spal wioskę. Tak.
0: To są jakby inne...
1: To już są jakieś takie konkrety, wobec których no, trzeba podejmować decyzje.
0: Konkretne decyzje. Konkretne. Czy zabijanie dzieci jest uprawnione, czy nie jest? I ja znowuż nie chcę tutaj budować takiej prostej wizji, że jak żołnierz to zrobi, to jest wielkim zbrodniarzem. Czasem jest... Czasem nie odpowiada moralnie z przyczyn pewnego ograniczenia jego decyzyjności, także związanej z walką, z procesem walki. A czasem on nie jest w stanie odróżnić, czy to jest rzeczywiście nastolatek, który jest pokojowo nastawiony, czy to już jest nastolatek, który
1: może niesie granaty. Tak jak na tym filmie ostatnio pokazywanym Snajper, gdzie te dylematy cały czas
0: stają wobec żołnierza, tak? I on musi... sam stawać wobec tych dylematów dobrze, jeśli towarzyszyć mu może, nie w samym tym momencie, tylko później, kapelan, który mu pomaga odpowiedzieć na te pytania, tak? No. Nie wątpię, czasami dramatyczne, bo mówię o tym żołnierze, że może w czasie walki to tych pytań nie ma, bo w czasie walki...
1: Trzeba szybko reagować.
0: Bardzo często jest tak wyszkolony, żeby nie myślał, tylko robił. Natomiast oni potem żyją z tymi dylematami, tak? No nie jest przypadkiem, że człowiek, który zrzuca bombę atomową na Hiroshima i Nagasaki, wariuje, tak? Znaczy, to nie są, jakby to powiedzieć, kwestie tylko słabości psychicznej, tak?
1: Babcia pilota majora Sweeneya, irlandzka babcia, o starym jeszcze pionie moralnym, jak się dowiedziała, że jej syn zrzucił właśnie tego rodzaju broń, powiedziała tylko, mam nadzieję, synu, że pan ci to wybaczy. To były jeszcze inne czasy wtedy. Cofnijmy się.
0: Właśnie, no bo to powiedzmy sobie szczerze, nadal, mimo że główną odpowiedzialność ponosi suweren, to decyzje, odpowiedzialność za moje decyzje, te, za które ja odpowiadam, to za te decyzje nie odpowiada suweren. Za te decyzje ja odpowiadam.
1: Każdy stanie przed panem.
0: Ja jestem suwerenem swoich decyzji.
1: Przeszliśmy tu już do współczesności. Chciałbym jeszcze na moment cofnąć się do takiego projektu, który korzenie swoje ma w średniowieczu, projektu ewidentnie chrześcijańskiego, który wyszedł z kręgów kościelnych, czyli pokój Boży. Była taka koncepcja właśnie w okolicach roku tysięcznego, żeby jakoś spacyfikować świat chrześcijański, bo udało się osiągnąć pewien uniwersalizm na Zachodzie. Jest cesarz, jest papież, czyli jest władca świecki, władca duchowy.
0: Są wieczne wojny.
1: I są ciągle wojny. Właściwie wojna wybucha zaraz po żniwach, wszędzie, tak? Kończą się żniwa, ruszamy na sąsiada. No i to było wręcz gorszące dla wielu intelektualistów ówczesnych. No, ich to bolało. Jak to jest, że chrześcijanie zaraz po żniwach ruszają na wojnę? Gwałcą, palą, mordują, zabijają, przesuwają o mile kopce graniczne, więżą się dla okupu. No i była koncepcja, żeby jakoś to spacyfikować. I ten pomysł kompletnie nie wypalił. Nie udało się spacyfikować chrześcijańskich i skądinąd często autentycznie wierzących władców, rycerzy, wojowników. Dlaczego? Dlaczego ten pomysł nie wypalił?
0: Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to, co powiem, brzmi strasznie, ale wojna jest w naszej naturze. Po grzechu pierworodnym jesteśmy wojownikami i albo udaje się, szczególnie w naturze mężczyzn, ale nie tylko, kobiety walczą inaczej i też potrafią być okrutne, to jest zupełnie osobna kwestia. I albo udaje nam się to sublimować, powiedziałbym, przenieść na wyższy poziom, no to robili mnisi w średniowieczu, którzy toczyli walkę z własnymi emocjami, z demonami i tak dalej, albo pozostajemy na tym poziomie bardziej przyziemnym. Albo realizujemy to w sporcie, albo właśnie w walce. Nam się wydaje, że my jesteśmy od tego wolni. Nic bardziej błędnego. Wystarczy się spojrzeć na to, co się działo w Jugosławii. Na przykład, ale nie tylko, naprawdę nie tylko. Czy co się działo w Niemczech, tak powiedziałbym, intelektualnie i duchowo rozwiniętym narodzie za Hitlera. Więc nie jesteśmy od tego wolni. To jest fikcja. Powiedziałbym, te więzy kulturowe, które nas motają, są bardzo delikatne.
1: To jest taka bańka.
0: W tamtych czasach ich nie było. To była inna kultura. To byli ludzie, powiedziałbym, żyjący emocjami na wierzchu, ale też mający bardzo proste podejście do życia. No jak walczę i wygrywam, znaczy Pan Bóg był ze mną. Jak walczę i przegrywam, znaczy Pan Bóg był ze mną. To też bardzo często tak było, bo więc tak bardzo trochę dziecięco to przeżywający. No ale tak myśleli. To po pierwsze. Po drugie, wojna była już dobrym źródłem dochodów.
1: Niesamowicie dobrym źródłem dochodów.
0: Nawet kiedy nie było żniw dobrych, to na pewno napaść na dwór sąsiada było świetnym zyskiem przychodów. Nadal tak zresztą jest. No niestety nie jest, to się nie zmieniło. Ofiary tracą, natomiast ci, którzy wygrywają, wygrywają. Trzeba też pamiętać, że to były jednak trochę inne wojny. To znaczy, one bywały okrutne, bez dwóch zdań. Bywały nieludzkie, bez dwóch zdań, ale można powiedzieć, były na miarę człowieka. To znaczy, to nie były masowe ludobójstwa zasadnicze. Ludzie ginęli raczej przy okazji. Nie zabijanie było ich celem. Celem było zarabianie, przesuwanie tego pola. Mówię, czasem ktoś zginął, znaczy, żeby nie było, to nie jest lekceważenie, tylko trochę pokazanie różnicy.
1: Też znaczy, eksterminacja była nie była chyba celem tych działań, bo jałowe pole nie da już w przyszłym roku
0: dokładnie
1: żadnych
0: tak,
1: plonów.
0: Dokładnie tak, więc jakby o to chodziło, żeby się wzbogacić, a nie żeby tak bezsensownie zabijać. Więc w tym znaczeniu, no i dodajmy jeszcze jedno, było masę młodych mężczyzn, którzy musieli się jakoś dorobić, tak? Znaczy, od pewnego momentu w tym feudalnym myśleniu najstarszy syn dziedziczył. Nie dzielono, nieskończoność tego pola, żeby nie rozdrobnić własności. Pozostali musieli zarobić na siebie. Mogli zostać albo urzędnikami, no bywa, że zostawali, albo duchownymi, bywa, że zostawali. To też dla duchowieństwa miało różne skutki. Czasami idealne, a czasami dużo mniej idealne. Masa skandali tu, cudzysłów seksualnych z tamtych czasów, związane było właśnie z tym, że no, ten chłopak musiał być księdzem. Czy on miał powołanie, czy nie miał, w ogóle nie miało znaczenia. Musiał być, więc był. No, a jak nie miał powołania do celibatu, to miał ten kłopot, że musiał się jakoś realizować. No, nie zawsze to jest takie proste. W czasach, mówię, ludzi często dzikich, to też pamiętajmy o tym. No, a ktoś inny miał powołanie do tego, znaczy no, musiał jakoś zarobić, więc prowadził wojny. Czasami się najmował do kogoś, czasami sam
1: organizował jakąś
0: tak
1: wolną kompanię.
0: I z tej perspektywy te wojny się toczyły. Co więcej, na to nakłada się jeszcze jedno zjawisko, trochę późniejsze. Otóż w tym czasie sam Kościół był zdania, że czasem działania wojenne są konieczne. I tu doskonałym przykładem są wyprawy krzyżowe.
1: No właśnie, chciałem płynnie przejść do tego nieudanego eksperymentu, jakim były
0: do paradoksalnie udanego eksperymentu.
1: Właśnie, wypraw krzyżowych, ale zrobimy to już po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Marcin Bąk i mój gość, redaktor Tomasz Terlikowski. Pomysł, żeby spacyfikować chrześcijańską Europę, niespecjalnie wyszedł. Powiedzmy, że niektórzy, co bardziej pobożni władcy, starali się nie prowadzić działań wojennych przeciw innym pobożnym władcom w Wielkim Poście, w Adwencie, w niedzielę. Tak, starano się nie prowadzić działań wojennych w niedzielę, ale generalnie woli.
0: No bo odpoczywać trzeba. To...
1: No trzeba naładować akumulatory. Nie, myślę, że oni rzeczywiście starali się świętować.
0: Tak, świętować. I co więcej, czasem świętowali razem tak, nawet z tymi, tak, z którymi potem walczyli.
1: Tak, zawierali rozejm na ten czas. Był jeden kościół w okolicy, była msza święta, a potem wracali do rzezi. Niemniej pomysł spacyfikowania Europy się nie udał, co też często jest traktowane jako pewien zarzut wobec Kościoła i jako organizacji też socjalnej. Także okazał się słaby, ale okazał się silny, nad wyraz silny, nawet papież Urban II sam chyba został zaskoczony powodzeniem tego projektu, czyli wyprawy krzyżowe. I to też w tej chwili jest taki, no, kamień obrazy, taki punkt, taki zarzut bardzo ciężki.
0: Straszliwie zresztą tak, zmitologizowany.
1: Bo... Wyprawy krzyżowe, czyli Kościół namawia do wojen, gdzie się przemocą nawraca na chrześcijaństwo.
0: Teraz kilka uwag uściślających. Zacznijmy od tego. Na pewno nikt z nas i nikt z Kościoła nie pochwala zdobycia Konstantynopola i tego, co się potem wydarzyło. Z dużo późniejszy czas, ale też...
1: 1204 rok.
0: Przerażająca rzeź. Ona trochę mniej przeraża, jak się wie, jak się wtedy toczyło wojna, ale to jest zupełnie jakby osobna kwestia. Kompletnie bezsensowna z punktu widzenia...
1: No w ogóle samej, polityki tak, ówczesnej.
0: Ówczesnej polityki, ale też samego pomysłu, konceptu wypraw krzyżowych. Zacznijmy od tego. Wyprawy krzyżowe miały jeden cel. Z Europy do Ziemi Świętej cały czas płynęli pielgrzymi. W Ziemi Świętej w tym czasie nadal żyły bardzo silne wspólnoty chrześcijańskie. One stamtąd nie wyparowały. I równocześnie od pewnego momentu zaczynają nad nimi panować muzułmanie. Dopóki muzułmanie respektują prawa mniejszości chrześcijańskiej, a czasami nawet większości, tam to też powiedzmy sobie zupełnie szczerze, chrześcijańskiej, i respektują prawa pielgrzymów, nie ma pomysłu wypraw krzyżowych. Wyprawy krzyżowe pojawiały się i koncept pojawia się w momencie, kiedy władze we wspólnocie islamskiej umie tam, na tamtym terenie przejmują przeciwnicy chrześcijan, no nie tylko przeciwnicy w znaczeniu religijnym, tylko tacy, którzy mają prześladować chrześcijan i atakować pielgrzymów. I chrześcijanie wtedy mówią, musimy zapewnić bezpieczeństwo naszym współbraciom w wierze i pielgrzymom. O to musimy walczyć. Nie o to, żeby zająć kolejne tereny.
1: Chociaż do tego doszło.
0: Do tego doszło. I stworzono notabene na półtora wieku bardzo skuteczne państwo. To też powiedzmy zupełnie otwarcie. Skuteczne i skutecznie chroniące prawa mniejszości chrześcijańskiej tam. I można powiedzieć tylko półtora wieku. Ale powiedzmy sobie, Unia Europejska, którą wszyscy sławimy, istnieje dużo mniej niż półtora wieku. I wszyscy ją już sławimy. Nawet Nobla dostała. Więc jakby ostrożnie z takimi ocenami. Długofalowo to był projekt, który poniósł fiasko. Ale krótkofalowo on odniósł sukces. Zatrzymał marsz muzułmanów. Zbudował przestrzeń dla chrześcijan i dla pielgrzymów chrześcijańskich i ochronił wspólnotę chrześcijańską na jakiś czas. I to jest jakby pierwszy wymiar, o którym warto pamiętać. Drugi wymiar to są powody, dla którego ten koncept zdobył powodzenie. Myślę, że powodów jest kilka.
1: Jeden już wymieniłeś wcześniej, czyli masa młodych ludzi bez ojcowizny.
0: Dokładnie tak. I oni tam, rzeczywiście wielu z nich, część z nich zginęła, część z nich się dorobiła, stworzyła rody tam, które świetnie funkcjonowały i bardzo szybko stały się miejscowe też, powiedzmy sobie szczerze. W drugim, trzecim pokoleniu to oni już byli stamtąd. To były krótsze pokolenia, bo oni krócej żyli. Drugi powód był taki, ci młodzi ludzie, nie tylko w nich była walka, ale nagle mówiono im, ta wasza walka ma sens religijny. Znaczy, no to też jest niezwykłe doświadczenie. No już nie prowadzicie wojny przeciwko religii, tylko z religią, tak?
1: No ale właśnie. I to jest teraz jeden z podstawowych zarzutów historycznych, który różne liberalno-lewicowe media, publicyści liberalno-lewicowi stawiają właśnie Kościołowi w tej perspektywie historycznej. Właśnie. Kościół pobłogosławił wojnę, przelewanie krwi z pobudek
0: Kościół
1: religijnych.
0: Kościół pobłogosławił obronę pielgrzymów i obronę mniejszości chrześcijańskiej. Tak, posługując się współczesnym językiem, można powiedzieć. Co więcej, trzeba mieć świadomość. Oczywiście w wielkich grupach ludzkich mamy do czynienia zawsze z różnymi motywacjami. Ba, w konkretnych sytuacjach, w konkretnej osobie te motywacje mogą być różne, mogą się na siebie nakładać. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Te grupy rycerzy, które tam płynęło, a czasem wcale nie rycerzy, bo to też powiedzmy sobie szczerze, na takim miejscu można wygodnie przebić to społeczeństwo klanowo, klasowo, feudalne, czyli przeskoczyć błyskawicznie.
1: Dla wielu ludzi była to szansa na awans rzeczywisty.
0: Awans społeczny. I to rzeczywisty, ważny, nie tylko finansowy, ale także społeczny. Ale trzeba sobie powiedzieć, wśród tych ludzi były żywe motywacje religijne, prawdziwe motywacje religijne. Skąd powstał zakon karmelitów? Żeby nie zaczynać od zakonów rycerskich. Zacznijmy od karmelitów. No przecież żołnierze wypraw krzyżowych. Krucjaty, oni byli rycerzami krucjat. Przybyli do Ziemi Świętej i zapragnęli głębszego życia. Tak powstał Karmel, jako zakon pustelniczy na początku, zresztą dodajmy, to jest bardzo charakterystyczne. Ale również i rycerze maltańscy, i templariusze, znowu straszliwie zmitologizowana historia.
1: Czarna legenda. Zdaje się, że całkowicie oderwana od wszystko rzeczywistości. Identy proces
0: i potem wszystkie te wymysły późniejszych różnych masonów i tak dalej, to wszystko... I nawet dla nas, dla odmiany, trudne doświadczenie. Krzyżacy, znaczy ja nie chcę teraz bronić krzyżaków, żeby nie było wątpliwości, to ich pomysły polityczne były dramatyczne, szczególnie w naszej części kraju, ale nie ulega wątpliwości, że oni powstali po coś. Potem się przerzucili na inne ziemie. Więc to byli realnie wierzący ludzie, którzy realnie realizowali swoje plany polityczne i religijne. I teraz można się obrażać na Kościół, że Kościół pobłogosławił ludzi, którzy chcą obronić innych. Ale to jest proste pytanie. Czy myśmy się obrazić na Kościół, który pobłogosławił również rekonkwistę w Hiszpanii? Powiedzmy sobie szczerze, to, że Hiszpania istnieje, to jest zasługa w dużej mierze katolickich rycerzy i katolickich biskupów, którzy ich błogosławili. Ja oczywiście wiem, że nie brakuje laickich, czyli lewicowych, przepraszam za wrażenie, krytynów, którzy powiedzą, lepiej by było, gdyby tam była Andaluzja. Ale
1: bo już powoli... byśmy mieli multikulti, a tak musimy je dopiero robić. Dobrać,
0: ale powiedzmy sobie szczerze, jednak...
1: Tam nie byłoby multikulti.
0: Tam nie było, no, i tam, tam nie było żadnego multikulti. Tak. Więc pamiętajmy o tym jakby, że to były takie wybory. Niełatwe wybory. Nam jest i łatwo teraz oceniać. O, my byśmy się zachowali inaczej. Otóż nie wiemy, jak byśmy się zachowali, to po pierwsze. A po drugie, warto się patrzeć na te decyzje niejednowymiarowo. Oczywiście były zbrodnie, bez dwóch zdań. Tam, gdzie są ludzie, tam bywają też zbrodnie. Ale po pierwsze, zatrzymano Marsz Islamu i to jest fakt. Po drugie, powstały w tym czasie i z tych ludzi, i często z tej inspiracji, niezwykłe dzieła, które istnieją do tej pory. I wymieniłem, no przynajmniej o dwóch warto pamiętać. Pierwszym są rycerze maltańscy.
1: Szpitalnicy.
0: Drugim są karmelici. Są. Istnieją. Popełniono przy tej okazji błędy. Często zresztą wbrew Kościołowi je popełniono. To też jest bardzo charakterystyczne. Kościół nie namawiał, żeby zdobywać Konstantynopol.
1: No to była prywatna tak naprawdę inicjatywa dożów weneckich, tak. I grupy kupców, przedsiębiorców, jakbyśmy powiedzieli.
0: I tu zawsze jest to pytanie. Znaczy, i to staje przed każdą osobą, która pewne działania podejmuje. Nawet działania podejmowane z pobudek autentycznie religijnych mają tendencję do zmieniania się w działania podejmowane z pobudek
1: egoistycznych
0: i świeckich. No i tak to bywa z działaniem szatana, że czasami najszlachetniejsze intencje kończą się
1: fatalnymi wynikami.
0: I tak bywało w przypadku niektórych wypraw krzyżowych czy krucjat, ale też nie ma powodu, żeby odrzucać całość tej rzeczywistości, bo państwo istniało prawie 200 lat. Państwo, które było w porównaniu z systemem panującym na tych terenach za czasów islamskich, oazą tolerancji, nikt nie nawracał muzułmanów ogniem i mieczem. Muzułmani mogli funkcjonować na tych terenach. Nikt ich nigdy nie zmuszał do tego, żeby przyjmowali chrzest. To się zdarzyło później w odniesieniu do Żydów w Hiszpanii. To prawda. I do muzułmanów,
1: tak, bo tam
0: to były jest te prawda,
1: dwie grupy.
0: Ale to nie jest czas krucjat, tylko to jest zupełnie inna historia i zupełnie inna rzeczywistość społeczna. Natomiast w odróżnieniu chrześcijanie byli zmuszani, żeby przyjmować islam. Chrześcijanie byli obywatelami
1: drugiej kategorii
0: w państwach islamskich.
1: No i tak jest do dzisiaj. Tak tam, jest gdzie do dzisiaj. To prawo islamskie... No, prawo państwowe jest bardziej zbliżone do szaria, tak powiedzmy, bo chyba nie ma tak naprawdę żadnego państwa w tej chwili.
0: W którym jest 100%. Może Arabia Saudyjska, ale to też jest dyskusyjne.
1: No, ale
0: znaczy,
1: tam...
0: być może jest... teorii jest identyczne, natomiast w praktyce to różne.
1: Zawsze są, ale wiemy, że tam, gdzie jest blisko tego prawa opartego na Koranie, rzeczywiście chrześcijanie, o ile funkcjonują, o ile jest taka interpretacja Koranu, że mogą funkcjonować, bo zdarzają się też interpretacje, że nie, że ten układ już nie obowiązuje, który kiedyś Mahomet zawarł z chrześcijanami, tak czy siak mają tam bardzo ciężko. Są zawsze obywatelami drugiej kategorii. No i tutaj jeszcze jedno wydarzenie z przeszłości. Nasz Hektor, zwycięzca spod Wiednia, Jan III Sobieski, herbujanina, on był w trudnej sytuacji. Bronił w jakiś sposób chrześcijaństwa, prawda? Działał z błogosławieństwem Kościoła. I to nie tylko Kościoła naszego, polskiego.
0: No, papieża. Ale właśnie. Zawiano, święty, dodajmy, kapucyn.
1: Otóż to, rzeczywiście był to wspaniały dowódca, jeden z najlepszych kawalerzystów, jakich miała nasza historia, i człowiek nie jakiejś wybujałej wiary, ale szczerej wiary.
0: Szczerze wierzący.
1: Można to z jego listów, na przykład do Marysienki, ze źródeł...
0: No mistykiem nie był,
1: nie,
0: bo
1: na
0: był
1: pewno,
0: królem i wojownikiem.
1: Był sarmatą, żołnierzem i miał tą wiarę taką żołnierską. I znów, pojawia się tutaj kolejny zarzut przy okazji Bitwy Wiedeńskiej, której rocznicę niedługo będziemy obchodzić, że Kościół ten wielki, ten światowy, trochę wymanewrował Polskę w tą historię i tak naprawdę wyszliśmy na tym jak Zabłocki na mydle. Że czasem decyzje polityczne Kościoła, zwłaszcza Watykanu, powinni Polacy, zwłaszcza decyzje wojenne, które pociągają za sobą jakąś wojnę, powinni Polacy bardziej ostrożnie brać pod lupę.
0: No i teraz pytanie, które trzeba zadać, brzmi, co jest ważniejsze, duch czy ciało? Niewątpliwie Francuzi wielokrotnie nie brali pod uwagę decyzji Kościoła i powiedziałbym, czysto finansowo wyszli na tym lepiej.
1: Politycznie też. Francja nigdy nie przestała istnieć.
0: Politycznie też. Ale czy duchowo wyszli lepiej? A to już jest, powiedziałbym, kwestia dyskusyjna. No tak długo by o tym dyskutować, bo to nie jest takie proste, ale myślę, że jednak nie. Tak powiem najkrócej. Jak się patrzę na Kościół francuski, który cenię, żeby nie było wątpliwości. I wiele z ruchów duchowości, zakonów bardzo doceniam. Także wielu ze współczesnych hierarchów bardzo doceniam. Żeby nie było... Ale jednak, jak patrzy się na polski kościół, to mam nieodparte wrażenie i na Polskę, że jesteśmy trochę silniejsi duchowo od Francuzów. Tak ujmując rzecz bardzo łagodnie.
1: Czy właśnie przez to, że u nas nigdy nie było gallikanizmu, czy odpowiednika gallikanizmu?
0: Gallikanizmu nie było, dlatego też, że myśmy bardzo, tak powiedziałbym, jasno podchodzili do wiary. Tak po żołniersku czasem.
1: Właśnie
0: tak,
1: jak Jan
0: III. Semper fideis, fidelis, i jesteśmy tym przedmurzem chrześcijaństwa. Tak, kiedy trzeba, wsiadamy na konie i idziemy walczyć. Nie rozważamy, czy nam się to bardzo opłaca, czy nie bardzo nam się opłaca. Pytanie jest też takie, to jest, ja bym też nie był wcale taki pewien, że nam się to nie opłacało politycznie. No bo zastanówmy się, Turcy szli naprzód.
1: Oczywiście szli na naszego geopolitycznego przeciwnika, na Habsburgów.
0: To prawda, ale czy jesteśmy przekonani, że gdyby udało im się pokonać Habsburgów, a wiele wskazuje na to, że gdyby nie Jan III Sobieski, to by
1: Wiedeń
0: się udało.
1: Wiedeń by upadł najprawdopodobniej
0: tak.
1: By upadł.
0: No ale oczywiście teraz już jesteśmy w przestrzeni historii czysto alternatywnej. To znaczy, co by się wydarzyło, nie wiemy. Ale gdyby upadł i załóżmy na moment, że Turkom jeszcze udałoby się, oni też już byli wtedy w procesie kryzysu, a ten kryzys się pojawił jeszcze mocniej w następnych wiekach. Ale załóżmy na moment, że na te 50-100 lat udałoby im się, czy nawet 50, tą władzę utrzymać. Czy jesteśmy przekonani, że oni by nie zaatakowali naszych ziem? Z różnych stron, nie tylko z tamtego kierunku, z różnych kierunków. Nie wiem, ale śmiem wątpić w to, że tak by było. Nie ma żadnego powodu, żeby ziemie polskie były wolne od tego ataku. Jakby zaatakowali, to przynajmniej część naszych ziem mogłaby być obecnie w sytuacji Bośni i Hercegowiny. Przede wszystkim Bośni, czyli miejsc, w którym ludność słowiańska została całkowicie albo w znaczącym stopniu zislamizowana, w sposób okrutny. Przypomnijmy, że na przykład Turcy islamscy porywali masowo chłopców i dziewczynki również. siedmiu, ośmioletnie, porywali je od rodziców i wcielali siłą do janczarów, islamizując ich. I nigdy rodzice nie wiedzieli, czy na ich syna trafi, czy nie. I tak by było również, tak bywało zresztą na terenach Polski, a to raczej były porwania tatarskie.
1: Tatarskie,
0: ale gdyby przynajmniej część Rzeczypospolitej pierwszej weszła w zakres władania Turków, tak by było również w Polsce. I nie wiemy, czy nie powstałaby wtedy wspólnota islamska, która by tutaj dużo silniejsza niż Tatarzy.
1: Skoczymy, są tak, raczej kolorytem.
0: Tak,
1: takim.
0: Kolorytem, ale też bardzo oddani Polsce i powiedziałbym do pewnego stopnia, do pewnego momentu bardzo mało islamscy byli. To też tak powiedzmy tak otwartym
1: tekstem. To jest raczej obrzeże świata islamskiego
0: niż jego centrum. I to są wszystko pytania, które trzeba zadawać. My nawet nie wiemy, jakby Europa wtedy wyglądała, bo łatwo jest powiedzieć, że historia ułożyłaby się tak samo, tylko Polska by wyszła inaczej na tym i Austrii by nie było.
1: Otóż nie byłoby Habsburgów, albo byliby osłabieni, a Polska byłaby mocniejsza.
0: My kompletnie nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby Turcja jednak ten Wiedeń zdobyła i jak długo by go okupowała i jakby później wyglądała historia.
1: Czy nie rozsypywałyby się dalsze państwa habsburskie, ośmielone zdobyciem Wiednia,
0: dokładnie tak.
1: Węgrzy.
0: Komu by się opłacało przyjąć islam, a komu nie politycznie? To też jest pytanie, które by stawało przed ludźmi.
1: Myśli dwóch ludzi teraz krążą mi po głowie i z tym chciałbym się z państwem rozstać. Francis Fukuyama, futurolog, ćwierć wieku temu, z okładem już, napisał taką książkę Koniec historii, tak, w której z dużą pewnością siebie twierdził, że historia rozumiana nie jako koniec świata, tylko koniec historii jako wydarzenia, tak, dzieje. Dzieje się już kończą, już nie będzie wydarzeń politycznych, bo nie będzie potrzeby. Wszyscy ludzie będą żyć w demokracji liberalnej, więc nie będzie powodu do żadnych wstrząsów politycznych. No, z perspektywy tych ponad 25 lat możemy co najwyżej pokiwać głową z politowaniem. I drugi myśliciel, generał pruski Karl von Clausewitz, zresztą polskiego pochodzenia, Clausewicz tak naprawdę się ta rodzina kiedyś nazywała, autor niesamowitego dzieła Sztuka wojny, który twierdził, że wojna trwa właściwie stale, że wojna jest kontynuacją działań politycznych, tylko prowadzona innymi narzędziami.
0: Przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w tej chwili na naszych granicach, naszych w znaczeniu europejskim.
1: Tak, no, nie ma końca historii.
0: Nie ma żadnej wątpliwości, że czekają nas czasy bardzo trudne, niewykluczone, że wojenne. Jeżeli,
1: choć nie musi to być wojna w rozumieniu drugowojennym, czyli zagony pancerne. Dlatego ja na początku naszej audycji powiedziałem o tych desantach, dywersantów, bo mam znajomych teoretyków wojskowości, jeżeli słuchają, to pozdrawiam teraz Aon, którzy mówią, że wiele na to wskazuje, że wojna będzie ewoluowała w stronę właśnie takich niesymetrycznych, amorficznych konfliktów, gdzie umiejętność strzelania przez obywateli będzie znacznie bardziej ceniona, niż to się uważa.
0: Ale dodajmy jeszcze jedną rzecz. Otóż to jest takie proste pytanie, bardzo średniowieczne, a w Polsce troszeczkę późniejsze. Czy też bardzo z wojny 30-letniej, czy wojny 100-letniej, o tak bym powiedział. Otóż już widzimy na granicach na przykład grecko-macedońskiej, za chwilę będziemy widzieć na granicy z Węgrami, tabuny ludzi, którzy chcą się przedostać na drugą stronę.
1: Co z nimi?
0: Co z nimi? Oni się czasem przebijają, sceny wyglądają dramatycznie. Dla człowieka, który pamięta obrazy z III Rzeszy, no to budzą się w nim emocje, jak to my, Europejczycy i tak.
1: Przypomina to trochę pytanie, Rzym w IV wieku, kiedy
0: ci ludzie
1: chmury barbarzyńców
0: przenikali
1: teraz przez Limes.
0: Ich czasem łączy tylko, tamte ludy to jeszcze łączyły jakiś język, jakaś kultura, cokolwiek, tu ich często łączy wyłącznie chęć życia w bogatej Europie. Znaczy tamtych też łączyła chęć życia w bogatej Europie, ale łączyło ich coś jeszcze, bo to były plemiona.
1: Miały wodzów,
0: miały przywódcy. Tutaj nie ma takiego naturalnego wodza, ale problem polega na tym, że grupa zwołana ad hoc jest dużo bardziej niebezpieczna
1: niż grupa z wody. Kompletnie nieprzewidywalna.
0: Nigdy nie wiadomo, jak oni się zachowują.
1: Pożar na sawannie.
0: Więc powiedziałbym tak, no...
1: Nadchodzą ciekawe czasy.
0: Nadchodzą ciekawe czasy i obawiam się, że przekonanie, że chrześcijanie mogą być wygodnie pacyfistami, to jest bajka. Nie możemy być pacyfistami, co nie znaczy, że nie musimy pamiętać o tym, że wojna jest złem.
1: Wojna jest złem i za każdy czyn, jaki popełniamy na wojnie, będziemy kiedyś odpowiadać sami, a nie zrzucać odpowiedzialność na suwerena, którego...
0: Ja muszę zdecydować, tak, strzelać czy nie strzelać. I decyzja wcale nie zawsze jest oczywista. Jak nie strzelam, to zrobiłem dobrze. Bo może się okazać, że jeżeli ja nie strzelę,
1: to zginęło 100 ludzi
0: za chwilę
1: przeze mnie.
0: Zamorduje dziesiątki czy setki innych.
1: I z tymi słowami chciałbym Państwa pozostawić po dzisiejszych obrazach z historii Kościoła. Jak zwykle przeszłość łączy się z teraźniejszością i płynnie przechodzi w przyszłość. Moim i Państwa gościem był redaktor Tomasz Terlikowski, któremu serdecznie za wizytę dziękuję. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a cieszy mnie to dlatego, że oznacza to, że kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Wakacje, sezon urlopowy. Sezon urlopowy, mam wrażenie, że to jest taka fraza, którą wszyscy teraz odmieniamy przez najróżniejsze przypadki, powtarzamy, dlatego że raz, że być może sami jesteśmy na wakacjach, odliczamy do początku swojego urlopu, albo też odbijamy się od czyich drzwi, no bo właśnie jest sezon urlopowy. Nikogo nie ma w pracy. Na czymże są te wakacje? Są, myślę, że przede wszystkim szansą. Szansą na to, żeby odpocząć, szansą na to, żeby się zregenerować, szansą na to, żeby poznać jakiś piękny zakątek kraju lub świata, szansą, żeby zająć się sobą. Mogłabym tu wymieniać bez końca, ale są też szansą na wakacyjną miłość. Wakacyjna miłość mnie z kolei kojarzy się z czasami szkolnymi, kiedy te kolonijne miłości to było coś, na co się bardzo czekało, natomiast z tego się nie wyrasta. Wakacje to nadal jest czas, kiedy zdarza nam się nawiązywać różne relacje. Badań na ten temat jest sporo. Ja jestem wobec nich ostrożna, dlatego

0: że mam wrażenie, że były przeprowadzane na różnych grupach, w różnym momencie, ale uśredniając z tego, co znalazłam w internecie, ponoć ponad 60% Polek i Polaków przeżyło właśnie taki wakacyjny romans. Powiedziałam, że jestem ostrożna, dlatego że no, nie każdy ma ochotę dzielić się taką informacją, więc być może ten wynik jest mocno zawyżony. Nie wiem. Co ciekawe, 1/4 z nich dodała, że ten romans przerodził się w coś więcej. Czy ta 1/4 to jest dużo, czy mało? Nie wiem. Mnie zastanawia, co takiego te wakacje w sobie mają, że tak bardziej skłonni jesteśmy do tego, żeby trochę poromansować. Może warto zastanowić się, czym jest romans i w jaki sposób to rozumiemy. Jak widzicie, tematów do rozważań jest dużo. Dlatego bardzo cieszę się, że zaproszenie do tej rozmowy przyjęła pani Katarzyna Pankiewicz, która jest psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witam w drogowskazach.
1: Witam, witam panią, witam państwa.
0: Zacznę od tego romansu, bo już kiedy rozmawialiśmy przez telefon, ja zorientowałam się, że możemy rozumieć go dwojako. Z pomocą przyszedł mi stary, dobry, wielki słownik języka polskiego PWN, a dlaczego by nie? Oczywiście na pewno są definicje stricte psychologiczne, natomiast po prostu nie miałam dostępu do takich materiałów. No i tenże słownik mówi, że romans to jest związek erotyczny dwojga ludzi, którzy nie są małżeństwem. Ma on charakter przelotny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch rodzajach romansów, jako przelotnej znajomości i jako zdradzie. Zacznijmy od tego, dlaczego akurat lato? Czy lato ma w sobie coś takiego, te wakacyjne, letnie wyjazdy, że one sprzyjają temu, że mamy ochotę trochę się rozluźnić na różnych polach?
1: Na pewno, bo same wakacje mają w sobie to, że ja wychodzę z pewnej rutyny. Wychodzę z rutyny pracy, cieszę się, że mam wolną głowę i jestem ze znajomymi. Też jest ważne, jaka jest aura pogodowa, no bo wakacje nam się kojarzą głównie z wakacjami letnimi, pewnie są też wakacje zimowe, ale letnie mają w sobie to, że ubieramy się zwiewnie, jesteśmy atrakcyjni, ciało jest odsłonięte, zachwycamy się wdziękami i mężczyzn, i kobiet. W związku z tym ten kontakt dla nas jest znacznie bliższy między ludźmi, no bo nie musimy zdjąć kurtki, nie musimy zdjąć ciężkich butów, po prostu jesteśmy sobą w takim najlepszym swoim wydaniu. Dlatego to zachęca do różnego typu kontaktów, a jednocześnie ta wolna głowa jest czymś naprawdę cudownym, że mamy czas, kiedy nie musimy myśleć o zobowiązaniach, odpowiedzialnościach i pracy.
0: Czy ta, powiedziałabym, lekkość, czy większa łatwość w nawiązywaniu takich relacji ma związek z tym, że przez dużą część roku wielu z nas z powodów na przykład zawodowych funkcjonuje w takich bardzo mocno określonych ramach, ryzach. Duże tempo pracy, intensywność, duże zobowiązania, ogromna odpowiedzialność i tu następuje ten moment rozprzężenia.
1: Oczywiście.
0: I nagle okazuje się, że mogę wszystko.
1: Mogę wszystko i jest cudownie i cieszę się tym poczuciem takiej wolności, której no w ciągu roku nie ma, no bo jeżeli pracuję te 8 godzin albo 12 w korporacjach, no to czasu na życie, regenerację jest stosownie mniej. Natomiast w momencie, kiedy wychodzę na plażę czy idę w góry, to czuję się po prostu wolna. To też jest miłe uczucie, poczuć się wolnym człowiekiem.
0: Odwołam się, jeżeli pani się zgodzi, do pani doświadczenia zawodowego gabinetu, bo podejrzewam, że mogą się zdarzać sytuacje, kiedy pani pacjenci czy pacjentki o takich romansach opowiadały i zastanawiam się, z czym to się wiąże, co nam to daje, czy to jest jakieś uniesienie, czy to jest adrenalina, czy to są emocje, czy to jest załatanie jakiejś innej dziury, czy po prostu tak jak w wakacje pozwalamy sobie na różne inne aktywności, to pozwalamy sobie też na taką.
1: Może i właśnie to jest to, że pozwalamy sobie na taką aktywność, że możemy spontanicznie z kimś się poznać i ta znajomość przez to, że jesteśmy krótko na tych wakacjach, bo kiedyś były urlopy 3-tygodniowe, w tej chwili mamy najczęściej tydzień do 2, ale częściej tydzień, więc wszystko dzieje się szybciej i intensywniej. No więc w momencie, kiedy poznajemy kogoś, bardzo szybko wchodzimy w tą znajomość ze względu na to, że czas goni. Tak jak w ciągu roku czas goni, na wakacjach czas goni również, więc musimy się szybciej kontaktować, szybciej korzystać z okazji. No i korzystamy. Jak pani sama powiedziała, 60% osób ma ze sobą takie doświadczenie.
0: Liczby to liczby, często są suche, nie zawsze dają nam jakiś szerszy kontekst. Czy pani uważa, że oczywiście też na podstawie danych, jakie pani posiada, że rzeczywiście te wakacyjne romanse to jest coś, co się często zdarza ludziom, czy no raczej mówimy o czymś sporadycznym?
1: Zdarza się, ale nie jest aż tak nagminne w mojej praktyce, ale oczywiście się zdarza. Natomiast same romanse, jako romanse, zdarzają się znacznie częściej, jeżeli mówimy o takich romansach innego typu.
0: O nich też zaraz porozmawiamy. Pewnie słyszycie, że pozwalam sobie na dosyć swobodny ton, który jest uzasadniony, jeżeli myślimy po prostu o wakacyjnej przygodzie, która nie oznacza łamania reguł, czy też po prostu krzywdzenia drugiej osoby, z którą być może pozostajemy w relacji. I myślę sobie, że wątek, który jest bardzo ważny w tym kontekście, to jest wątek oczekiwań. Taki wakacyjny romans, wakacyjna przygoda, może to jest dobre słowo, żeby się nie mieszało z tym romansem, o którym pani przed momentem powiedziała, chyba może być dla obu stron bezbolesna w miarę, tak jak w sumie wszystkie relacje, jeżeli wiemy, czego od siebie oczekujemy i co możemy sobie dać. Bo podejrzewam, że kiedy jedna strona zaczyna taki wakacyjny romans z myślą, że znalazła miłość życia, a druga osoba sobie myśli, no dobrze, wszystko się skończy w momencie, kiedy wsiądę do pociągu, samochodu czy samolotu i wrócę do swojego życia, to pachnie problemami.
1: Faktycznie, dlatego zawsze warto jest zapytać, mając początek znajomości, czym dla drugiej osoby jest taki związek czy relacja wakacyjna. I zazwyczaj ludzie szczerze mówią sobie, że jest to po prostu romans, że mają ochotę na krótkotrwały związek, flirt. Natomiast ponieważ jesteśmy w innych miejscach i one nie do końca są miejscami naszego życia, to później oczywiście, że zdarzają się związki, które przeradzają się w dłuższe relacje, natomiast potem są sprawy czysto logistyczne, że na przykład ja jestem z Warszawy, a poznaję chłopaka ze Szczecina. I wtedy zgranie harmonogramów, odwiedziny i tak dalej, no mimo wszystko i oddalenie się powoduje, że ten związek umiera śmiercią naturalną ze względu na to, że logistycznie jest trudne. Ale warto się zapytać, bo jeżeli jesteśmy osobami bardzo wrażliwymi i dla nas jest to bardzo duże przeżycie, rozpoczęcie takiego romansu wakacyjnego, to warto jednak siebie trochę chronić i wiedzieć, czy wchodzę świadomie w krótkotrwały związek i wtedy nie będę tak bardzo rozczarowana. Albo rozczarowane. Oczywiście, panowie też są bardzo wrażliwi i wtedy po prostu wiem, że to nie będzie na całe życie, o tak bym powiedziała. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy te 10 dni i to jest nasza przygoda wakacyjna, to wtedy jest łatwiej się z tym pogodzić.
0: Powiedziała pani bardzo ważne słowa, które ja też miałam w głowie, mianowicie, że trzeba trochę o siebie zadbać. Miałam w głowie pytanie, chciałam zadać pytanie o bezpieczeństwo, nie do końca rozumiane w taki dosłowny sposób, że
1: ale
0: oczywiście
1: dosłownie też możemy pomyśleć.
0: Zawsze trzeba mieć w pamięci, gdzie i z kim wychodzimy albo wchodzimy. Natomiast chodzi mi o takie bezpieczeństwo, nie wiem, emocjonalne, bezpieczeństwo psychiczne. Jak, że tak powiem, się zorientować, czy ta sytuacja nie będzie dla nas zbyt nadwyrężająca? No i to jest chyba też pytanie stare jak świat, mianowicie czy kiedy w grę wchodzą uczucia, emocje, uniesienia, to my jesteśmy w stanie w jakiś racjonalny sposób zaciągnąć hamulec i powiedzieć stop.
1: No ja myślę, że jeżeli mówimy o wakacyjnej przygodzie, która trwa, nie wiem, 7 do 10 dni, to myślę, że jesteśmy w stanie jakoś zapanować nad naszymi emocjami ze względu na krótki czas. Nie jesteśmy w stanie tak szybko wejść w głęboką relację. No bo do głębszej relacji potrzebujemy więcej czasu. No musimy kogoś poznać, musimy przegadać ileś rozmów, musimy wiedzieć, jakie ktoś ma cele, jakie ktoś ma wartości i wtedy powoli budujemy relacje. Natomiast no w kilka dni takiej głębokiej relacji nie zbudujemy, więc oczywiście, że zawsze wchodzimy też emocjonalnie, ale warto sobie zdać sprawę i zapytać, bo ja zawsze moim pacjentom mówię, że podstawa to komunikacja i warto jest zadać takie pytanie, hej, czy ty myślisz, że to jest dla ciebie coś na dłużej, czy po prostu to jest taka odskocznia wakacyjna? nic nie szkodzi, nie ma nic złego w zapytaniu.
0: Rozmawiałam tutaj z wieloma ekspertami, ekspertkami, oni właśnie podkreślali znaczenie komunikacji, a my nadal wszyscy mamy z tym problem. Mówię my, bo dotyczy to też mnie, ja siebie obserwuję i wiem, że czasem, mimo że zadawanie pytań jest ważną częścią mojego życia, to niektóre pytania trudno się zadaje.
1: Ale uruchamiamy wyobraźnię. To nie jest tak, że nie zadaję pytań, a nie słynuję planów albo wyobrażeń. I to jest ta druga część, że ja zakładam, że będzie tak, kiedy mogę się zapytać, a jak to jest dla ciebie?
0: A może chodzi o to, że nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź?
1: To jest oczywiście prawda. Nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź, ale bardzo często snujemy plan na przykład typu, a może się wydarzy, a może coś będzie później, a w ogóle nie chcę spalić tego momentu. No więc w związku z tym za tymi niepytaniami stoją nasze myśli, przekonania, że może coś się cudownego wydarzy, już nie mówiąc o całej literaturze filmowej amerykańskiej.
0: Dużo krzywdy nam to chyba zrobiło, chociaż myślę, że wielu seansów jednak nie żałujemy. Chociaż w kontekście tych oczekiwań to rzeczywiście sprawy nie ułatwia. Oczekiwania w ogóle wobec życia, wobec ludzi, to jest chyba temat na osobne drogowskazy, bo mam wrażenie, że one są kluczowe w przypadku sytuacji, w których się znajdujemy. Dzisiaj rozmawiamy o wakacyjnych romansach. Na razie w sposób, powiedziałabym, dosyć niezobowiązujący, dlatego że no nie każda relacja, która nam się w wakacje przydarza, z takim zobowiązaniem musi się wiązać, ale są też takie, które na nasze życie wpłyną i to na długo i to nie tylko na nasze życie, bo nikt nie powiedział, że wakacyjne romanse dotyczą tylko singli. Absolutnie nie. No i właśnie sytuacją, co dzieje się, kiedy ten wakacyjny romans przydarza się osobom będącym na co dzień w stałej relacji, jakkolwiek by o niej nie mówić, będziemy się zajmować. Będzie to możliwe, dlatego że w dzisiejszych drogowskazach goszczę panią Katarzynę Pankiewicz, psychoterapeutkę związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Wakacje, romanse, tak jak powiedziałam, pozornie niezobowiązujące tematy. Nie chcę straszyć, nie chcę przesadzać, ale za chwilę myślę, że zrobi się trochę poważniej. Mimo to zapraszam i jestem przekonana, że wielu i wiele z was zostanie z nami, kiedy drogowskazy za parę minut wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię siebie i osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w studiu jest pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Przeniosłyśmy się trochę do świata wakacji. Umownie wakacje rozumiemy jako te wakacje pod palmą, na plaży, nad morzem. Oczywiście ja wiem, że jest mnóstwo innych możliwości spędzania wakacji, ale gdzieś się chyba w tym świecie osadziłyśmy, więc tutaj zostańmy. No chyba każdy się trochę rozmarza, jak pojawia się na horyzoncie palma, ten leżak, kolorowe kostiumy kąpielowe. No i może w powietrzu wisi coś więcej. Może pojawiają się jakieś emocje, uczucia. Rozmawiałyśmy już dzisiaj o tym, dlaczego wakacyjny czas tak sprzyja temu, żeby myśleć o romansach, żeby je mieć w głowie, ale one są czasami bliskie nam, mimo tego, że na co dzień pozostajemy w stałych związkach. Ja już raz zapytałam panią, czy ma pani wrażenie, że takie letnie romanse zdarzają się częściej, no to ja to zawężę. Mhm. Czy ma pani wrażenie, że również będąc w stałych relacjach, działają na nas wakacje?
2: Działają na nas wakacje, działa na nas tak samo rozluźnienie, działa na nas urok innej osoby, to wyluzowanie, no i to chyba jest normalne, że chcemy się poczuć atrakcyjni dla płci przeciwnej. To jest taki dreszczyk emocji, że mimo iż jestem w związku, ale się komuś podobam, w związku z tym czuję się dowartościowana i wtedy pojawia mi się oczywiście i dopamina, i adrenalina, że jestem atrakcyjna i druga osoba jest mną zainteresowana. To samo w drugą stronę, mężczyzna jest atrakcyjny i też zwraca na siebie uwagę innych kobiet, więc to jest czymś takim, czego szukamy, takiego zauważenia, wysłuchania, admiracji, no i to jest wciągające.
1: Ja bym chciała tutaj zaznaczyć również na dalszą część naszej rozmowy, że ja nie szukam usprawiedliwień. W różny sposób różne osoby swoje zdrady i romanse tłumaczą. Natomiast zastanawiam się, czy takie poszukiwanie, o których pani mówiła, tej admiracji, podziwu, dostrzeżenia, czy to świadczy o pewnym życiowym deficycie, to znaczy, że na co dzień tego brakuje?
2: Ja bym powiedziała, że lubimy w ogóle być adorowani i to jest bardzo miłe, ale wtedy trzymamy granicę, że lubię być adorowaną lub adorowanym, ale na tym kończę. Kiedy wchodzę w ten romans, tak na głębsze wody wpływam, no to wtedy okazuje się, że są jakieś deficyty. Często się dzieje to w takich związkach wieloletnich, że jest rutyna, jest dużo zobowiązań, są dzieci, no i nagle chce się poczuć atrakcyjną, atrakcyjnym, wysłuchaną. I to jest taki, powiedziałabym, romans tradycyjny, kiedy nagle widzimy, że do naszego życia się wdarła stagnacja i teraz chciałbym się zobaczyć od innej strony. Z romansami jest trochę tak, że po prostu ja zawsze mówię, że najlepiej jest dbać o swój związek, wtedy nie będziemy musieli poszukiwać adrenaliny w romansach. Zawsze mówię, że budujmy nasze związki tu i teraz. Zobaczmy, ile mamy zobowiązań, obowiązków, ale też zadbajmy o naszą relację romantyczną. Jeśli o nią będziemy dbali, to wtedy no nie wejdziemy w romans.
1: Przed momentem w pierwszej części naszej rozmowy mówiłyśmy o tym, że lato, wakacje, urlopy trwają krótko. Czy to jest 7 dni, czy 10, czy nawet 14, to jest nadal relatywnie krótko. Tylko, że osoby, które w takich stałych związkach na co dzień nie funkcjonują, rozjeżdżają się, no i to, z czym mogą się zmagać, to jest rozczarowanie, tak sądzę. Natomiast tutaj wakacje się kończą i my do tej rutyny wracamy. Wracamy do swojej codzienności, do swojego partnera, do małżeństwa, czy też stałego związku, w którym jesteśmy. I domyślam się, że w momencie, kiedy zapada decyzja o tym romansie, no myślenia o tym, co czeka po wakacjach, nie ma.
2: No, myślę, że nie, ale decyzja później jest też podjęta, czy kontynuuję ten kontakt i wysyłamy sobie SMS-y, kontaktujemy się na różnych czatach, czy decyduję się na zakończenie. No i to jest druga decyzja, którą podejmuję jednak, że kontynuuję tą znajomość w jakiś sposób i pytanie jest, czy to jest sposób jawny dla mojego partnera i męża, czy to jest sposób niejawny dla mojego partnera i męża. I wtedy podejmujemy jakąś również decyzję o niejawności tego związku.
1: Ja się zastanawiam, czy to dla niektórych też jest sposobem jakiegoś wytłumaczenia czy usprawiedliwienia się na zasadzie to, co wydarzyło się na wakacjach, zostaje na wakacjach. Ja w ogóle nie wiem, to też jest rozważanie, czy takie coś jest możliwe.
2: Istotną rzeczą jest szczerość w związku, bo nie tylko jesteśmy sami, tylko jest jeszcze druga strona związku, więc dobrze jest wiedzieć, czy mój partner, partnerka byłaby zadowolona, gdybym w taki romans wszedł czy weszła. No bo wtedy albo to jest jawne, albo to jest niejawne. I od tego momentu zaczyna się pewna nieszczerość w związku, która mimo wszystko jakoś jest, no bo bez względu na to, jeżeli nawet utrzymuje tą relację, a druga osoba o tym nie wie, no to jest początek dodatkowego psucia się tej relacji.
1: Wiele osób mogłoby powiedzieć, że ta relacja została w jakiś sposób pogrzebana, no bo funkcjonujemy w jakiejś podwójnej rzeczywistości.
2: Ale jest wiele osób, które w tej podwójnej rzeczywistości istnieją. W związku z tym są romanse czasami wieloletnie. To jest taki, gdzie ktoś ma podwójne związki i później dopiero się w jakiś sposób wydaje, że ten związek jest podwójny i dla jednej ze stron jest to tragedia. I emocjonalnie bardzo trudne doświadczenie.
1: Kilka minut temu powoływałyśmy się na tak zwane amerykańskie seriale, amerykańskie książki. Powiem szczerze, że dla mnie to, o czym pani teraz mówi, właśnie to, że ludzie wiodą podwójne życie, mają, nie wiem, dwie rodziny, dwie partnerki, dwóch partnerów, to jest dla mnie coś wyjętego z amerykańskich serialów albo sytuacja ekstremalnie rzadka.
2: To ja bym powiedziała, nie jest to sytuacja ekstremalnie rzadka, a jeśli chodzi o romanse, no to jest ich bardzo dużo. Przygotowując się do tego programu, przesłuchałam taki krótki podcast z Piotrem Mosakiem, który mówi, że te biurowce też huczą od romansów warszawskich. Czyli z jego praktyki też by wynikało, że jest dużo romansów. Też są tak zwane romanse hierarchiczne. Ktoś, kto jest szefem, romansuje z osobą, która jest poniżej niego lub szefowa. No i te romanse są zazwyczaj jednak bardzo trudne i kończą się źle. Ale wchodzimy jakoś w te relacje, ale to na zasadzie takiej, że nie zadajemy sobie pytania, a jak to będzie dalej?
1: Czyli taki skok na głęboką wodę?
2: Tak, skok na głęboką wodę, bo wydaje nam się, że jest cudownie, super, tylko że jesteśmy w jakimś otoczeniu, no i wtedy dobrze jest zadać sobie pytanie, a jak to będzie, gdybyśmy się na przykład rozstali albo przestali być parą, a jesteśmy w firmie czy w pracy, no więc... Niektóre firmy nawet mają taki obowiązek, że się zgłasza, jeżeli są na równorzędnych stanowiskach osoby i wtedy po prostu przenoszą się do innego działu. Natomiast no, dobrze jest mieć taką świadomość, jak to będzie dalej.
1: Może nie jest to kino najwyższych lotów, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, ale kiedy mówiła pani, że te relacje mogą skończyć się biurowe w różny sposób, mnie się przypomniał dziennik Bridget Jones, gdzie tam się to wszystko skończyło bardzo źle. Również jeżeli chodzi o takie relacje w pracy, bo to dla jednej z bohaterek oznaczało konieczność zmiany pracy, bo nie wyobrażała sobie po zakończeniu takiego romansu dalszego funkcjonowania. Biurowy romans to też jest dobry przykład, dlatego że mam wrażenie, że to też funkcjonuje może nie jako klisza, ale jako jeden z tych elementów biurowego życia, który się po prostu przydarza. Przypomniała mi się też historia chyba sprzed roku albo sprzed dwóch lat, kiedy taki romans wydał się niechcąc na koncercie Coldplay, kiedy tak, okazało się, że...
2: No i chyba się też...
1: Źle chyba się skończyło. Nie wiem, jak to się skończyło prywatnie, rodzinnie, ale zawodowo też skończyło się chyba dosyć gwałtownie.
2: To miało na pewno przykre konsekwencje dla rodzin, bo dwie osoby, które w tym uczestniczą, to jest jedna rzecz, ale całe rodziny, które musiały przejść upublicznienie ich życia, myślę, że to bardzo trudno zniosłe.
1: Dotyczy to chyba bardziej wakacji niż biura, ale myślę, że w pewnym miejscu są punkty styczne. Ta chwila uniesienia może być tak gwałtowna, że w pewien sposób jesteśmy gotowi zaryzykować to, co budowaliśmy wcześniej przez miesiące, lata.
2: I miesiące, i lata, tylko że musimy wziąć pod uwagę, że to jest jedna chwila, jest jeden silny impuls. I my w tym momencie nie działamy tak rozważnie. W związku z tym w danej chwili, no To jest chyba częsta też sytuacja na wyjazdach integracyjnych, że jedziemy, jest alkohol i wtedy dochodzi do jakiegoś erotycznego zbliżenia. Natomiast no, dobrze jest, jadąc na taki wyjazd, też wiedzieć, czy piję, czy nie piję, czy jestem otwarta na jakąś przygodę. To zawsze daje nam możliwość podjęcia decyzji przed lub zatrzymania się. No ale to jest tak, że my czasami chcemy przeżyć jakąś inną przygodę i nikt nas w tym nie zatrzyma.
1: Przygoda brzmi tak niewinnie, a mam takie poczucie, może to jest błędny punkt widzenia, od którego ja po prostu nie potrafię się oderwać, że są przygody, które się kończą i idziemy w świat dalej, a są takie przygody, które no niestety się kładą cieniem.
2: Kładą się cieniem szczególnie, kiedy druga strona się o tym dowiaduje. No i z mojego doświadczenia telefon jest absolutnie pierwszą informacją dla drugiej strony, bo bardzo często kładziemy telefon na iPhone'ach czy innych smartfonach, wiadomości się pojawiają i nie wymaga to nawet sprawdzania przez drugą osobę, tylko czasami przechodząc możemy przeczytać korespondencję i wtedy zaczyna się ta przygoda robić znacznie trudniejsza ze względu na to, że wychodzi ten nasz romans, nie powiedzieliśmy o tym.
1: To też brzmi filmowo, że gdzieś przypadkiem ktoś coś przeczyta na ekranie.
2: Naprawdę wielokrotnie mi się to w mojej praktyce zdarzyło, że cała jakby znajomość wychodziła w taki sposób. To jest już praktyka w związku z tym, a z drugiej strony też wzbudzamy podejrzenia, kiedy nie odstępujemy swojego telefonu i wychodzimy z nim do kąpieli, do toalety, po prostu bardzo go pilnujemy. No to wtedy druga strona zaczyna być trochę podejrzliwa, co takiego się wydarzyło, że ten telefon, który wcześniej swobodnie leżał, jest tak pilnowany. No i część osób zakłada nowy PIN i w ten sposób sprawa nabiera, że tak powiem, światła dziennego.
1: To jest kolejny ciekawy wątek. Pani jest też terapeutką par i zastanawiam się, czy ludzie sprawdzają sobie telefony?
2: Sprawdzają.
1: Za zgodą, czy to się dzieje gdzieś?
2: Czasami jest tak, że sprawdzają, ponieważ nagle przychodzi wiadomość, a wiadomość jest intymna i bulwersująca, no i wtedy sprawdzają. Ale niekoniecznie intencjonalnie sprawdzają telefon, tylko po prostu po tej wiadomości, która jest bardzo masywna i widać, że mój mąż ma drugi związek na przykład, to wtedy ktoś po prostu sprawdza w danym momencie. Po prostu chce się dowiedzieć, czy to jest dłuższy związek, czy to jest tylko zwykły SMS, ale też jest dużo osób, które przeglądają telefony sobie nawzajem.
1: To jest też inna perspektywa, bo ja do tej pory myślałam i mam takie wrażenie, że w naszej rozmowie skupiałyśmy się na tym, czy ta romansująca osoba chce powiedzieć swojemu partnerowi czy partnerce o tym, co się wydarzyło. Natomiast tutaj wkraczamy w ten świat, gdzie to się wymyka spod kontroli. Ta informacja gdzieś wybucha, wybija, po prostu się pojawia.
2: Ja mam wrażenie, że czasami robimy to na poziomie nieświadomym, że nie chcemy tego powiedzieć, ale w jaki sposób chcemy już to ujawnić i wtedy ten telefon gdzieś tam się znajduje i druga strona się dowiaduje. Bo to też jest obciążenie dla drugiej strony, utrzymywanie tego drugiego związku. Ale z mojej praktyki mogę powiedzieć, że bardzo dużo romansów wychodzi przez wyświetlone wiadomości w telefonie.
1: Kiedyś była taka już parę lat temu reklama laptopa z dopiskiem, że laptop znów jest osobisty i takie mam poczucie, że można to odnieść do tych telefonów. To stał się przedmiot bardzo osobisty. To, czy dopuszczamy kogoś do niego, czy nie, dla wielu osób ma ogromne znaczenie, czy tak jest. Za moment mam nadzieję, że zgodzi się pani porozmawiać o tym, co dzieje się później. Do tej zdrady doszło, ta zdrada się wydała. Być może znajdziemy też miejsce na to, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje z osobą, która dowiaduje się, że jej partner, partnerka, mąż, żona, no nie byli z nią szczerzy, bo chyba to też jest perspektywa, o której dosyć rzadko się mówi, a warto zrobić dla niej miejsce. Dzisiaj z Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką z poradni zdrowia psychicznego Psychomedic, rozmawiamy o zdradach i romansach. Zobaczcie, że to słowo zdrada pojawiło nam się tutaj niedawno. Do tej pory były to wakacyjne romanse. Brzmi to dużo bardziej niewinnie i niezobowiązująco. Tak jak mówiłam już wielokrotnie, nie zawsze tak jest. Czasami to zobowiązanie robi się duże, czasami staje się uciążliwe, czasami jest po prostu krzywdzące dla dwóch stron. W jaki sposób ludzie sobie z tym radzą, w jaki sposób te relacje później funkcjonują, jeżeli funkcjonują, tym wszystkim porozmawiamy w trzeciej finałowej odsłonie Drogowskazów, dlatego zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, no i w dalszym ciągu słuchali Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Eska Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni, ale to też oznacza, że jeszcze przynajmniej kilkanaście minut tego wspólnego czasu nam w drogowskazach zostało. Ja się nazywam Aleksandra Galant, rozmawiam dzisiaj z panią Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Zaczęłyśmy, jak mówiłam już przed kilkoma minutami, dosyć niewinnie, leżaki, plaża, morze, palmy i wakacyjny romans, natomiast przeszłyśmy od romansu wakacyjnego do zdrady, dlatego że te wakacyjne romanse zdarzają się też osobom, które na co dzień tworzą stałe związki. Nie wiem, czy mogę w takim kontekście powiedzieć, że udane. Trochę już o tym rozmawiałyśmy, o tym, co się może wydarzyć, o tym, co można zrobić w tej sprawie, no ale pytanie, które ciśnie mi się na usta, nawet jeżeli okaże się, że pewne treści będziemy powtarzać, ale muszę zadać to pytanie. Zdradziliśmy. Sytuacja się wydaje. Czy robimy to świadomie, intencjonalnie, czy też dzieje się to jakimś przypadkiem? I co dalej?
2: No to obydwie strony mają, że tak powiem, decyzję do podjęcia, bo mogą pracować nad związkiem, co zalecam, jeżeli związek był udany, ale dajmy na to, był to impuls, czy chwila zapomnienia, czy chęć do wartościowania się i możemy podjąć decyzję o ratowaniu związku, co nie będzie łatwe, dlatego że ta druga strona ma jeszcze ciężar emocjonalny, żeby sobie poradzić z tym, że zostałam czy zostałem zdrodzony. Natomiast druga sytuacja jest taka, że osoba romansująca musi być też gotowa na zakończenie tego romansu. Bardzo często tak się dzieje, że jeżeli ten romans trochę trwa, no to druga osoba jednak, powiedzmy, użyję tego nieładnego słowa kochanka lub kochanek, oczekuje, że ta osoba z tą żoną się rozstanie. No i wtedy muszę podjąć decyzję, czy ja się rozstaję z żoną, czy zostaję z nową partnerką i jak poukładam swoje życie, na przykład rodzinne, bo to nie jest taka prosta sytuacja, kiedy mamy dzieci, zobowiązania finansowe, więc to też wymaga poukładania całego życia od nowa. Ale zawsze jest szansa, że możemy komuś wybaczyć i starać się odbudować ten związek.
1: Czy wybaczenie w takim pani doświadczeniu zawodowym w tych relacjach jest jednoznaczne z ponownym zaufaniem? Czy to jest trochę tak, że...
2: Trzeba odbudować zaufanie. To nie jest tak, że wybaczamy i zapominamy, tylko jesteśmy w stanie wybaczyć, ale to też jest proces. I odbudowa zaufania to też jest proces. To tak jak w przyjaźni również mamy sytuacje, w których ktoś nadszarpnął nasze zaufanie i albo się uda odbudować, albo się nie uda odbudować. To też czas pokaże.
1: Zastanawiam się, znów odwołując się do pani doświadczenia, nie chodzi o liczby, nie chodzi o procenty, ale ma pani wrażenie, że pary, które doświadczyły, że na ich drodze pojawiła się zdrada, są w stanie się odbudować, czy to raczej są rzadkie przypadki?
2: Myślę, że są w stanie się odbudować. Natomiast no, ten związek już nie będzie taki, jak był poprzednio. No, będzie trochę inny, no, ale możemy też zobaczyć, co doprowadziło do takiej sytuacji, w której szukają inne osoby zrozumienia, akceptacji czy bliskości. Także to jest też temat, przed którym stoją ci ludzie. Czy są w stanie usłyszeć drugą osobę, jej potrzeby. I ja zawsze jednak doradzam, jeśli są dzieci, oczywiście nie na siłę, starać się ratować związek. Bo jesteśmy przeciążeni pracą i zadaniami i rutyną, więc czasami chcemy się poczuć szybko dowartościowani. Natomiast praca nad sobą, nad związkiem, to jest troszeczkę dłuższa historia niż szybkie dowartościowanie się. I dlatego zachęcam do poświęcenia trochę czasu, żeby ten związek nie umierał wcześniej niż zdecyduje się na jakiś krok w stronę romansu czy związku z inną osobą.
1: To jest to, co ja miałam na myśli bodaj w pierwszej części naszej rozmowy, kiedy mówiłam o tym, że krótkie wakacyjne, wtedy jeszcze uniesienie może mieć bardzo poważne i bardzo długie konsekwencje, bo przecież to, o czym pani mówi, ten proces odbudowy, jeżeli obie strony zdecydują się go rozpocząć, to może trwać miesięcami, to może trwać latami.
2: Prawda. No ale podejmujemy decyzję, że podejmujemy taki trud. Nie tylko ze względu na dzieci, tylko na to, co nas łączyło, ile mieliśmy dobrych wspomnień ze sobą i że ten związek wcale nie był taki zły. Tylko zatraciliśmy się jakoś w tych codziennych zobowiązaniach i zaczęliśmy wspólnie funkcjonować jako firma. Natomiast musimy też widzieć tą część, że możemy utrzymać ten związek też w tym aspekcie romantycznym. Ale to wymaga od nas, że tak powiem, większej pracy. No i to nie jest taka natychmiastowa gratyfikacja.
1: Dużą część tej rozmowy poświęciłyśmy motywacjom, tym, co kieruje osobami, które zatracają się i te romanse nawiązują, no zdradzają to, jeżeli mówimy o stałych relacjach, chyba też trzeba w ten sposób nazwać. Co się dzieje z drugą osobą, która dowiaduje się o tym, co się wydarzyło? Pani też kilkanaście minut temu użyła takiego określenia, sformułowania, że to jest trzęsienie ziemi.
2: Trzęsienie ziemi jest, no bo jesteśmy w związku, ten związek funkcjonuje, mamy rodzinę, znajomych, przyjaciół i teraz nagle stoimy przed sytuacją, której się nie spodziewaliśmy. No więc jesteśmy na pewno w szoku. Niektóre osoby przeżywają stany depresyjne. Ja myślę, że zawsze jest dobrze pójść do psychoterapeuty czy do psychologa, żeby porozmawiać i zobaczyć tą sytuację z dystansu, bo każda rozmowa zawsze nam pomoże zobaczyć tą sytuację spokojniej. Zawsze mówię, że przyjaciel jest pierwszym psychoterapeutą, bo przy nim się możemy wygadać, a to też jest część psychoterapii, że możemy powiedzieć i wtedy nie jestem sama z tym problemem, mogę go jakoś uzewnętrznić. Ale tego okresu szoku, niedowierzania, radzenia sobie z tą sytuacją, też jest dobrze wypowiedzieć swoją złość i gniew. Nie starać się być idealną partnerką, która nie może odczuwać gniewu i złości, bo ta sytuacja może w nas wywołać gniew i złość.
1: To są ciągle nowe perspektywy, bo teraz myślę o tym, że jeżeli obie strony podejmą decyzję, że jednak o ten związek, relacje zawalczą, no to, że tak powiem, strona, która zawiniła, musi mieć też siłę, żeby to wszystko, co dzieje się w drugiej osobie, no, przyjmować.
2: Oczywiście, natomiast to jest praca zawsze dla dwóch osób. Zawsze jesteśmy w jakiejś relacji, więc ważne jest, żebyśmy zobaczyli, dlaczego tak się stało, o ile to nie jest tylko jednorazowy impuls i co możemy poprawić w naszej komunikacji.
1: Wracamy do komunikacji.
2: Komunikacja jest podstawą każdego dobrego związku. Bo my jesteśmy różnymi osobami. Nie jestem w stanie wiedzieć, jak ty widzisz niektóre moje zachowania, jak ty przeżywasz niektóre moje zachowania. I w związku z tym, ale jeśli zakomunikuję drugiej osobie, no to będzie między nami lepszy kontakt.
1: Czy pani, prowadząc terapię, pracując z parami, widzi, w jakim kierunku to idzie?
2: No tak. Tylko, że zawsze to jest decyzja dwóch osób. My możemy pomagać, czy być takim nawigatorem, ale decyzje podejmują te dwie osoby.
1: Wspomniała pani przed momentem o tym, że jeżeli są dzieci, to warto przynajmniej spróbować. Uh-huh. Ja z kolei pamiętam, że kiedy urodziłam syna, słyszałam takie określenie, że tylko szczęśliwa mama może mieć szczęśliwe dziecko. To było w kontekście tego, żeby jednak też zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Czy nie można rozumieć tego też w tym kontekście szerzej, że nieszczęśliwi ludzie, którzy są razem dla dziecka, są w stanie wychować szczęśliwe dziecko?
2: No tak, ale ja bym trochę odwróciła, bo dlaczego musimy być od razu nieszczęśliwymi ludźmi? Jeżeli staramy się mieć swoje środowisko, swoje pasje, zainteresowania, przyjaciół, to ja tak od razu nie jestem nieszczęśliwa. Jednak samorozwój jest też dobrą drogą dla każdej ze stron. Bo wtedy możemy jakby nie popadać w rutynę i możemy siebie uzupełniać i wtedy nasze życie nie jest tylko rutyną i monotonią. Ja wychodzę z takiego założenia, że możemy zawsze coś ciekawego wnosić do naszego związku nawzajem, ale odpiera się to też na dbałość. Czy mamy przyjaciół, których nie odwiedzamy, nie podtrzymujemy relacji, nie dzwonimy, nie pytamy się, co u ciebie słychać, nie jesteśmy wsparciem, no to ta przyjaźń też się wypali.
1: To prawda, pielęgnowanie relacji to też jest coś, o czym często myślę. Czasami ich nie pielęgnujemy i wtedy pojawia się pytanie dlaczego. Czy dlatego, że nie zauważamy tej potrzeby, czy po prostu uznajemy, że nie warto, bo czasami i taka odpowiedź może się pojawić.
2: Czasami robimy to, bo już wzięliśmy ślub, czy mamy związek i zapominamy, że tak naprawdę w związku również powinniśmy się starać.
1: Zgadza się.
2: Że jest, jeśli mężczyzna przyniesie od czasu do czasu kwiaty, albo zaprosi na kolację, albo wyjdziemy razem, albo wyjedziemy na weekend razem, albo zaproponuje rano kawę, albo herbatę, no to są takie drobiazgi.
1: Też mi się wydaje, że to są takie codzienności, które budują to, jak funkcjonujemy. Nasza rozmowa nieubłaganie zbliża się do końca. Myślę, że tematu w żaden sposób nie udało nam się wyczerpać, ale zadzierzgnąć kilka jego kluczowych wątków. Wyobrażam sobie, że mogą nas słuchać osoby, które właśnie znalazły się w sytuacji, o których przed momentem mówiłyśmy. Mam nadzieję, że nie ma ich dużo, nikomu tego oczywiście nie życzę, ale mam takie poczucie, że ta rozmowa, raczej zakończenie, to może być taki moment trochę ratunkowy. Właśnie się dowiedziałam, właśnie się wydało. I co teraz? Zdarzyło się to, o czym pani mówiła. Będę przy tym określeniu, że ziemia się zatrzęsła. Co ja mam zrobić? Gdzie te swoje kroki skierować? Jak się zachować? To jest moment, kiedy rzeczywistość, z którą byliśmy zaznajomieni, legła w gruzach.
2: Warto jest zwrócić się do kogoś o pomoc. Nawet tylko, żebyśmy porozmawiali, zobaczyli, jakie mamy możliwości. To też zależy, jaki jest wiek osoby, że tak powiem, która została zdradzona. Jeżeli na przykład jest to kobieta samodzielna, która ma poukładane życie, więc to też może być dla niej możliwość realizacji siebie w inny sposób. Nie musi koniecznie pozostawać w tym związku i zobaczyć też duże możliwości dla samej siebie. I ja myślę, że teraz bardzo dużo kobiet korzysta z takiej możliwości i drogi samorozwoju. W innych sytuacjach, moje doświadczenie pokazuje, że ludzie często jednak decydują się na rozstanie i zawierają nowe związki. Mamy dosyć sporo patchworkowych rodzin. To też jest zaufanie do życia, że mogę stworzyć inną, lepszą rodzinę. Także każdy z nas ma trochę inne potrzeby, inaczej wychodzi z sytuacji kryzysowej i to zależy bardzo, bardzo indywidualnie od ludzi.
1: Pewnie przychodzi moment, kiedy trzeba zastanowić się, co jest ważne i na co ja jestem gotowy czy gotowa. I myślę, że to są bardzo trudne pytania, na które nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, ale mam po tej rozmowie z panią wrażenie, że one są kluczowe dla tego, żeby jakoś sobie pomóc zwyczajnie.
2: Oczywiście, ale za każdym razem, jak dzisiaj rozmawiałyśmy, to mówiłyśmy, zadaj sobie pytanie, wyobraź sobie sytuację, zobacz, co jest dla ciebie lepsze, jak lepiej będziesz funkcjonować, poradź się kogoś albo przynajmniej porozmawiaj, zobacz tą sytuację z innej strony. No i to jest proces. W życiu nie ma sytuacji tylko łatwych. Zdarza się coraz więcej sytuacji trudnych, ale to nie znaczy, że jest to koniec świata.
1: Taka słodko-gorzka refleksja na koniec, ale mam wrażenie, że ona jest bardzo dobrym podsumowaniem całej naszej rozmowy, za którą bardzo pani dziękuję, za to, że podzieliła się pani i swoją wiedzą, i tym doświadczeniem gabinetowym, no i że pomogła pani mnie, mam nadzieję, że także naszym słuchaczkom i słuchaczom spojrzeć na ten temat z kilku perspektyw, bo ja przyznaję, że wchodziłam do tego studia z jakimś takim wyobrażeniem, z jakimś spojrzeniem, które miało mi tutaj przyświecać, a pani kilkukrotnie mnie z tej drogi zawróciła. Także bardzo pani dziękuję.
2: Refleksja jest zawsze dobra i sami musimy zobaczyć, co jest nasze, co jest nie nasze i wtedy będziemy łatwiej mogli się kierować swoją drogą.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka. Raz jeszcze bardzo pani dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła końca. Już pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że dobrze się trzymacie po wysłuchaniu tej rozmowy, bo wiem, że nie była łatwa. Nie wstydzę się tego w ogóle. Również przeze mnie bardzo różne emocje w jej trakcie przebiegły. Myślę jednak, że warto do niej wrócić, że raz jeszcze słów pani Katarzyny warto wysłuchać. Możecie to zrobić, zaglądając na nasze kanały na na YouTubie, a także na Spotify. Tam ta rozmowa jest już zarchiwizowana. Tradycyjnie polecam Wam naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie publikujemy informacje o kolejnych osobach, które zapraszamy do rozmów w drogowskazach. No i cóż, biorę głęboki oddech, potrzebuję chwilkę odpocząć po tej rozmowie, dlatego już się pożegnam, ale oczywiście niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Nowy niebezpieczny trend wśród młodzieży na elektrycznych hulajnogach. Nastolatkowie organizują wspólne rajdy ulicami miast. Do takich nieodpowiedzialnych sytuacji doszło m.in. w Rzeszowie i Krośnie. Grupa młodych osób jechała środkiem jezdni znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Niektórzy jeździli slalomem, inni próbowali jechać na jednym kole. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na Podkarpaciu doszło do ponad 40 wypadków z ich udziałem, powiedział nam Piotr Wojtunik, rzecznik podkarpackich policjantów.
2: To środek transportu, który jest niestabilny, jest niebezpieczny. Poruszając się z dużą prędkością, taką hulajnogą, nie jest trudno tak naprawdę o wypadek.
1: Młodzież szalejąca na hulajnogach stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla pieszych.
3: Uważam, że to jest bardzo nieodpowiedzialne z ich strony, takie zachowanie. Może to prowadzić do zagrożenia na drodze oraz do niebezpiecznych sytuacji.
4: Jak się jedzie bardzo szybko, no to można się bardzo połamać.
1: Przypomnijmy, jazda bez wymaganych uprawnień, kasku lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami może zakończyć się skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren. Przebywa tam około 100 psów. Sebastian Górny.
5: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
1: Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali.
6: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
7: Na razie lipiec nie rozpieszcza.
8: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje, koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
9: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
8: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato, dlatego chodzę pięknie.

0: spodnie, ubrała sukience krótkiej.
1: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Pojawiła się i wywołała strach. Korodówka sosnówka, bo o niej mowa, to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
2: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia. Dlatego najlepiej ich nie dotykać. Można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie, więc na pewno takich sytuacji należy unikać w lesie, a jest ona o tyle interesująca, że rzeczywiście tworzy takie korowody, pociągi, które mogą przyciągać wzrok.
1: Korodówka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
1: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo.
3: Wieczorem, jak już się zrobi ciemno, musimy popatrzeć na północ, trochę na wschód i z tamtego miejsca meteory będą się rozbiegać we wszystkich kierunkach, do góry, na lewo, w prawo.
1: Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. Tego samego dnia w Polsce będzie też widać częściowe zaćmienie słońca.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. SK Rok Warszawa.
8: Padło 5 goli, Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zabójstwo 10-letniej Krystyny z Morwin jest ostateczny wyrok dla Jakuba A. Tańca, śpiew i jednoczenie świata w raporcie Nowy Sącz i Święto Dzieci Góry.
9: SK Rock. Raport.
8: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire. Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 63 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami, aktualnemu obrońcy pucharu MLS.
10: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
8: Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
10: Dabila over to Robert Lewandowski. It was blocked.
8: W drużynie rywali nie zagrał Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. Dodajmy, mecz w Miami był długo wyczekiwany przez kibiców, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w miniony czwartek, jednak zostało przełożone z powodu fatalnych warunków pogodowych, a konkretnie przez gęsty dym po pożarach lasów w Kanadzie. Lewy do Chicago przeniósł się pod koniec czerwca z FC Barcelony.
2: To jest raport.
8: Wyrok za zabójstwo Krystyny z Morwin już ostateczny. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla Jakuba A. Mężczyzna zabił 10-latkę, zadając jej wiele ciosów nożem. Ciało zakopał w lesie. Sprawę śledzi nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
11: Sprawa ciągnęła się 3 lata. W 2022 roku sąd pierwszej instancji skazał Jakuba A. na dożywocie za zabójstwo 10-latki i podżeganie do tego czynu. Proces apelacyjny Jakuba A. został wznowiony po ponad 10 miesiącach. Sąd otrzymał w tym czasie kolejną opinię biegłych, którzy ocenili stan zdrowia psychicznego oskarżonego. Sąd apelacyjny podtrzymał pierwotną karę dożywocia, jednak zmienił jej opis. Sędzia zdecydował, że mężczyzna będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Obrona wystąpiła o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, ten jednak ją oddalił.
8: Zbrodnia wstrząsnęła Polską w 2019 roku. 10-latka zaginęła po wyjściu ze szkoły. Jej ciało odnaleziono tego samego dnia w pobliskim lesie. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren. A szczegóły zna Sebastian Górny.
12: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
8: Dodajmy, że na terenie schroniska przebywa około setki psów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Na koniec Święto Dzieci Góry. W Nowym Sączu można zapoznać się z kulturą ludową zespołów z Polski i towarzyszącym im grupą folklorystycznym z Panamy, Chorwacji, Gruzji czy Słowacji. Dla mieszkańców to bardzo wyjątkowe spotkania.
13: To jest wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że widzimy różnorodność, której tak bardzo brakuje w Nowym Sączu.
14: Pokazać wnukom, jak tańczą zespoły w innych regionach świata.
15: Właśnie dzisiaj, bo dzisiaj jest gruziński zespół. Tutaj też byliśmy, jutro też się wybieramy.
16: Obowiązkowo trzeba być. Ono jest od zawsze, na zawsze i nie ma opcji, żeby tego nie oglądać. Tańce, śpiew i jednoczenie dzieci, jednoczenie świata.
8: A Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu potrwa do soboty.
7: Pogoda.
17: Dzień dobry Państwu, ale zobacz, jeżeli jestem z Zielonej Góry,
18: to swoje święto jest.
17: To jest moje święto w pewnym sensie.
18: No i zobaczcie, bo dzisiaj będziemy też o święcie włóczyki ja sobie rozmawiać. Jak jesteś dzieckiem gór, to też lubisz, zakładam, włóczyć się na przykład po górach.
17: Oczywiście, że tak. Chyba, że zapowiadają deszcze. i silne wiatry.
18: To wtedy co?
17: To wtedy zostaje w radiu. Ale dzisiaj właśnie, tak proszę Państwa, patrząc na to, jaką mamy pogodę, to można powiedzieć, dawno nie padało. I dzisiaj popada znów od rana na zachodzie, później w centralnej Polsce, a później to już wszędzie te opady deszczu mniejsze lub większe będą nam towarzyszyły. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 15 w okolicach Łodzi, przez 17 stopni w Bydgoszczy i Olsztynie, do 18 maksymalnie w Warszawie. No, nieco cieplej jeszcze we Wrocławiu, tam 20 w Białymstoku też, do 20 powinniśmy sięgnąć.
18: Ja bym się najchętniej powłóczył po jakiejś Grecji albo Turcji.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: SK Rock. 6 na 9.
19: Świętarska, Olszewski, Góralski.
5: Od 6 do 9
19: w SK Rock.
18: I oto dzisiaj Państwa zapytamy, gdzie najbardziej lubisz się włóczyć.
17: Tak jest, będziemy sobie o tym rozmawiali. Może po festiwalach muzycznych, na rockowiznę też Państwa spróbujemy wyciągnąć. Rozpoczynamy od Gdańska.
18: Tak, zawleczemy Państwa później także i do raportów, ten najbliższy o 6.30. O czym będzie o 6.30 albo o 7?
8: Lipcopad kontra Urlopowicze. No tak zimno nie było od ponad 15 lat.
18: Ale spokojnie, rozkręci się.
17: Może za rok.

0: Jak na przykład włóczysz się i na szlaku sobie idziesz, to często trzeba wybrać dobrze, żeby nie wybrać źle, prawda? Żeby nie okazało się, że do góry 2,5 godziny idziesz, a mógłbyś na dół zejść tylko pół.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak
1: zazwyczaj
0: to widzę.
1: Tak bywa. Zazwyczaj tak bywa. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dzień włóczy kija. Dzisiaj też możemy celebrować piękną rocznicę, bo w 1983 roku, dokładnie 23 lipca, Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli 8-tysięcznik Gaszerbrum i w paśmie Karakorum to wszystko się odbywało. W związku z tym w ogóle no himalajstami generalnie polska historia stoi, więc będziemy dzisiaj sobie o takich mniejszych lub większych wypadach rozmawiać.
0: Tak, ale ci to byli, ale włóczy kije naprawdę spakować się, bo to jeszcze teraz może to wygląda nieco inaczej, ale wtedy, kiedy zaczynaliśmy zdobywać my, Polacy.
1: No my.
0: Prawda? W paśmie Karakorum czy w Himalajach, najwyższe szczyty ziemi, no to taka wyprawa potrafiła trwać 3 miesiące. Pakujesz się do namiotu, zabierasz do beczki te rzeczy, które tam można na handel opchnąć i próbujesz wdrapać się na tą skałę. Niesamowite jednak. Drodzy Państwo, dzień włóczy kija. Dzisiaj popytamy i zapytamy o to, gdzie lubicie się włóczyć i już słuchamy.
2: Gdzie najbardziej Pani lubi się włóczyć?
3: Najbardziej to chyba gdzieś po lesie, gdzie jest natura, jakieś jeziora i takie parki na przykład.
2: A woli Pani chodzić wtedy sama czy z kimś?
3: Chyba z kimś, ale też często chodzę sama, więc spoko.
2: A jeżeli z kimś, to z kim?
3: Z moją siostrą na przykład.
1: Można.
0: Można. Jeszcze, drodzy Państwo, Messenger Eskirog oczywiście do Waszej dyspozycji. Wielka niespodzianka, którą przygotował nam dzisiaj Pan Wojciech. Bo teraz będą melodie naszej młodości.

0: Nie, no idziemy pakować plecak.
1: 6 na 9 STO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A przypomnij proszę jeszcze, to była wolna grupa Bukowina.
2: Tak, z Bieszczad.
0: Ze starego dobrego małżeństwa.
2: Tak jest. Proszę państwa, przed nami młode. No, stare młode małżeństwo, bo to są kolesie, którzy już naprawdę mają lata grania na gitarze i na różnych instrumentach za sobą, ale stworzyli coś nowego, bardzo fajnego. Bear McCreary / Duff McKagan, czyli zaciąg z Guns N' Roses, mm-hmm. Chad Smith z Red Hot Chili Peppers i Brendan McCreary z utworem Cool Kids.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: wielkości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Nirwana to za nami. Dzisiaj razem z Państwem celebrujemy Dzień Włóczykija, czyli kogoś, kto bardzo lubi po prostu wędrować, podróżować, przemieszczać się najczęściej bez konkretnego celu, aczkolwiek czasami, jak to się mówi, sama podróż może być celem.
1: Tak, tak się zastanawiam zawsze przed naszym programem, w którą stronę on skręci i jaki to będzie program, czy taki melancholijny na przykład, kiedy opowiadać Państwo będziecie o jakichś włóczęgach właśnie, nie wiem, bieszczadzkimi połoninami na przykład. Mhm. Czy to będzie coś takiego, wiesz, ostrego lubię włóczyć się po nocach, po knajpach na przykład, nie?
0: Na oba pytania odpowiadam tak.
1: A Państwo, gdzie lubicie się włóczyć?
2: Cześć, fajowy temat. Ja się najbardziej lubię włóczyć po jakichś urbeksach, jakichś starych, opuszczonych domach i wyobrażać sobie, że znajdę jakieś tam skarby i odżywa we mnie dziecko i w ogóle uwielbiam to i ojejku, trzeba coś znowu zrobić.
0: No to jest ciekawy sport, tylko taki dosyć niebezpieczny. A poza tym w takich dziwnych miejscach może ktoś dziwny przebywać.
1: Otóż to. I teraz rodzi się jeszcze jedno i dodatkowe i kolejne pytanie. Czy samotnie, czy na przykład w dwójkę, czy w większej grupie? Jak lubicie się włóczyć? Ja uwielbiam, wiesz, takie samotne włóczęgi. Niech to będą rowerowe, piesze, ale lubię, jak mi nikt, wiesz, nie zawraca za przeproszeniem, nie?
0: No właśnie. To proszę Państwa, zapraszamy Was do telefonu Skirok, do Messengera i pytamy, gdzie lubicie się włóczyć.
1: A pytamy o to w Dzień Włóczykija, bo dzisiaj takowy mamy.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Cedar, znakomity numer, dawno nie grany u nas w poranku Eski Rock. Dokładnie pół minuty do raportu, czyli do 6.30, ale wcześniej słówko o kawałkach mojego życia. Kogo gościsz?
1: Dziś wieczorem, proszę Państwa, co już po raz drugi, ale jednak pojawi się w kawałkach mojego życia Wojtek Szumański. To jest taki typowy chłopak z gitarą. Zaczynał od tego, że grał sobie różne melodie na YouTubie, później mu się to tak rozrosło, że w zeszłym roku strzelał festiwal za festiwalem, no i nawet udało mi się go namówić, że jeden z utworów zagrał na żywo w trakcie audycji, co też Państwo usłyszycie wieczorem.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że po ostatnim twoim udziału w tejże audycji nagle zacząłeś się pojawiać na festiwalach, wiesz. Nagle trasa jesienna, soldauty we wszystkich miastach.
3: To jest ściśle połączone.
1: Strach pomyśleć, co się teraz wydarzy.
3: Co to po tej audycji się wydarzy, Boże.
2: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
2: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Groźny pożar w Warszawie, płonie jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie. Kłęby dymu widać z odległości kilku kilometrów. Informacje o pożarze dostaliśmy od naszych słuchaczy. Wiadomo, że są problemy komunikacyjne w okolicy. Do tematu będziemy wracać. Teraz Poznań i cztery zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili seniora w tramwaju. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek. Wbrew temu, co twierdził pokrzywdzony, zaczepiani nie byli obywatele Ukrainy.
7: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową i jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność lesną tego właśnie obywatela Indii.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenia i pobicia 67-latka. Grozi im do 5 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka Nadzieja w Białymstoku.
8: Policjanci z 4. Komisariatu Policji w Białymstoku poszukują 13-letniego Michała Woroszyło. Nastolatek 9 czerwca wyszedł do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym lub najbliższą jednostką policji.
6: Mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji, a wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji.
5: SK Rock Sport.
6: Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Reprezentant Polski wyszedł w wyjściowym składzie swojego nowego klubu w meczu z Interem Miami. Lewy na boisku spędził godzinę, nie zdołał trafić do bramki rywali. Sporo cofał się do obrony i rozgrywania akcji. Zespół z Chicago ostatecznie przegrał z Miami 2-3. Kolejny mecz Fire rozegrają w niedzielę z New York City. Awans Klaudii Zwolińskiej do kolejnego półfinału Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym. Srebrna medalistka olimpijska wystąpi w półfinale rywalizacji w Kanady i C1. Z kolei dziś przed Zwolińską półfinał K1 z udziałem w sumie 30 zawodniczek. Polka w USA broni tytułów mistrzowskich.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, mamy Dzień Włóczykija. No trudno nie wspomnieć o muzykach. Przecież oni wiodą takie życie włóczęgów często. Na YouTubie jest piękne nagranie, jak Joey Elliot z Def Leppard pokazuje, jakimi autobusami to właściwie są jeżdżące hotele podróżują w trakcie trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Czyli nie przemieszczają się z miasta do miasta samolotami, tylko każdy z członków zespołu ma swój osobny autobus. Więc jak jadą, to wygląda jak wielki zlot autobusów.
1: To ładne. To ładne. Dzisiaj będziemy o muzykach, ale nie tylko o muzykach Państwu opowiadać właśnie w ten Dzień Włóczykija, ale nie bylibyśmy 6 na 9, gdybyśmy nie opowiedzieli także o łóżkowych zwyczajach Polaków. Czego nie wolno w łóżku nawet po ślubie, uwaga!
0: O, czego nie wolno nawet po ślubie, Konradzie? Opowiadaj.
1: Proszę wynotować. Zgodnie z doktryną katolicką seks ma służyć prokreacji. Jeżeli zatem uniemożliwiamy zajście w ciążę, no to co robimy? To grzeszymy, drogi panie. Fantazje erotyczne w łóżku można, jeżeli prowadzą do zaciśnienia więzi pomiędzy mężem a żoną. Gadżety erotyczne też można, ale jest jeden warunek.
0: No.
1: I te gadżety, i te zabawy nie mogą prowadzić do orgazmu i przedwczesnego,
0: wiadomo czego,
1: tak. Bo to można tylko inside, a nie outside, no bo liczy się prokreacja, przypominam.
0: No właśnie, no bo przecież jak już masz dziecko, to po co więcej?
2: 6 na 9. Rock. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SUV czy kij. To potoczne określenie osoby, która lubi często wędrować, podróżować bez konkretnego celu. Nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Słowo to jest synonimem takich pojęć jak włóczęga, wagabunda. Znałeś takie słowo w ogóle?
1: Kiedyś gdzieś słyszałem, ale myślałem, że to jest wymyślone. Nie wiedziałem, że to jest prawdziwe słowo.
0: Wagabunda, obieży świat albo na przykład globtroter. Dzisiaj o takowych osobach sobie rozmawiamy. Pytamy państwa, gdzie najbardziej, najlepiej, najchętniej w ogóle lubicie się włóczyć.
1: Najbardziej chyba włóczyki kojarzy nam się z postacią z Muminków, ale też każdy z nas może być takim włóczykiem. Wystarczy sobie piórko w głowę wsadzić i ruszamy. Tylko gdzie?
0: Gdzie to piórko wsadzić? No powiedziałeś, że w głowę.
1: Gdzie ruszamy?
0: Aha, okej. Okay.
2: I tak jak mówicie o tym szwędaniu, to tak, kocham szwędać się moim czarnym 1-2 na dwóch kołach. W wieku mniej więcej tej piosenki, myślę, bo z 95 roku po górach to jest po prostu coś pięknego. No i taki dłuższy spacer to był przez Czechy, Austrię, Słowenię, Węgry, Słowację i oczywiście nasze polskie góry.
0: To jest nowy gatunek włóczyki, a włóczyki zmotoryzowany.
1: No, Ziętarskiej nie ma, redaktor Ziętarskiej, więc nie powie nam, o jakim pojeździe pan opowiadał, ale szanujemy.
0: Tak, i czytamy też, drodzy państwo, bo dzisiaj nie tylko głosówki, ale także do nas piszecie, jak włóczyć się to tylko tam, gdzie jest woda, ryby i można kij pomoczyć. Zresztą moczyki to trochę taki włóczyki, a trochę też przy okazji moczy morda.
1: Ale no skoro... jest to jakiś sposób na podróżowanie.
0: Jesteśmy przy moczeniu kija, to namówiliście nas na rybę.
3: Zbyszek, widziałeś ty, jaki szczupak ma zęby? I ręka ujebana. W sumie w Polsce to po 80 kilo ważą. Tak jest twój szczupak, to i może naskoczyć.
4: 6 na 9 w SC Rock.
1: No a znacie państwo większego włóczęgo od tego artysty?

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Adam Zaorski publikuje zdjęcia Sandry Kubickiej w bikini, a ona ostrzega: moje ciasteczko nie oddam. Ale ciasteczka nie pokazała, bo zjadła.
2: U mnie, proszę państwa, Jan Śpiewak uderza w Stanach. Chciwa i bezwzględna osoba. Patrz, niby śpiewak, a to ona wyprzedaje stadiony.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Duży pożar na warszawskim Brudnie, płonie jeden z salonów samochodowych. Dziś mija termin, chodzi o ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie stowarzyszeń. Polacy zatrzymani w Stambule, w raporcie nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brudnie. Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo po godzinie 5. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
1: Nasi reporterzy są już w drodze na miejsce. Będziemy informować o rozwoju sytuacji na warszawskim Brudnie.
2: To jest raport.
1: Zegar tyka na horyzoncie. Możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak zrezygnować były premier Mateusz Morawiecki. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
4: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek Stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
5: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
4: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia, mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
6: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
4: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
1: Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
7: Nasi konsulowie byli też na stadionie. To bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tak zimno w lipcu jeszcze nie było. Od 15 lat zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie.
8: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
9: No. Czyli tak mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
8: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
9: I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
10: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
11: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
12: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
10: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato i dlatego chodzę pięknie ubrana w sukience krótkiej.
1: A z urlopowiczami ze Śląska rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Pogoda.
13: Cóż mogę Państwu powiedzieć, dzisiaj rzeczywiście równo wszyscy z nieba dostaną. Właśnie
14: będzie albo równo. Deszcz, albo będzie padało.
13: Tak jest, od zachodu po wschód deszcze i do tego wszystkiego burza. Na termometrach od stopni 17 maksymalnie do 20. Zresztą wysłaliśmy Asię Ziętarską na wakacje i mamy od niej pierwszą relację.
15: Chodź, pojedziemy nad morze. Będzie ładna pogoda, ciepło, odpoczniemy. Nie daj się prosić. Co będziesz w domu robić? W domu przynajmniej ciepło mam.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
14: Ano, taka w niej natura włóczy kija, że w środku jesieni postanowiła się powłóczyć gdzieś nad morzem. Ja nie wiem po co.
13: Tak jest, proszę Państwa. Gdzie najbardziej lubicie się włóczyć? W dniu włóczy kija was o to pytamy. Telefon i Messenger SK Rock stoją przed Wami otworami.
14: Czy my się wybierzemy w Bieszczady? W raportach?
1: Oczywiście, ja polecam włóczenie się po Bieszczadach, bo tam najlepiej obserwować Perseidy, które znów rozświetlą nocne niebo. SK
13: No i deszcz wcisnej też będzie.

0: Włóczyki to ktoś, kto prowadzi wędrowny tryb życia, często zmienia miejsce pobytu i cieszy się życiem w ciągłej drodze. Nic o nas.
1: Tak jest. Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Dzień Włóczyki Ja. Nasz naczelny radiowy Włóczyki jest właśnie na krótkim urlopie. Niedługo wróci i opowie, jak było w Edynburgu. My natomiast chętnie posłuchamy, dokąd Państwo najchętniej się wybieracie i właśnie takim stylu włóczęgi się przemieszczacie.
0: To prawda, ale o tego naszego Włóczykija, jednego, jedynego ukochanego, Państwo też pytacie.
2: Ja tylko chciałem zauważyć, że jak w redakcji nie ma pani Asi, to panowie jacyś tacy bardziej rozgadani, wygadani, bezpośredni. Ja wiem, chyba w tym 6-9 to pani Asia was tam dominuje.
1: O, od razu dominuje, ale ja mam tak w domu. Jak żona wychodzi, to od razu jestem bardziej wygadany.
0: No to prawda, jak żona wchodzi, to od razu jest cisza i tak. Idę sprzątać, gotować, prać, nie wiem, rozwieszać skarpetki. Drodzy Państwo, gdzie lubicie się włóczyć?
3: Witam w temacie dnia. Ja to najbardziej lubię się włóczyć po mieszkaniu, w samych gaciach, z butelką piwska w ręku.
0: No tak, ale tego ustaliliśmy wcześniej, wtedy, kiedy żona wyjdzie.
1: Jest jakiś pomysł? A może żona lubi, no co?
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Może i lubi, ale na pewno nie moja. Drodzy Państwo, dzisiaj o włóczyki, jak sobie rozmawiamy o tym, gdzie lubicie się włóczyć i jak lubicie się włóczyć, ale też dobrze gramy przy okazji.
1: Zapowiedz ten piękny tytuł, bo wiem, że jesteś purystą językowym.
0: Nie, to jest strasznie trudne, Taśka to umie powiedzieć.
1: To powiemy Państwu jutro.
0: Dokładnie.

0: Reklama.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
2: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama.
9: SK Rock Warszawa.

0: stresu najwidoczniej dzisiaj brakuje Aśki Ziętarskiej, dlatego postanowiliśmy, mimo tego, że przebywa sobie na bardzo krótkim urlopie, jakoś wpleść ją do naszego programu.
1: Tak jest. W tym momencie chcielibyśmy Państwa zaprosić na włóczęgę w kierunku Gdańska. Tam 7 i 8 sierpnia odbywał się będzie festiwal Rokowizna. Mnóstwo fajnych, pięknych zespołów. I mamy na stole ostatnie już w tym tygodniu podwójne zaproszenie na to wydarzenie. I poprosimy Państwa, żebyście przekonali nas do tego, że to Wy tam powinniście się wybrać w stylu Asi Ziętarskiej.
0: No właśnie, w stylu Asi Ziętarskiej. Proszę wejść w jej skórę, jakoś przekonać nas, że te bilety powinny trafić do Was. Gdybym miał na chwilę zamienić się w Aśkę Ziętarską i miałbym przekonać Cię, Panie Wojtku, żebyś wręczył mi bilet, to bym akurat nie mógł, bo bym jadł.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: To niebywałe, kończuj, jak możesz. Czekamy.

0: Dzisiaj włóczymy się razem z Państwem przez meandry muzyki, ale nie tylko. Wieczorem, gdybyście nie mieli jeszcze planów, to przypominamy kawałki mojego życia, ale także nowy odcinek Meliny. A kto tam będzie gościem? Przekonajmy się sami.
1: Autopromocja. Melina.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Tylko. Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
1: Melina.
3: Już dzisiaj w Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
1: Melina w SG Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SG Rock. Raport.
5: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia podczas prac leśnych na Podhalu. Starszy mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Seniora nie udało się uratować, mówi Andrzej Król-Łęgowski, komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Zakopanem.
6: W miejscowości Białka Tatrzańska doszło do kolejnego tragicznego zdarzenia. W trakcie prowadzenia prac leśnych i transportu drewna mężczyzna w wieku około 80 lat został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
5: Okoliczności wypadku bada policja. To już kolejna tragedia w Białce w ciągu ostatnich kilku dni. W poniedziałek, przypomnijmy, w wypadku samochodowym zginęła tam 10-letnia dziewczynka. Kłęby dymu nad Chorzowem. Wieczorem w centrum miasta wybuchł pożar. Zapaliło się poddasze niezamieszkanego jeszcze apartamentowca. To budynek po banku. Na szczęście nikt nie został ranny. Późnym wieczorem pożar udało się opanować.
4: To jest raport.
5: Dzieci i małpy wykazują podobne rozumienie geometrii. Międzynarodowy zespół naukowców przetestował pawiany, makaki, a także dzieci przed rozpoczęciem przez nie nauki matematyki w szkole. Zadania polegały na wykrywaniu prawidłowości w układach geometrycznych. Co się okazało? Że małpy i przedszkolaki wykazują niemal identyczny zestaw naturalnych zdolności do rozpoznawania relacji przestrzennych i odnajdywania logicznych schematów. A to podważa wyniki wcześniejszych badań, że zaawansowane myślenie matematyczne jest cechą wyłącznie ludzkiego, dorosłego umysłu.
4: SK Rock Sport.
5: Robert Lewandowski z pierwszym występem w MLS, ale na pierwszego gola musi jeszcze poczekać. Polak zagrał od pierwszej minuty meczu między Chicago Fire a Interem Miami. Jego drużyna przegrała 2-3, a dwa trafienia zaliczył Luis Suarez. GKS Katowice po 23 latach przerwy wraca do europejskiej rywalizacji. Piłkarze Gieksy zagrają dziś w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Zmierzą się w niej ze słowacką Žilinou, a pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe. Początek spotkania o 20:30. Wcześniej o 18:30, także na tym etapie Raków zagra z Valettą. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów. Na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Vozinha. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappé, Haaland.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock 6 na 9.

0: Dzisiaj Dzień Włóczykija i z tej okazji rozmawiamy o różnych ciekawych przygodach włóczęgowatych właśnie. Dave Grohl wielokrotnie mówił, że lubi sypiać w różnych nowych miejscach i wcale nie nawiązuje tutaj do jego nieślubnego dziecka, tylko rzeczywiście uwielbia podróżować i czerpie inspiracje z różnych nowych poznawanych przez siebie miejsc.
1: A to ładne. Żonie będę się tłumaczył w ten sposób. Kochanie, ja lubię podróżować i sypiać w nowych miejscach. Drodzy Państwo, gdybyście mieli ochotę przespać się w okolicach Rokowizny, wybrać się na festiwal, posłuchać dobrej muzyki, tam, nie wiem, zanocować pod namiotem albo w jakimś hotelu, to mamy propozycję. Podwójne zaproszenie na to wydarzenie czeka. Trzeba było tylko nas w sposób specyficzny przekonać.
0: Tak jest, przekonajcie nas w stylu redaktor Ziętarskiej, który dzisiaj nie ma.
2: Tak mnie ubiegł trochę ojciec redaktor. Tak sobie właśnie pomyślałem, że jak mi nie dacie tych biletów, to was zjem. Pozdrawiam cały zespół. No i Jaśkę oczywiście.
3: Wojtek, mordeczko, ostatnią kanapkę ci oddam. I dołożę czeresienkę. Daj te bilety.
4: Podjechała po mnie taka elektryczna Tesla. Ja nie wiem, co jest tą współczesną motoryzacją, nie tak? No nie przekonuje mnie to. Absolutnie mnie to nie przekonuje, słuchajcie. Ja wolę jednak wolnosące V8 i kurczę, ten dźwięk, ten bulgot, to jest to. To jest kurczę, to wam powiem. No ale z plusów po drodze kupiłam ponczusie, także ja idę robić kawkę i zajadamy ponczusie.
1: Słuchaj, ale nie myślałem, że po jednym dniu zacznie mi Jaśki brakować, a jednak no.
0: Tak jest, ale zobacz, no pan jest mistrz świata w alerysowaniu.
1: Dokładnie tak, dobrze państwo, że jesteście. Messenger Eskirok do waszej dyspozycji, jeszcze kilkanaście dosłownie minut. Przekonajcie nas w stylu Aśki Ziętarskiej, że chcecie jechać na Rokowiznę.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Co to jest dobra zabawa?
12: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
13: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
14: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
11: Kiedy jest dobra zabawa?
15: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
11: Gdzie jest dobra zabawa?
16: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
17: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
18: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
11: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
19: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.
6: SK Rock.
20: Gramy dla was najlepsze.

0: Dziś dzień włóczyki, ja z tej okazji razem z Państwem rozmawiamy o tym, gdzie najbardziej lubicie się włóczyć. Mnie i redaktora Olsztowskiego chyba łączy radość z jazdy rowerem, prawda?
1: Tak.
0: To jest taki środek transportu, gdzie można wjechać, gdzie można dojechać, poznać trochę świata, do którego zazwyczaj nie mamy dostępu.
2: Ale opowiedziałbym jeszcze historię, tylko że teraz nie mamy czasu. Podczas moich ostatnich wakacyjnych wojaży rowerowych, stary, nagle okazało się, że wjechałem w takie miejsce i taką wydmę, nad morską wydmę, że przez 3 kilometry pchałem rower po wydmie, ani w lewo, ani w prawo. Tu jezioro, tu morze, no.
0: Ale na końcu Kądziu powiedział, bunkrów nie ma, ale i tak jest zarąbiście.
2: Żona mówiła co innego. A państwo gdzie lubicie się włóczyć?
3: Tam przy dzisiejszych cenach paliwa wziąć albo telefon, albo komputer, wziąć sobie kocyk, dozwolić sobie kocyk gdzieś tam na ogrodzie albo innym balkonie, odpalić sobie Google Street View i napawać się wycieczkami po całym świecie, Polsce, Europie za darmo.
0: No, Dawid Zygmunt robi takie podróże. Witajcie Polsko i świecie całym w internecie.
2: Ciekawym tylko, czy pan porusza się bocznymi czy głównymi drogami.
4: Ja lubię polskie boczne drogi. Mamy piękne drogi, te główne wybudowane, ale fajnie czasami zjechać i właśnie w niedzielę jadę na urlop powłóczyć się po Polsce bocznymi drogami. A jeszcze nie wiem gdzie, zależy od pogody. Może Frombork-Braniewo, a może Łączna, może północ, może południe. Zobaczymy, gdzie te boczne drogi w tym roku wyjadą.
2: A ty wiesz, że ja zabłądziłem na tym rowerze na 4 godziny, zniknąłem, telefon mi się rozładował i nikt nie miał ze mną kontaktu?
0: No, co gorsza, nikt cię nawet nie szukał.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
2: Uwierz mi, szukali. Policja z Konina już też.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Drodzy Państwo, z pierwszej strony gazety taki oto tytuł. Wchodzi Maja Frykowska do knajpy, a tam kochanka jej męża. I kiedyś miałem dokładnie tak samo. Wchodzę do knajpy, a tam kochanka męża Frykowskiej.
2: U mnie, proszę Państwa, najmłodsza córka Brada Pita też zrzeka się jego nazwiska. Tylko jedno dziecko jeszcze tego nie zrobiło. No bo tylko jedno nie wie, co to znaczy w Polsce.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Joanna Ziętarska.
5: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
4: Łukasz Bąk.
6: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
4: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
15: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Reklama.
4: Eska Rock Warszawa.
16: Płonie warsztat samochodowy na warszawskim Rudnie. W akcji 45 zastępów straży. Dwie osoby aresztowane. Policja prowadzi śledztwo w sprawie Akademii Gwałtu. Podróż z Łodzi do Warszawy w 40 minut. W raporcie program Nasza Kolej.
17: Eska Rock. Raport.
16: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. 45 strażackich zastępów pracuje na miejscu dużego pożaru na warszawskim Rudnie. Ogień pojawił się po 5 rano, błyskawicznie objął teren warsztatu i salonu samochodowego. W akcji specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze. A na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Michale?
18: Dzień dobry. Strażakom udało się już ugasić największy ogień. Teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Paliły się też auta służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
16: A ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie.
17: To jest raport.
16: Teraz sprawa, w której jest więcej pytań niż odpowiedzi. Wielkopolska policja nazywa ją roboczo Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów. Powołują się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. A co udało się potwierdzić? O tym Jagoda Mośpan.
19: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
20: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
19: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
16: Zmieniamy temat. 40 minut, tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032 roku. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 kilometrów takich trasy, kolei dużych prędkości. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 kilometrów na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
21: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens. Ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
16: Czyli już w przyszłym roku w pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
22: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
16: Mówi premier Donald Tusk. W sumie program Nasza Kolej zakłada budowę prawie 5000 kilometrów nowych linii i modernizację niemal 6000 kilometrów istniejących.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kumulacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
23: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
16: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo.
23: Wieczorem, jak już się zrobi ciemno, musimy popatrzeć na północ, trochę na wschód i z tamtego miejsca meteory będą się rozbiegać we wszystkich kierunkach, do góry, na lewo, w prawo.
16: Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia, a w Polsce najlepiej obserwować je w Bieszczadach.
24: Pogoda.
25: Jaka jest pogoda na wakacje zapowiedziana? Przede wszystkim to mnie interesuje, bo jestem tuż przed urlopem.
26: Proszę bardzo, panie Wojciechu.
2: Proszę państwa, pogoda, ja mogę przeczytać pogodę słowami wieszcza pana Gabriela. Tak to ja, widzisz, bywa tak, w zimnym deszczu posłusznie moknę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna, co znaczy czekać, on tu dłużej moknie. Krople w deszczu namalujecie.
27: Bardzo ładnie, to my też o pogodzie wierszem.
28: Zgoda na górze, a rok na dole, co za pogoda, o japie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
2: No to z tym kijem włóczymy się przez świat. Dzień włóczy kija i z tej okazji pytamy, gdzie najbardziej lubicie się włóczyć.
27: Tak jest, w tej godzinie trafią do państwa jeszcze zaproszenia, karnety na rokowiznę. Zapytamy także o to, co w raportach.
16: A jak wakacje, to też apel zawsze o oddawanie krwi. Powiemy o akcji na Krupówkach.
27: To ważna rzecz, tutaj nie śmieszkujemy.

0: No i z tej okazji przyjmiemy mnóstwo ciekawych spostrzeżeń z Państwa strony. Też wspominaliśmy, że równolegle dziś obchodzimy rocznicę, bo w 1983 roku, dokładnie 23 lipca, Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli 8-tysięczni Gaszerbrum i w paśmie Karakorum dokonali tego polskiego himalajstycznego sukcesu.
1: I Państwo o tym.
2: Ja jeszcze o tych himalajistach polskich, o których mówiliście. Bo nie wiem, czy wiecie, polski himalajzm, czytałem książkę o Kukuczce kiedyś i z tego, co pamiętam, gdy wszyscy zdobywali te 8-tysięczniki latem, u nas był system, jaki był i nie było pieniędzy i jakieś tam były perturbacje, że nie można było tego robić, gdy wszyscy zdobywali te 8-tysięczniki, my nie mogliśmy. No i w końcu, gdy można było się wybrać i zdobywać, gdy wszystko już było zdobyte, to nasi wpadli na genialny pomysł. Kurczę, skoro wszyscy zdobyli wszystko latem, no to my będziemy zdobywać, ale zimą. I od tego się zaczęło, że Polacy zaczęli zdobywać te 8-tysięczniki zimą.
0: No a my latem to nawet Kasprowego Wierchu nie jesteśmy na własnych nogach to nie zdobyć.
1: Dokładnie właśnie tak, tak było z moją żoną. Jak już wszystkie najfajniejsze dziewczyny w klasie były zdobyte
3: 6-9 w Esce Rock,
1: to inni musieli zadowolić się tymi gorszymi.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Oj kolego, Nothing But Thieves, Evolution.

0: Drodzy Państwo, bo winni Wam jesteśmy jeszcze rozwiązanie jednego naszego bardzo szybkiego, błyskawicznego, tak nam się wydawało, konkursu.
1: Więc czas na szybkie rozwiązanie, będzie to dwuminutowe wejście antenowe. Rokowizna Festiwal, przepiękne wydarzenie, które się rozrasta niesamowicie. W tym roku w Gdańsku wystąpi masa ciekawych zespołów, to wszystko 7-8 sierpnia. Podwójne zaproszenie na stole. Ziętarski redaktor dzisiaj nie ma z nami, więc pomyśleliśmy, że Państwo możecie ją zastąpić i przekonać nas o bilety.
2: Ja jestem zachwycona. Piekielnie Wam zazdroszczę, że Asia z Olkiem zobaczą Illusion, bo to, co się działo w Londynie, to był istny ogień. No błagam, oni są idealni na ten festiwal. Wyobraźcie sobie, że Asia dodatkowo jest wielką fanką Komy i zapewniam Was, że każde słowo zaśpiewa ze słowem. Jak nie będzie tam dobre jedzenie, no ludzie, kochani, może szkockie i angielskie herbaty, oni muszą tam jechać. Pozdrawiam tutaj Asia z Wrocławia.
3: Kochani moi, przecież te bilety są takie kochane, dajcie mi je, ja będę je gilać. Przecież wiecie, że ja uwielbiam gilać bilety. A jak już dostanę te bilety, to polecimy do Edynburga i ja skończę swój rękaw, a bilet zrobi sobie mały tatuażek.
1: O Boże, doskonałe pan jesteście.
0: Słuchaj, jakby Aśka kiedyś do roboty nie przyszła, to mamy co najmniej kilka osób, które spokojnie mogłyby ją zastąpić.
1: Tak jest, ale drogie panie, drodzy państwo, pan Tomasz wyciąga jokera.
4: Słuchajcie, kochani, no śpię sobie ostatnio, bo teraz te noce takie gorące, nago, no i słyszę taki dziwny szelest i patrzę się, a tu redaktor ze Ski Rock z drugim redaktorem chcą mi wręczyć bilety na rokowiznę. I wtedy się obudziłem, myślałem, że to jest sen, ale słyszę, że jest taka akcja, że można dostać bilety, więc może mi się uda. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, nara.
0: Czyli co, jednak nagim torsem nas pan Tomasz przekona.
1: Tak jest, panie Tomku, jedzie pan z osobą towarzyszącą na rokowiznę, tylko proszę chociaż slipy założyć.
0: Koniecznie.
5: 6 na 9 w Esse Rock. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Oszczędni tankują taniej.
11: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: Reklama. Esse Rock Warszawa.

0: Państwa, dzisiaj w raportach Eski Rok niestety jest ogień. I to ogień żywy, o którym będzie opowiadała Ania Kruszyńska.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszamy na początek. Poważny wypadek na kolei w Zagnańsku. Wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego. Maszyna ciągnęła 14 wagonów załadowanych kruszywem. Do zdarzenia doszło wczoraj przed 19. Według służb podczas jazdy manewrowej część kół lokomotywy wypadła z szyn. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.
1: To jest raport.
2: Dziś przed krakowskim sądem zapadnie wyrok w sprawie czterech lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego. Medycy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy domagają się prawomocnego uniewinnienia. Prokuratura zmieniła wcześniejsze stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Uznała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Fala pożarów na Sycylii. Ogień podsycają podmuchy gorącego powietrza. W centrum wyspy ewakuowanych zostało około 100 mieszkańców i 22 pacjentów tamtejszej kliniki. Wczoraj w kilku gminach w centralnej i południowej Sycylii temperatura przekraczała 45 stopni.
1: Eska Rok. Sport.
2: Kolejne polskie kluby zaczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W niej wystąpi Raków i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy, który w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału rozgrywek, rywalizację zacznie od meczu z Valettą z Malty. Początek meczu o 18:30. Dwie godziny później na boisko wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MKS Żylina. A we Francji w przyszłym tygodniu stery ma przejąć Zinedine Zidane. Kiedyś wybitny piłkarz, we wtorek ma zostać zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie Zidane już miał podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku, a do swojego sztabu zaprosił asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
3: Sześć na dziewięć. Esce

0: A kiedy już będziesz dobrym człowiekiem, to może na włóczęgę po knajpach byś się wybrał.
1: A może, może, ale nie spodziewam się, że to nastąpi, że kiedykolwiek będę dobrym człowiekiem. Możemy jednak próbować.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj w Dzień Włóczy Kija rozmawiamy sobie o tym, gdzie najbardziej lubicie się włóczyć. No i jak się okazuje, no musieliśmy wreszcie trafić do knajpy, no bo jakżeby inaczej.
1: Oczywiście, na miasto wysłaliśmy nasz mikrofon z Ewą i usłyszeliśmy to.
2: Gdzie najbardziej lubisz się włóczyć?
3: Po barach chyba.
2: I co tam robisz?
3: Konsumuję.
0: A co się konsumuje w barach? Masz jakieś, nie wiem, wiedzę na ten temat na przykład?
1: Odpowiadam w imieniu Asi Dziędarskiej. Żywność.
0: No dobrze, niech będzie i tak. No to raz jeszcze wyskakujemy na miasto i słuchamy.
2: Gdzie najbardziej lubisz się włóczyć?
4: Najbardziej lubię się włóczyć po Warszawce, jak jesteśmy tutaj z moim ziomeczkiem Szczepankiem i sobie idziemy na chikas i się włóczymy po świecie.
5: To co? Zapraszam na górę. Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę wódeczki, potem wpadną dupeczki albo odwrotnie.
6: Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi.
7: Nagraj się.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze robią.

0: ten nasz zegar też pokazuje 8.49, czyli tak pomalutku, powolutku do końca zbliżamy się.
1: Ale kiedy jesteś włóczykijem, no to generalnie czasu się nie liczy.
2: Moja edukacja zaczęła się od przedszkola o nazwie Janek Wędrowniczek. No i to chyba zobowiązuje. Pierwsza praca w miesiąc, druga, trzecia, wojsko. Trochę za granicą, w Anglii w jednym miejscu, w drugim, w Niemczech raz, we Francji, w Polsce, znowu w Niemczech. Jedna żona, druga. No i teraz za rok emerytura i wtedy chyba będzie można sobie popodróżować bez presji czasu, urlopu. No chociaż presja czasu chyba się pojawi, bo na horyzoncie zacznie się pojawiać taka postać w czarnym habicie z kosą.
0: To jakiś ksiądz? Włóczyki, ten z Muminków.
3: Ciekawe, co latarnik powie na to, że wprowadza mu się do domu zupełnie obca rodzina.
4: Jestem pewien, Włóczyki Jurze będzie zachwycony, bo nareszcie będzie miał towarzystwo. Taki latarnik ciągle jest sam.
3: A nie przyszło ci do głowy, Muminku, że właśnie dlatego niektórzy wybierają tę pracę?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Gdzie najbardziej lubisz się włóczyć?
1: O Jezu, chyba pod blokiem. Tam znam tereny, wiem gdzie są sklepy i spaceruję z pieskiem.
2: To twój piesek? Masz psa? Pieska? Nie, nie!

0: Nie wiem jak państwo, ale my z panem Wojtkiem idziemy się powłóczyć.
1: Tak jest, dziękujemy pięknie za te wszystkie wasze historie, spostrzeżenia i inspiracji, jakby nie było. A jutro tutaj wrócimy i podsumujemy sobie cały ten tydzień.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Jeszcze tu wrócimy z Olem!
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
16: Na zysk?
15: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
16: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
15: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
16: W takim razie kieruj mnie na zysk.
17: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
16: Hej, musisz się tak na nie gapić.
18: No oderwać wzroku nie mogę.
16: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
18: Ale są takie atrakcyjne.
19: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
20: Reklama.
21: Pracownicy salonu są w szoku, strażacy dogaszają pożar na Brudnie. Kontrola w pyszne.pl, PIP i ZUS sprawdzą warunki zatrudnienia w firmie. Letnia akcja wróciła na Krupówki w raporcie apel o oddawanie krwi.
22: SK Rock. Raport.
21: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Straty sięgną co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Strażacy dogaszają jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie, tuż przy trasie S8. Ogień pojawił się nad ranem. Sytuacją zszokowani są pracownicy salonu, którzy przyjechali do pracy.
23: To mocny szok, że przyjechaliście do roboty, a tu sytuacja jest jaka jest.
24: No myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
23: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
24: Próbujemy wszystkich dopytywać, no na razie...
25: Możemy wykluczyć...
26: Zbyt dużo samochodów, zbyt ale dużo samochodów elementów.
25: Możemy wykluczyć. Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było. Wentylacje, klimatyzacje, to wszystko mogło być.
23: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
24: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
23: No tego się spodziewałem.
21: Na miejscu z pracownikami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Strażacy podkreślają, że w pożarze nikt nie został ranny.
27: Na tą chwilę trwa dogaszanie zarzewi ognia. Pożarem objęty został cały budynek. Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
21: Mówi Łukasz Wujek z Warszawskiej Straży Pożarnej. Akcja strażaków na miejscu potrwa jeszcze wiele godzin.
22: To jest raport.
21: Nielegalna wytwórnia psychotropów w powiecie sokołowskim. Dwie osoby z zarzutami i tymczasowym aresztem. Specjalistyczne laboratorium chemiczne policjanci znaleźli na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie.
0: Zabezpieczono substancję psychotropową w postaci klofedronu w ilości ponad 162 kg. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że ujawnione laboratorium nie miało charakteru incydentalnego. Było elementem zorganizowanego procederu prowadzonego w celu wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych.
21: Informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Zatrzymano też dwie podejrzane osoby, 42-letniego Patryka W. oraz 48-letnią Katarzynę B. Podejrzani nie przyznają się do winy, grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Rusza kontrola w pyszne.pl. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzą warunki zatrudnienia w firmie. To pokłosie informacji o planowanych zwolnieniach prawie 5000 kurierów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na cywilnoprawnych.
2: Wówczas w rachubę wchodzi wydanie decyzji administracyjnej, która nakazuje takie przekształcenie.
1: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Z pojawiających się informacji zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Temu zaprzecza rzecznik prasowy Pyszne.pl Aleksander Rosa. Jak przekonuje, zmiana ma pozwolić pracownikom na większą elastyczność.
3: Dobrowolny wybór czasu pracy, dobrowolny wybór platformy, dla której się jeździć.
1: Firma zapewnia, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi, a wynagrodzenia, pomimo zmiany pracodawcy, pozostaną takie jak dotychczas.
22: Słuchacie raportu w SC Rock.
21: Na koniec jeszcze apel o oddawanie krwi. Od 24 lat na Krupówkach działa zakopiański punkt krwiodawstwa. Jak mówią lekarze, w wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi Maria Lambrecht, szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
4: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
5: Nie wiadomo, co cię seko kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
14: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
5: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdroksę, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
4: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
21: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia, trzeźwa osoba. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut.
20: Pogoda.
21: Czwartek pochmurny i chłodny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw oraz alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 2 województw na północy kraju. Temperatura od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich. Na Podhalu najchłodniej, tam około 16 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hektopaskali.

0: wyjątkowo zimny lipiec. Tak można byłoby zaśpiewać, trochę zmieniając tekst tej piosenki Kory i Manamo. Bo tak jest za oknem, ale ja tam osobiście jestem jak najbardziej za. Lubię taką jesienną pogodę. Manam na początek. Pan Jaro mówi dzień dobry i zaprasza do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja wiem, jeśli Państwo są w trakcie urlopu nad Polskim Bałtykiem, no to nie jest to udany termin, przyznam szczerze. Ale można było zawsze polecieć gdzieś indziej, tam gdzie jest ciepło i słonecznie, sami Państwo wybrali. I teraz Billy Morrison, to jest gentleman, który zwykle gra na gitarze stojąc na scenie obok Billego Idola w towarzystwie piosenkarza, ale nie Billego Idola, tylko Dextera Hollanda, którego mogą Państwo doskonale kojarzyć z zespołu The Offspring. I taka kolaboracja stworzyła to dzieło o tytule Never Gonna Change.

0: Yesterday's, zespół Guns N' Roses. A teraz wybieramy się do Londynu. Bardzo ładna dzielnica, Camden. Ale smutna historia.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Równo 15 lat temu do jednego z mieszkań w tej dzielnicy wezwano karetkę, tam był błąd i w sumie wysłano nawet dwie, ale i cztery by nie pomogło. Ratownicy w mieszkaniu znaleźli 27-letnią dziewczynę o lekko południowoamerykańskiej urodzie. No i rozpoznali ją natychmiast, bo ciężko było nie rozpoznać jednej z najbardziej oryginalnych wokalistek XXI wieku. Jej głos, twarz, Amy Winehouse. To wszystko było w tamtym czasie bardzo popularne. Wszędzie się pojawiała. Nie tylko z powodu talentu. Amy co chwilę pakowała się w kłopoty, które koniec końców skończyły się tak, jak się skończyły. Choć walczyła ze słabościami, była na odwyku, długi czas nie piła, aż do tego feralnego dnia, 15 lat temu, gdy pożegnaliśmy, mówią, że najpiękniejszy głos początku XXI wieku.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

0: Wspominam o tym, że zespół Republika miał wystąpić w tym roku na trzech wyjątkowych koncertach w ramach projektu Moja Krew, Twoja Krew. Pierwszy z tych koncertów już za nami. Na Jarocin Festival. Kolejne dwa w ramach męskiego grania na dwóch z imprez tego cyklu w Krakowie 8 sierpnia oraz 21 sierpnia w stolicy. To będzie naprawdę coś wyjątkowego. Polecamy serdecznie. No dobrze, cóż mamy przed sobą? Na przykład spotkanie z grupą Alter Bridge.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
6: Hi, how's it going? We're called Muse.
7: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
8: My name is Trey and I play bass.
9: Oh, my name is Wolf. I play the drums in the

Alter Bridge, Open Your Eyes w Esterok. Wspominałem chwilę temu o rocznicy urodzin Fletcha z zespołu Depeche Mode, urodzin oczywiście, których już nie obchodzi, bo go nie ma wśród nas. I tak się składa, że w lipcu urodziny także w zespole Depeche Mode miał i na szczęście nadal ma Martin Lee Gore, człowiek, który przychodził na świat 23 lipca roku 61. Muzyk, który jest głównym filarem i sercem zespołu Depeche Mode, choć oczywiście na początku to Vince Clarke był głównym kompozytorem grupy, ale gdy odchodził zaraz po, w zasadzie na początku historii zespołu, to on przejął tę właśnie rolę. To on jest autorem wielu najsłynniejszych piosenek, takich jak Enjoy the Silence, Personal Jesus czy Policy of Truth. Martin Lee Gore ma dzisiaj 65. urodziny.

0: Piosenka, która niestety opowiada o tym, że zmierzamy w tym samym kierunku. Niezależnie od stanu posiadania, niezależnie od tego, jak jesteśmy przystojni lub brzydcy, i tak wszyscy skończymy tak samo, jako ten tytułowy Dust in the Wind. Grupa Kansas na antenie Jeski Rock. Teraz 10 i raport, a potem wrócimy z muzyką i drugą godzinę kultowych, czwartkowych historii rozpocznie Nirvana.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699.

0: Latte 3,2% mlekowita łączka 1 litr, złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Na Nowogrodzkiej spotkanie ostatniej szansy. Dziś mija termin ultimatum Kaczyńskiego. Zginęła 15 lat temu. Jest przełom w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Ponad 17 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. W południe przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dziś do północy członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam między WPiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
10: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
8: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania.
6: To jest raport.
8: Po niemal 15 latach od jednej z najgłośniejszych, niewyjaśnionych zbrodni na Pomorzu, prokuratura zapowiada przełom w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Dziś odbędzie się konferencja prasowa, podczas której śledczy mają przekazać nowe informacje. Okoliczności tragedii, do której doszło latem 2011 roku, przypomni nam nasz trójmiejski reporter Paweł Lemke.
11: 23 sierpnia 2011 roku 13-letnia Iza odprowadziła koleżankę na przystanek autobusowy przy ulicy Rdestowej w Gdyni. Do domu miała zaledwie kilkaset metrów, jednak nigdy do niego nie dotarła. Kilka godzin później jej ciało odnalazła matka. Śledczy ustalili, że dziewczynka została napadnięta na tle seksualnym i uduszona. Mimo zabezpieczenia materiału DNA sprawcy oraz przesłuchania setek osób, przez blisko 15 lat nie udało się ustalić, kto odpowiada za te zbrodnie. Dziś prokuratura ma poinformować o przełomie w śledztwie.
8: Niewybuch został zneutralizowany. Wcześniej ewakuowano 160 osób z galerii handlowej oraz dworca PKS. Do znalezienia ładunku doszło wczoraj wieczorem w koszu na śmieci znajdującym się w centrum Jeleniej Góry. Na miejscu działali saperzy, policja oraz straż pożarna, która zabezpieczała miejsce zdarzenia.
12: Działania się zakończyły około 12:30 w nocy. Od nas na miejscu tam były 4 zastępy.
8: Mówi nam Krzysztof Zakrzewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Na czas akcji policja zamknęła fragment alei Jana Pawła II w okolicy galerii Nowy Rynek, gdzie znaleziono niewybuch.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Ponad 17 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To 1/3 więcej niż rok wcześniej. Na najpopularniejszych kierunkach jest po kilkanaście osób na jedno miejsce.
13: Konkurencja jest szalona. Ponad 16 osób na miejsce. Takie zainteresowanie. Rok temu było to około 13 osób na miejsce. Pierwsza trójka jest niezmienna od roku ubiegłego. Lekarski, weterynaria i psychologia, a tuż za podium wskoczyło pielęgniarstwo o jedno miejsce, wypychając, mówiąc tak kolokwialnie, prawo.
8: Mówi rzecznik Uniwersytetu Norbert Kaczan, a do piątku włącznie kandydaci mogą potwierdzić chęć studiowania na studiach stacjonarnych.
7: SK Rok Biznes.
8: 5,8% tyle wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 901,5 tysiąca, a liczba nowa zarejestrowanych bezrobotnych ponad 83 tysiące. Deweloperzy zwiększają liczbę pozwoleń na budowę. Pierwsza połowa roku przyniosła poprawę statystyk budownictwa mieszkaniowego. Jednak skala wzrostu poszczególnych wskaźników pozostaje zróżnicowana. Wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl. Najsilniej zwiększyła się właśnie liczba pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów. Według danych GUS do końca czerwca oddano do użytkowania blisko 95 tysięcy mieszkań, o 3,2% więcej niż rok wcześniej. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,78 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,65 zł, a funta 5,06 zł.
7: Pogoda.
8: Dziś przelotne opady deszczu i burze utrzymają się w całej Polsce. Możliwy także drobny grad. Do tego punktowo prognozowane są silne porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na wybrzeżu mogą pojawić się trąby wodne, a w głębi kraju trąby powietrzne. Temperatura od 17 stopni na północy, północnym wschodzie i miejscami w centrum. Najcieplej dziś na krańcach południowo-wschodnich, tam 21 stopni.

0: Piosenka, którą oczywiście pamiętamy z albumu The Wall, ale ma też swoje inne ważne miejsca w historii muzyki i też tego zespołu, jak na przykład Live Aid, historyczny ostatni wspólny występ klasycznego składu Pink Floyd, gdy zagrali ten kawałek, a także solowe wykonanie Davida Gilmoura w starożytnym rzymskim amfiteatrze w Pompejach w 2016 roku. I jeszcze pewnie kilka takich wydarzeń przed nami, bo to jest piosenka wiekopomna, nieśmiertelna, nieprawdopodobnie piękna.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz nieprawdopodobnie cudowna artystka z naszego polskiego podwórka. Pani Katarzyna. Sos chaosu.

0: właśnie jest lipiec, a Państwo już pytają, czy będziemy w listopadzie na ich koncercie na Teneryfie. No pewnie będziemy, bardzo lubimy zespół Kult, mimo tych ostatnich zawirowań. To jest naprawdę kapela prima sort. Dziewczyna bez zęba naprzecie. A teraz będzie zespół, którego już niestety nie ma.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Beastie Boys. Mike D. na początku chyba 2026 roku oficjalnie zapowiadał swój debiutancki album zatytułowany Thank You. Jego premiera była planowana na 28 dzień sierpnia. Nie wiem, czy się ta data nie zmieniła. No w każdym razie projekt ma ten wydawać pod nowym pseudonimem Mike D. 5D. Jestem bardzo ciekaw, czy nie stanie nic na przeszkodzie tej premierze i ewentualnym koncertom, tak jak działo się to 26 lat temu w przypadku zespołu Beastie Boys, gdy Mike uległ wypadkowi rowerowemu w Nowym Jorku. Zmusił ich wtedy to do odwołania planowanej trasy razem z Rage Against the Machine. Mike wywrócił się po wjechaniu w dziurę w jezdni, no i przeszedł operację, i tu cytat, zwichnięcia stawu barkowego 5. stopnia. Byłem bardzo ciekaw, co to znaczy to zwichnięcie stawu barkowego 5. stopnia i znalazłem informację, że według skali Rockwooda to ciężki uraz stawu, w którym dochodzi do, tu kolejne cytaty, całkowitego rozerwania więzadeł barkowo-obojczykowych oraz kruczy obojczykowych, silnego uniesienia końca obojczyka ku górze oraz oderwania mięśni naramiennego i czworobocznego. Brzmi strasznie. Sabotaż, Beastie Boys.

0: Zephyr Song, czyli piosenka o takim delikatnym wietrzyku, który dzisiaj, no dzisiaj z zefirem w Polsce nie jest. Dzisiaj wieje trochę mocniej, no i pada. Taka pogoda niespecjalnie zachęca do tego, by wychodzić z chaty. Jeśli ktoś nie musi, nie polecam. Red Hot, czyli Pepper za nami, a przed nami spotkanie między innymi z Aerosmith. Państwo pytają, czy dziś znów będzie do zgarnięcia album Splat zespołu Deep Purple. Będzie. I dziś będzie pytanie, powiedzmy, matematyczne, a zadam je po 11.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Co to jest dobra zabawa?
10: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
11: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
12: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
9: Kiedy jest dobra zabawa?
13: Soboty, niedzielę i wakacje, jak nie ma szkoły.
9: Gdzie jest dobra zabawa?
14: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
15: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
16: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
9: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
18: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Eska Rock. Rada.
19: Łukasz Szaciłowski. Zapraszam. Oficjalnie zakończyła się już tegoroczna trasa zespołu System of a Down po Europie. Muzycy udają się teraz na w pełni zasłużony odpoczynek, wrócą na scenę w tym roku, na pewno jeszcze raz, jesienią, na kultowy amerykański festiwal. A co dalej? Uwagę fanów i fanek zwróciły pod tym kątem słowa basisty zespołu. Jaki wpis zamieścił w mediach społecznościowych? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
1: Eskarok Radar.
20: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars.
21: I'm Slash.
22: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia Eska Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

It Looks Like a Lady, Aerosmith w Esterok. A teraz? Teraz trochę o polityce. Cofniemy się do lat 70., końcówki tamtej dekady, gdy w Iranie doszło do rewolucji. No i ich nowy przywódca, wielki Ayatollah Khomeini, dokładnie 23 lipca roku 79 powiedział głośno, że zakazuje rock'n'rolla, gdyż uważa go za czynnik demoralizujący. Ta decyzja stała się inspiracją na przykład dla Persepolis, kultowego komiksu autorstwa irańskiej pisarki i ilustratorki Marien Satrapi, która przedstawia realia dorastania w cieniu rewolucji islamskiej w Iranie, a potem stała się inspiracją do napisania przez zespół The Clash pewnej piosenki. Piosenki, którą teraz Państwu zagram. Rock the Kashbah.

0: aktywny Pal Azji. Zespół, który grał ostatnio na festiwalu w Jarocinie, ale teraz do początku sierpnia robi sobie krótką wakacyjną przerwę, by potem wrócić z koncertami i pojawić się m.in. w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Głubczycach czy Tarnowie. Polecamy serdecznie, bo ci, którzy ich ostatnio widzieli, mówią, że panowie są w niezłym gazie. I 11. raport Eski rok przed nami. A potem znów Martin Gore ma dziś urodziny i jego Depeche Mode.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Spowodował kolizję na autostradzie A1. Jest zwrot w sprawie pijanego kierowcy. W raporcie Brudno służby badają przyczynę pożaru salonu samochodowego, a na koniec podróż polonezem dookoła Bałtyku, a w roli głównej Andrzej Liśniewski.
16: SK Rock. Raport.
15: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miał około 2,7 promila alkoholu w organizmie. Jest zwrot w sprawie kierowcy z autostrady A1, który spowodował kolizję. Na polecenie prokuratury mężczyzna został zatrzymany. Dziś 36-latek zostanie przesłuchany. Do zdarzenia doszło 18 lipca. Pijany kierowca, który spowodował kolizję w pobliżu woźnik, został zatrzymany przez świadków. Ustalono również, że obowiązywały go 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a wcześniej starosta Pabianicki cofnął mu uprawnienia do kierowania. Mężczyzna trafił na komisariat w Woźnikach, jednak prokuratura rejonowa w Lublińcu nie wystąpiła wtedy z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. W konsekwencji odwołano zastępcę prokuratora odpowiedzialnego za nadzór nad pracą prokuratorów pełniących dyżury. Służby badają, co mogło być przyczyną ogromnego pożaru, który rano wybuchł na warszawskim Brudnie. Ogień objął budynki salonów i warsztatów samochodowych, a kłęby czarnego dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Jednostka ratownictwa chemicznego nie stwierdziła w powietrzu stężenia substancji, które mogłyby zagrażać mieszkańcom. Mówi Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej.
17: Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
15: Straty są wielomilionowe. Ogień zniszczył budynki o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jest wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Sąd utrzymał uniewinnienie trojga lekarzy. Byli oskarżeni o błędy w leczeniu ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sprawa czwartego lekarza została umorzona. Jerzy Ziobro leczony był w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od czerwca 2006 roku. Zmarł w lipcu tego samego roku. Rodzina uważała, że do zgonu doszło z winy lekarzy. W 2017 roku Sąd Rejonowy uniewinnił medyków, ale apelację od takiej decyzji złożyli oskarżyciele. Sprawa lekarzy Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. 21 pakiet sankcji wobec Rosji. Jest porozumienie ambasadorów państw członkowskich Unii w tej sprawie. Na rok zostanie zamrożone pułap ceny za rosyjską ropę naftową, a to ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca. Teraz zgody ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Andrzej Liśniewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Jego wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
2: Na szczęście były tylko dwie poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. W części miałem tak naprawdę chyba wszystko. Osobnie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów, drugi resor, sprężyny, zawieszenia. To, czego mi zabrakło, to dwóch cylinderków hamulcowych.
15: Andrzej Liśniewski podczas całej wyprawy nie korzystał z hoteli, nocował głównie w samochodzie lub w namiocie.
1: Pogoda.
15: Dziś opady deszczu i burze w całej Polsce, możliwy także drobny grad, do tego silne porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura od 17 stopni na północy, północnym wschodzie i miejscami w centrum, a najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam 21 kresek. Od jutra poprawa pogody, szczególnie we wschodniej Polsce, a w weekend przeważnie słonecznie, ciepło, a lokalnie upalnie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Mała Lady Punk. Pierwsza historyczna piosenka zespołu, który jeszcze wtedy zespołem nie był, tylko projektem Jana Borysewicza, czyli Lady Punk. 11 minutek po godzinie 11. Obiecywałem do wygrania płytę Splat zespołu Deep Purple, najnowszy ich krążek. I obiecywałem, że będzie jakieś matematyczne działanie. Jakieś pytanie matematyczne, zagadka. No dobrze, to proszę uważnie posłuchać, bo nie będę powtarzać. Za ile dni Deep Purple zagrają koncert w Polsce.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: jaromopeskarok.pl albo Messenger. Piszecie albo nagrywacie głosówki. To już do wyboru. Czekamy na krążek zespołu U2. Ostatnio słyszałem, kilka dni temu, 2-3 dni temu, taki wykon pewnego DJ-a w towarzystwie Diege'a, który grał coś na gitarze. Mam wrażenie, że to może nie być piosenka z tej płyty, tylko jakiś projekt poboczny, bo to do końca nie brzmiało jak U2. Zresztą niektórzy się czepiają też pierwszego singla, że to trochę taki Coldplay. Tak, to prawda, też to słyszę, ale w przypadku otwierających singli czasem tak być musi. Street Dreams.

0: Karol informuje, że 23 sierpnia w Warszawie zagra Pitbulla jakiś. Dziękujemy za informację. Nie mieliśmy pojęcia. Pitbulla? Jakaś wokalistka, tak? Wind of Change. Grupa Scorpions. Ja Państwa pytałem o czas do koncertu Deep Purple i tu dostałem mnóstwo odpowiedzi i drogą mailową, i drogą messengerową. I zdaje się, że pierwsza odpowiedź była od tego gentlemana.
1: Cześć, Deep Purple zagra koncert w Polsce za 77 dni, dokładnie 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Pozdrawiam,
0: hej. Bardzo dobrze, panie Sebastianie, gratuluję. 77 dni, tyle muszą jeszcze czekać fani zespół Deep Purple, by posłuchać tych nowych piosenek z nowego albumu, między innymi albumu Splat na żywo na koncercie. Gratuluję, pan Sebastian dostaje płytę i jeszcze jutro będzie jedna do zgarnięcia. A jakie będzie jutro pytanie? Ha, kto to wie?
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Teraz pan Fran Healy, a w zasadzie Francis, bo tak się tytułował. Tak mama mu dała na imię, kiedy przychodził na świat dokładnie 53 lata temu. Facet ze Szkocji, który został muzykiem dzięki splotowi dziecięcych talentów, nastoletniej pasji, do pisania piosenek oraz szczęśliwemu przesłuchaniu na studiach. Bo było tak, że gdy już na te studia trafił w Glasgow, Glasgow School of Art, to dokładnie tego samego dnia, co się pojawił w murach szkoły, perkusista Neil zaprosił go na przesłuchanie do lokalnego zespołu o nazwie Glass Onion, który szukał nowego wokalu. No i Healy to przesłuchanie wygrał. No a potem zespół zmienił nazwę na Travis. Why does it always rain on me?

0: Kiedyś myślałem, że to, że na koncertach Perfektu publiczność masowo śpiewała "Chcemy bić ZOMO" w trakcie tej piosenki, to jakaś miejska legenda. Ale są na to dowody, na przykład nagrania radiowe, które jednoznacznie potwierdzają to skandowanie, na przykład ze stodoły, gdy jesienią roku 82 Perfekt po raz pierwszy występował po przymusowej przerwie wywołanej wprowadzeniem stanu wojennego. No i tam to było jedno z pierwszych, najbardziej znanych momentów, gdy to zjawisko przybrało dość masową skalę. Nie mogę tych nagrań wykorzystać, bo należą do Państwowego Publicznego Radia, ale jakby Państwo chcieli, to sami Państwo doskonale znajdą i mogą sobie posłuchać. Perfekt za nami, a przed nami, no przed nami na przykład spotkanie z zespołem Jet i ich hitem Cold Heart Beach.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
11: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, SG Rock.

Cold Heart Beach. Zespół Jet. Zespół z Australii dodam. W Esce Rock. A teraz o pewnym Brytyjczyku z urodzenia przynajmniej. Zaraz się wszystkiego Państwo dowiedzą. Dlaczego się teraz śmieję, mówiąc te słowa o nim per Brytyjczyk. 61 lat temu w Londynie, w Hampstead, takiej dzielnicy Londynu, przyszedł na świat Saul Hudson. Człowiek, który urodził się w artystycznej rodzinie. Jego mama Ola była afroamerykanką i projektantką ubrań. Między innymi tworzyła stroje dla Davida Bowiego, a ojciec to był Brytyjczyk projektujący między innymi okładki płyt. Robił je na przykład dla Neila Younga. Dopiero potem się przeprowadzili Państwo do Ameryki, no i tam młody chłopak, zanim zajął się muzyką, rozkochał się w wyczynowej jeździe na rowerach BMX. I ksywę Slash dostał od kumpla, który zauważył, że młody wiecznie się śpieszy. No i wlatuje z jednego miejsca do drugiego. I ponoć to Slash właśnie z tego pochodzi. Tak jak mówiłem, Slash, człowiek urodzony w Wielkiej Brytanii w Londynie, ma dzisiaj 61 urodziny. Państwo pozwolą, że pojawi się teraz na antenie w towarzystwie Milesa Kennedy'ego.

0: Trzy miasta, czyli cover zespołu T-Love w SC Rock. Ale na koniec naszego spotkania, bo pan Jaro mówi już do usłyszenia, patrząc na zegar, na którym wskazówka nieuchronnie zbliża się do godziny 12. To była wielka przyjemność być tutaj i jutro też będzie od 9 rano. Trzymajcie się pięknie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z

0: 2 kg lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Co to jest dobra zabawa?
2: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
3: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
1: Kiedy jest dobra zabawa?
4: Sobotę, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
1: Gdzie jest dobra zabawa?
5: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
6: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
7: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
1: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Za chwilę szczegóły. 38-latek z Ukrainy, który w poniedziałek sparaliżował pierwszą linię warszawskiego metra, właśnie został deportowany i do Polski szybko nie wróci.
11: SK Rock. Raport.
10: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. W warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości właśnie teraz ma rozpoczynać się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj mija termin tak zwanego ultimatum Kaczyńskiego. Politycy PiSu muszą do końca dnia zrezygnować z udziału w partyjnych stowarzyszeniach, m.in. założonego przez Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. W przeciwnym razie mają zostać wyrzuceni z partii. Przed siedzibą PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy przekonują, że chcą pozostać w PiSie, ale tuż przed rozmową na Nowogrodzkiej jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, Piotr Miller, z nazwiska wymienia polityków PiSu, którzy jego zdaniem uknuli intrygę, by wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii.
13: Trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić, to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn próbują, znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
12: Jeśli porozumienia dzisiaj nie będzie, no to według zapowiedzi władz PiSu w przyszłym tygodniu ruszy proces wyrzucania poszczególnych polityków z partii.
10: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
1: To jest raport.
10: Morderca znaleziony po 15 latach jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego dziś Michała S., którego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku na ciele dziewczyny. Przypomnijmy, 15 lat temu Izę znaleziono martwą 300 metrów od domu. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie.
14: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela Strzałkowska. Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
10: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Kluczowe w sprawie było przeprowadzenie nowego badania z zakresu genealogii genetycznej, które wykonano w Polsce po raz pierwszy w historii. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, grozi mu dożywocie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: 38-latek, który w poniedziałek wrzucił na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie plecak, został właśnie deportowany na Ukrainę, poinformował nadwiślański Oddział Straży Granicznej. W poniedziałek, przypomnę, obywatel Ukrainy wrzucił na tory plecak, czym spowodował potężne utrudnienia w kursowaniu metra linii M1. Został zatrzymany w niespełna godzinę po zdarzeniu w okolicy ulicy Marszałkowskiej. Mężczyzna dostał 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
9: Eskarok. Biznes.
10: Ropa naftowa mocno drożeje. Zdaniem analityków cena baryłki przekroczy $100. Konflikt na Bliskim Wschodzie nabrał nowej dynamiki po ataku Houthi na Morzu Czerwonym na saudyjskie tankowce. Gaz System wybrał nazwę Solidarity dla jednostki, która będzie pełnić rolę pierwszego w Polsce pływającego terminalu gazu skroplonego. Jednostka budowana jest w Korei Południowej. Statek będzie przez co najmniej 15 lat świadczyć usługi odbioru i regazyfikacji gazu skroplonego w Zatoce Gdańskiej. Polregio w pierwszym półroczu tego roku przewiozło niemal 51 milionów pasażerów, czyli o 200 tysięcy więcej niż przed rokiem, poinformowała spółka. Najwięcej podróżnych przewieziono w maju, ponad 9 milionów, co było jednocześnie najlepszym majowym wynikiem tego kolejowego przewoźnika od 10 lat.
9: Pogoda.
10: Czwartek będzie w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno popada i zagrzmi, lokalnie możliwy nawet grad, zwłaszcza podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w łódzkim i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. W górach będzie mocno wiało.

0: Three Doors Down, Lester Rock, When I'm Gone. No ja się nie wybieram stąd nigdzie przez najbliższe 3 godziny. Do 15 będziemy razem w SC Rock. 11 minut po 12 w tym momencie. Michał Cieślik, dzień dobry. Zapraszam na to wczesne czwartkowe popołudnie w moim towarzystwie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dzisiaj mija 15 lat bez Amy Winehouse. Dokładnie 15 lat temu, 23 lipca 2011 roku, ta artystka nas opuściła. Półtorej dekady mija od tego momentu. Stonsi oddali piękny hołd artystce na swojej najnowszej płycie Foreign Tongues, którą tak na marginesie dzisiaj będę miał dla Państwa w prezencie. Kolejny egzemplarz powędruje do kogoś przed 15. You know I'm no good. Amy Winehouse w interpretacji The Rolling Stones.

tak 26 lat minęło właśnie od premiery tego singla. No i teraz to sakramentalne, a mam wrażenie, jakby to wczoraj było. Lato 2000 roku, pamiętam, było ciepłe, beztroskie, jakoś tak wszystko prostsze się wydawało, czy coś. I na tym skończę, bo mam wrażenie, że zmierzam w niebezpieczne rewiry, jeżeli chodzi o zagadnienia związane ze swoim osobistym PESEL-em. Ale jak sobie patrzę na to, jak wyglądali wtedy, no to myślę, że dziś byliby takimi trendseterami, zaryzykuję to stwierdzenie. No, moda zatoczyła koło i nie ma co tego ukrywać. Proszę sobie przypomnieć teledysk, chociażby do tego kawałka. Teenage Dirtbag i Waiters. Już za nami jest rok. To teraz powracamy, no, tak na upartego do współczesności, bo to jeden z tych nowszych utworów Judas Priest. Crown of Horns przed nami.

0: Jak to leciało? Campeones del Mundo. No tak, to chyba była najczęściej podśpiewywana fraza przez Hiszpanów parę dni temu. Campeones del Mundo, czyli mistrzowie świata. No i to na melodię Seven Nation Army, oczywiście. No tak, Micka Jaggera na trybunach widziałem na mundialu, ale Jacka White'a nie. No chyba niespecjalnie interesuje go piłka kopana, mimo tego, że na stadionach świata stworzona przez niego melodia pojawia się dosyć często na ustach kibiców. Seven Nation Army, The White Stripes, już za nami w SC Rock. 28 minut do 13 pozostaje. The Pretty Reckless jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dave Grohl wielokrotnie mówił, że lubi sypiać w różnych nowych miejscach i wcale nie nawiązuje tutaj do jego nieślubnego dziecka, tylko rzeczywiście uwielbia podróżować i czerpie inspiracje z różnych nowych poznawanych przez siebie miejsc.
3: A to ładne. Żonie będę się tłumaczył w ten sposób. Kochanie, ja lubię podróżować i sypiać w nowych miejscach.
4: A ty wiesz, że ja zabłądziłem na tym rowerze na 4 godziny, zniknąłem, telefon mi się rozładował i nikt nie miał ze mną kontaktu?
2: No, co gorsza, nikt cię nawet nie szukał.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor.
13: Facciamo subito, si?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
18: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
19: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Inaczej futryna na 10 liter.
24: Ościeżnica.
23: A teraz na 3. Tam są drzwi.
24: Vox.
25: Tam są drzwi.
26: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
27: Znowu miałam rację.
28: W czym?
27: We wszystkim.
28: Akurat.
27: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
28: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
27: A nie są?
29: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Eska Rock. Rada.
20: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Bardzo dobre wiadomości płyną z obozu Kazika na żywo. Okazuje się, że wytwórnia SP Records przygotowała specjalną reedycję Porozumienia ponad podziałami, legendarnej wręcz płyty tego składu. Tym razem oprócz klasycznych winyli, choć w oryginalnych kolorach, będzie także picture disc. Do kiedy trwa sprzedaż i jakie są szczegóły tego wydawnictwa? O tym przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
11: Skrock Radar.
24: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
25: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Ty Pretty Reckless w Esty Rock, no i Taylor Momsen, która w pewnym momencie swojej kariery postawiła bardziej na aktorstwo, któremu się oddała, pojawiając się nawet w kilku znanych produkcjach, wśród nich popularnym niegdyś serialu Plotkara, ale rock and roll ma wielką siłę przyciągania, no i teraz bardziej żyje muzyką, można powiedzieć. Niedawno ze swoim zespołem wydała nawet nową płytę, Dear God, której fragment przed chwilą się pojawił. For I Am Deaf, The Pretty Reckless. Już za nami w SC Rock. No a teraz taki rock'n'rollowy Dream Team, jak często się ich określa. Velvet Revolver, Fall to Pieces przed nami.

0: To była Agnieszka Chylińska i Winna w Este Rock. No i tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Tymczasem Fred Durst i jego ekipa już w blokach startowych. Od Limp Bizkit rozpoczniemy kolejną godzinę. Take a Look Around już za parę minut, ale wcześniej, bo punktualnie o 13:00 najnowszy raport na naszej antenie. Gorąco zapraszamy.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: 69 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.
6: Jest prawomocny wyrok w procesie czterech lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry. W Polsce zamyka się coraz więcej podstawówek. Dlaczego? Powód podamy już w tym raporcie. Prawie miliard euro kary dla Google. Komisja Europejska nie miała litości.
7: SK Rok. Raport.
6: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. Cel? Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreślił Donald Tusk.
8: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
6: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
6: Szef ONU podkreśla, że korzystając z doświadczeń Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej.
10: To jest raport.
6: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca z byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
11: Ta sprawa ma wyjątkowy charakter. Jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze, i to niezwykli lekarze z Pcimia.
6: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciwko lekarzom. Sprawa śmierci Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Niż demograficzny w Polsce stopniowo wygasza podstawówki, jak podaje dziś Dziennik Gazeta Prawna. Obecny rok szkolny zakończyło 4 900 000 uczniów, to 700 000 mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. W ciągu najbliższych 8 lat liczba dzieci w wieku 7-14 lat spadnie w kraju o prawie 20%. Efekt jest taki, że podstawówki i przedszkola są i będą zamykane. Już teraz najwięcej likwidowanych szkół jest na Mazowszu.
10: Słuchacie raportu w SC Rok.
6: Rekordowe prawie 900 milionów euro kary dla Google za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Według Komisji Europejskiej koncern złamał unijne przepisy, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce Google'a i ograniczając dostęp do alternatywnych, często o wiele tańszych ofert w sklepie Google Play.
12: Pogoda.
6: Czwartek będzie w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno popada i zagrzmi, lokalnie możliwy nawet grad, zwłaszcza podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w łódzkim i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. W górach będzie mocno wiało.

0: Wizny i już od poniedziałku będziemy mieć dla Państwa karnety w prezencie na Rokowiznę w Poznaniu, gdzie będą też mogli Państwo zobaczyć, między innymi usłyszeć na żywo Sex Pistols z Frankiem Carterem, Within Temptation i Wolf Alice i jeszcze wielu innych znakomitych wykonawców, także będzie z czego wybierać karnety na festiwal Rokowizna w Poznaniu już od poniedziałku w SC Rock do przejęcia. A teraz kwadrans po 13, to czwartek, 23 lipca niezmiennie. Michał Cieślik niezmiennie także przy mikrofonie. Do 15 będziemy razem.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: I dobre kawałki będą nam towarzyszyć. Wśród nich te spółki z nowościami. Slash, Duff McKagan z Guns N' Roses, do tego jeszcze Chad Smith z Red Hot Chili Peppers między innymi. To oni właśnie wspomogli niejakiego Barra McCreary, który właśnie jest odpowiedzialny za te dźwięki. Cool Kids. Tak zatytułowane jest to nagranie. I jedziemy.

wszystkie ryśki to fajne chłopy. I nie po raz ostatni w tej godzinie nawiązuję do tego cytatu, tak swoją drogą, właśnie w postać ryśka. Wcielił się Zbigniew Zamachowski w filmie Wielka Majówka z 1981 roku, z którego pochodzi ten właśnie utwór Manamu. Ta noc do innych jest niepodobna. Dodajmy, to był debiut na ekranie Zbigniewa Zamachowskiego, który kilka dni temu obchodził swoje 64. urodziny. Także wszystkiego dobrego. Z takim lekkim poślizgiem dla jednego z bardziej znanych i uznanych polskich aktorów. Manam, Westerok już za nami. Dokładnie pół godziny pozostaje do 14. Nawiązaliśmy do majówki. To teraz wybiegamy w przyszłość już do jesieni. 18 listopada w Łodzi Placebo będzie świętować swoje 30. urodziny.

0: To jest Metallica i The Unforgiven w este rok. 22 minuty pozostają do godziny 14. Wcześniej jeszcze Placebo, The Bitter End. Wspominałem, że będę miał dla Państwa prezent dzisiaj. Spokojnie, nie zapomniałem. Po godzinie 14 radzę być blisko radia, bo właśnie przyjemności w postaci prezentu czekają na kogoś z Państwa. A jeszcze w tej godzinie Koma się zmieści.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała Pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
14: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to z kartą moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
3: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Z kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama.

A co był pan Rysiek? Dawno niesłyszany. Richard Ashcroft, lider The Verve i ten od Bittersweet Symphony. Tutaj solo. Bardzo zgrabny utwór. Heavy News. Newsy to za parę minut na naszej antenie, a teraz jeszcze zdążę Komę zagrać, która już za 2 tygodnie na Rokowiźnie w Gdańsku. Przypomnę, to pierwsza odsłona tej trasy. 7-8 sierpnia też się tam wybieramy. Także będzie szansa, by zbić z nami piątkę przysłowiową. Spadam. Koma przed nami.

0: To był Survivor i Burning Heart w Esterok już na koniec godziny, a po 14 w ostatniej odsłonie naszego czwartkowego spotkania będę miał dla Państwa obiecany już prezent, czyli najnowszą płytę zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Także jeżeli ktoś chciałby przejąć egzemplarz, to proszę być blisko radia już po godzinie 14. Wcześniej, za chwilę już właściwie na naszej antenie najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
12: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
18: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
19: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
20: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
19: Na zysk?
20: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
19: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
20: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
19: W takim razie kieruj mnie na zysk.
21: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
22: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
23: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
24: Reklama.
0: Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej RP właśnie zacumował w Szczecinie.
1: SK Rok. Raport.
0: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Kierowca, który spowodował kolizję na A1C pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Nie usłyszał zarzutów i został zwolniony do domu. Po tej decyzji interweniował minister sprawiedliwości. W związku ze sprawą odwołany ma zostać zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu.
3: Prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
0: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. 37-latek dziś ma być przesłuchany, grozi mu do 8 lat więzienia.
23: To jest raport.
0: Mąż, ojciec, dwójki dzieci, niekarany. Unikał kary przez 15 lat, wpadł dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. W chwili morderstwa miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary. Dziewczynka została zamordowana zaledwie 300 metrów od swojego domu.
14: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe, jest żonaty, nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, że jest osobą, która to zrobiła.
0: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki jego dalekiej rodzinie, która szukała krewnych w bazie DNA.
14: Osoba spokrewniona z nim dobrowolnie dała swój ślad genetyczny do ogólnie dostępnej bazy danych DNA. My skorzystaliśmy z ogólnie dostępnej bazy, dopasowując profil pozostawiony w tej bazie do profilu naszego podejrzanego.
0: 37-latek został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie.
23: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. Chodzi o jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej RP.
24: Jest coś romantycznego w takich żeglowcach. Duże wrażenie robi.
25: Cudowny, piękny stanęło i mówię, nasz, polski. No, prawda, zdjęcie zrobiłam.
26: Jesteśmy zachwyceni.
27: Jesteśmy w Szczecinie na wycieczce jednodniowej z chłopcami, więc no, duża atrakcja dla maluchów. Chcielibyście zwiedzać, chłopcy?
28: Tak. Tak.
27: Fajnie.
0: Pokład jednostki można zwiedzać dzisiaj od 14 do 18, jutro od 10 do 18. Następna okazja w połowie sierpnia w czasie imprezy Żagle 2026.
29: SK Rok Biznes.
0: Szybkie odchodzenie od węgla może zmusić kopalnie w Polsce do wcześniejszego zakończenia wydobycia. Tak wynika z raportu Fundacji Instrat. Skutki tego procesu będą odczuwalne w różnym stopniu w poszczególnych regionach kraju. Będą to skutki zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że jeszcze w najbliższych dniach zostanie opublikowany projekt podatku cyfrowego, który obejmie zagraniczne platformy działające na polskim rynku. Do spółki Centralny Port Komunikacyjny wpłynęły 62 oświadczenia o dobrowolnym wydaniu nieruchomości na obszarze objętym decyzją lokalizacyjną dla węzła komunikacyjnego. Po wschodniej stronie lotniska przekazał dziś CPK. Spółka kupiła blisko 40% obszaru potrzebnego pod ten gigantyczny węzeł komunikacyjny.
29: Pogoda.
0: Czwartek będzie w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno popada i zagrzmi, lokalnie możliwy nawet grad, zwłaszcza podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w łódzkim i na Mazowszu, do 22 stopni na Podkarpaciu. W górach będzie mocno wiało.

0: Way Down We Go. To Kaleo w ST Rock. No i mija 10 lat od premiery takiej przełomowej płyty, jeżeli chodzi o tę właśnie grupę, dzięki której usłyszał o nich, ba, cały świat. AB to tytuł tego właśnie albumu. No i z okazji tej 10. rocznicy panowie ruszają w dużą trasę koncertową, by świętować to 10-lecie właśnie, i w ramach tej trasy odwiedzą Polskę 19 marca 2027 na Torwarze zagrają. No znam takich, którzy notorycznie przegapiają koncerty tej właśnie grupy w naszym kraju, więc teraz już nie ma przeproś. W marcu trzeba będzie iść, sprawdzić, no i świętować z nimi to 10-lecie właśnie. Way Down We Go, Kaleo, już za nami w ST Rock. Jest 13 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze w czwartek, 23 lipca. Michał Cieślik.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i zapraszam na te trzy ostatnie kwadranse naszego czwartkowego spotkania. W tym czasie zdążymy rozdać nową płytę zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Taki prezent mam dla Państwa. A z kim się widzimy dzisiaj wieczorem na koncercie tej właśnie grupy w Warszawie? Ha? Może będzie okazja, żeby zbić piątkę. Emotionally Unavailable. Dzisiaj wieczorem na koncercie w Polsce Suede.

0: To był Pearl Jam, westerogi Better Man. Obiecywałem w prezencie nową płytę zespołu The Rolling Stones i ten krążek jest w tym momencie do wzięcia. Zaraz padnie pytanie konkursowe, ale wcześniej jeszcze gitarzysta Ronnie Wood między innymi o tym, co takiego wyjątkowego jest w tej najnowszej płycie Stonesów.
1: Hackney Diamonds was kind of ice, you know, breaking the ice.
2: Hackney Diamonds przełamał lody. Był takim początkiem wszystkiego. A Foreign Tongues to taki naturalny przepływ, spójność. Mimo, że wszystkie utwory są różne, cały album ma wyraźny, wspólny charakter, swój własny klimat.
1: Definite flow going on there. Yeah. Of an album, like flavor, yeah.
2: Right. I to bardzo nam się podoba, bo The Rolling Stones zawsze mieli coś takiego. Beggar's Banquet miał swój charakterystyczny klimat, Sticky Fingers również. Każda z tych płyt miała swój własny, niepowtarzalny styl.
0: Ronnie Wood wspominał o tej najnowszej płycie i tej wcześniejszej, także Hackney Diamonds. To ja nawiążę może do tego albumu, bo zarówno na tej nowej, jak i tej przedostatniej płycie gościnnie w jednym z utworów na basie zagrał pewien legendarny muzyk. No i proszę mi nagrać głosówkę, kim ów muzyk, gość specjalny na dwóch ostatnich płytach Stonesów jest. Czekam na głosówki, na Messengerze oczywiście. W zamian za dobrą odpowiedź dla pierwszej osoby będę miał prezent w postaci płyty Foreign Tongues zespołu Rolling Stones. All right now. Free przed nami.

0: I Want It All i Queen w Estée Rock. To kim jest ten tajemniczy basista, który zagrał w jednym z utworów zarówno na tej najnowszej, jak i tej przedostatniej płycie The Rolling Stones Hackney Diamonds? Pani Marta, zdaje się, coś wie?
1: Cześć, odpowiedzią jest Paul McCartney.
0: A proszę bardzo, i w krótkich żołnierskich słowach, i bardzo dobrze, pani Marta ma rację. Płyta się należy, oczywiście. Mowa o najnowszym krążku The Rolling Stones Foreign Tongues, ten Hackney Diamonds to był poprzedni. No i na tej płycie, jak i tej poprzedniej, pani Marta usłyszy grającego na basie w jednym z utworów Paula McCartneya.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia.
3: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że po ostatnim twoim udziału w tejże audycji nagle zaczęło się pojawiać na festiwalach, wiesz. Nagle trasa jesienna, sold outy we wszystkich miastach.
5: To jest ściśle połączone.
4: Strach pomyśleć, co się teraz wydarzy.
5: Co to po tej audycji się wydarzy, Boże.
2: Kawałki mojego życia.
6: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
2: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w Estée Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: No i co się tak młody zawiesiłeś?
13: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
12: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
13: No ale...
12: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
16: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Hej, musisz się tak na nie gapić?
21: No oderwać wzroku nie mogę.
20: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
21: Ale są takie atrakcyjne. Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Reklama. Eska Rock. Rada.
25: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. R.E.M. to jeden z największych zespołów w historii muzyki alternatywnej. Choć grupa nie istnieje już od lat, to regularnie wracają pytania o szansę na jej reaktywację. Nie inaczej było tym razem podczas nowego wywiadu, którego udzielił Peter Buck. Muzyk postanowił postawić sprawę jasno. Co wyznał na temat przyszłości R.E.M.? O tym przeczytacie na eskarok.pl.
24: Eskarok. Radar.

To był Michael Stipe, Andrew Wood, I Play the Fool w SC Rock. A przed nami Garbage, czyli zespół, który pod koniec maja wystąpił na koncercie w Warszawie. Wyjątkowy to był koncert. I na przykład zanim Shirley Manson i Butch Vig pojawili się na scenie, z głośników sączyła się melodia Laura Palmer's Theme z miasteczka Twin Peaks. No i to dodało takiej aury tajemniczości temu występowi. Kto był ten, wie doskonale, o czym mówię. No a relacje z tego koncertu w razie czego znajdą Państwo na naszej stronie skrock.pl. A ja się przyznam do czegoś, lubię od czasu do czasu powracać do filmów i seriali sprzed lat i ostatnio na przykład oglądam po raz kolejny miasteczko Twin Peaks, no i ciarki na całym ciele, jak za pierwszym razem, kiedy widziałem to właśnie dzieło Davida Lynch'a. Only happy when it rains. Garbage przed nami.

0: To był Nickelback, Westerogi, How You Remind Me. A właśnie tak a propos, to ja Państwu przypomnę jeszcze na koniec o naszym piątkowym spotkaniu, które rozpocznie się chwilę po godzinie 12, także liczę na Państwa obecność. Jutro, tuż po południu, Michał Cieślik, zmykam póki co, za chwilę 15, za chwilę raport, a potem już kolumna Zygmunta, w której do zdobycia kolejne karnety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. Zmykam tymczasem.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama. SK Rock Warszawa.
21: W siedzibie PiSu od blisko 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Tymczasem o północy mija ultimatum dotyczące wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Policjanci zatrzymali 34-latka. Miał podrzucić niewybuchy przed galerię handlową w Jeleniej Górze.
22: SK Rock. Raport.
21: 15. Punktualnie Michał Poklękowski, zapraszam. To najpewniej rozmowa ostatniej szansy. W siedzibie PiSu od blisko 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija ultimatum dotyczące wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce rezygnować były premier. Dlatego coraz głośniej mówi się o rozłamie w PiSie. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Ale jakieś sygnały ze środka?
23: Dzień dobry, na razie cisza. Spotkanie trwa już prawie 3 godziny, a to może oznaczać negocjacje, najpewniej twarde negocjacje. Partia nie wycofuje się z decyzji o zakazie stowarzyszeń. Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiSu wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Miller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Żadna ze stron nie odpuszcza. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
21: Członkowie PiSu mają mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń.
2: To jest raport.
21: Miał podrzucić niebybuchy przed galerią handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.
1: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
21: Mówi nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Jeden niewybuch znajdował się w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Z centrum handlowego ewakuowano około 170 osób.
1: Policjanci prowadzą dalsze czynności, których celem jest zatrzymanie drugiego z wytypowanych mężczyzn. Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone przedmioty mogą być minami przeciwpiechotnymi. Obecnie prowadzone są specjalistyczne badania, które mają potwierdzić ich charakter oraz ustalić, czy były to miny bojowe, czy ćwiczebne.
21: Za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób grozi do 10 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
21: Zakopiańscy policjanci ruszyli na tatrzańskie szlaki. Mundurowi w pogodne dni przemierzają górskie szlaki w towarzystwie strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. To wsparcie w rejonach, gdzie przebywa najwięcej turystów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
10: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, a głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
21: Jak zaznacza policjant, obecność mundurowych studzi rozhuśtane emocje turystów. Jak na razie obeszło się bez mandatu, wystarczyły jedynie pouczenia.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Pogoda. Czwartek będzie w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno popada i zagrzmi, lokalnie możliwy nawet grad, zwłaszcza podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w łódzkim i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu, w górach będzie mocno wiało.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Kolumna Zygmunta w SCRO.
24: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. W składzie Poklękowski raportuje.
21: Cóż poradzę, wróciłem do państwa, witam.
25: Antoszewski kręci.
26: Dzień dobry.
25: My jesteśmy jak planowanie urlopu na Bałtyku. Nie wiesz, co się wydarzy. Bardzo, bardzo szanujemy, że państwo z nami wytrzymują. Zaczynamy i zapraszamy.
18: SK Rock.
25: Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: to you. Brajanek biegnie. Już nieraz wspominałem, że wielu słuchaczy namawiało mnie do biegania z marnym skutkiem, chociaż może ja to źle interpretowałem. Halo, halo.
1: Panie Dawidzie, niech pan rozwinie z tym bieganiem. Czy wiele osób pana namawia, żeby pan zaczął biegać, czy wiele osób każe panu Przepraszam.
0: Proszę nie przepraszać, bawi mnie to niezmiennie. Uwielbiam te żarty i można żartować, komentować i informować. 691-613-613, tu się dzwoni albo ślecie głosówki na Messengerze naszym radiowym. A, będę miał coś dla was, karnety na OFF Festival, będzie można wygrać, ale z konkursem ruszymy nieco później. Na razie czekam na różne inne wiadomości. A od zespołu Nothing But Thieves wiadomość z miłością, bo ten kawałek to jest podobno taka wiadomość do ludzi z ich świata, czyli do nas. Posłuchajmy. Już jestem!

0: Vítam, ce vítam, zic Muncea. Cześć, cześć, Robert Borysanie. Witam, witam cię Starokowski, bo nas wyjaś amigo. Ale chciałem się z tobą podzielić pewną refleksją. Że od samego rana nurtuje mnie pewna kwestia. Na nas, filmów między innymi Rocky, tam o tych Kliczko. Dlaczego bokserzy przed walką nie uprawiają seksu? Aha, bo się nie lubią.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.O Klub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
6: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: I widzisz młode, jak szybko poszło, a nie wierzył.

0: coś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Oszczędni tankują taniej. Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Green Day w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Billy Joe Armstrong napisał ten kawałek po tym, jak wkurzył się na dziewczynę. Lajcik. Przypomniał mi się taki chłop, który spędził samotnie na wyspie ponad 30 lat, bo nie chciał z nikim rozmawiać. I proszę sobie wyobrazić, jak ona musiała go wkurzyć. Życzę Państwu miłości w relacji i wzajemnego zrozumienia. I właściwej komunikacji. I po tym górnolotnym przekazie czas na poważne wieści. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Trasa S5 jest aktualnie zablokowana w kierunku Gdańska w Kruszynie, gdzie zdarzyły się dwa auta ciężarowe i osobowy. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Prokurator generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiSu Michała Wosia. Chodzi o niestawienie się w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień z czasu, gdy był on wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
3: Szef MSZ-u Rosji Siergiej Ławrow sprzeciwił się dalszemu dozbrajaniu Ukrainy podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Ten z kolei podkreślił, że Stany Zjednoczone chcą zakończenia wojny i ich polityka w kwestii dostaw broni się nie zmieni.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire. Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 63 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami, aktualnemu obrońcy pucharu MLS.
5: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
3: Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
5: Davila over to Robert Lewandowski! It was blocked.
3: W drużynie rywali nie zagrał Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. Lewy do Chicago, przypomnę, przeniósł się pod koniec czerwca z FC Barcelony.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock, a wcześniej Scorpions na naszej antenie, a Scorpionsi dzisiaj występują w Gliwicach i z tej okazji założyłem nawet koszulkę Scorpionsów. Założyłem koszulkę z napisem Scorpions, żebym nie zapomniał o koncercie zespołu Scorpions. Przydałaby mi się jeszcze taka koszulka z napisem wysprzątaj kibel i wynieś śmieci. Żona nie musiałaby mi 1000 razy o tym przypominać. Ale wróćmy do koncertów. Mam dla was karnety. Karnety na Off Festival. Off Festival, impreza, na której odkrywa się różne dźwięki. A ja pytam, co ostatnio odkryliście? To mogą być odkrycia życiowe, relacyjne, filozoficzne, muzyczne, głupie, poważne. Za fajną, krótką głosówkę na Messengerze naszym radiowym oddam karnety na Off Festival. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama.

uważa, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Oj.
1: Chciałoby się znów to poczuć, tę beztroską radość. Być jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbyn albo Tomek na tropach Yeti, chociaż teraz bardziej opłaca się być chyba neurochirurgiem na NFZ. I tym sposobem przechodzimy do spraw poważnych. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
6: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Elska Rock Warszawa.
1: W siedzibie PiSu zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Z jakim efektem? O to spytamy za chwilę naszego reportera, który był na miejscu. Jeszcze przez kilka godzin z powodu poważnego wypadku może być zablokowana droga wojewódzka 323 na Dolnym Śląsku.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16. Michał Pokrękowski, zapraszam. Trzy godzinne rozmowy, porozumienia brak. W siedzibie PiSu zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i inicjatywa, z której nie chce rezygnować były premier, a więc potencjalny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co ustalono?
3: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiSu krótko po 15:00. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz.
4: Panie premierze, czy pan zechce do nas coś powiedzieć?
3: Jednak były premier przynajmniej na razie głosu po spotkaniu nie zabrał.
2: To jest raport.
1: Jeszcze przez kilka godzin może być zablokowana droga wojewódzka 323 na Dolnym Śląsku między miejscowościami Stara Góra i Osetno w powiecie górowskim. Czołowo zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Dwie osoby zginęły.
5: To 79-letni mężczyzna, który kierował Skodą Fabią oraz pasażerka, jego 73-letnia żona, mieszkańcy tego regionu. Po wypadku ich auto zatrzymało się na jezdni, a ciężarówka znalazła w rowie. Na miejsce wezwano m.in. dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, ale mimo reanimacji starszego małżeństwa nie udało się uratować. 44-letniemu kierowcy ciężarówki nic poważnego się nie stało. Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Droga jest zablokowana i policja kieruje na objazdy.
1: Relacjonowała Joanna Haliasz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka intensywnie sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, incydentu, do którego doszło w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, więc plac zabaw został zamknięty. W miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
7: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30 centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
6: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górne z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
8: Jestem w szoku. Wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
9: Aż mi się nie chce wierzyć. To ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
6: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
1: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
10: Pogoda. A żeby Michał ładnie mówił o pogodzie, to mamy wiadomość do Michała.
11: Najpiękniejszy radiowy głos wrócił do nas. Witaj, Michale.
10: Michał!
1: I pani tak zupełnie za darmo, bezkosztowo to powiedziała?
10: Michał!
1: Ja niczego pani nie obiecywałem, ale zaocznie mogę ją już lubić bardzo.
10: Michał! Michał, jak, nawet jak mówi o brzydkiej
1: ładnie
10: pogodzie,
1: mówię,
10: to
1: ładnie tańczy,
10: ja
1: ładnie
10: cieszę.
1: Kładę tapetę, wiele rzeczy robi ładnie i co z tego?
10: Michał!
1: Pytanie.
10: No,
1: jeszcze raz?
10: Powiedz ładnie o pogodzie.
1: Ładnie, dobrze. A więc tak, czwartek, szanowni państwo, będzie w większości regionów pochmurny. W Warszawie leje jak z cebra. To takie naczynie. W wielu miejscach mocno popada i zagrzmi. Lokalnie możliwy nawet grad, szczególnie podczas burz. Na termometrach nie za wiele, bo od 16 stopni w zachodniopomorskim. Ładnie, prawda?
12: Do 22,
1: na jaką dykcję? Do 22 stopni na Podkarpaciu. W górach będzie mocno, ale to bardzo mocno wiało.
10: A umiesz pierdnąć ustami? Michał nawet jak zrobi...
1: To też będzie ładnie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i Pokrękowski raportuje.
11: Witam, Michał.
10: Ja jestem Zygmunt. Były pochwały, ale gdyby chcieli nas państwo obrazić, to też można. I wczoraj na przykład był Dzień Mózgu i my z Michałem nie świętowaliśmy. To dużo mówi o tym programie. Zapraszamy do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: No i dotuptaliśmy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco zasypane, albo takie, których w kolumnie dawno nie było. I w tym tygodniu w kopalni wsłuchujemy się w kawałek, który zrobił ostatnio rozpierduchę na Stadionie Narodowym. Kto był, to pewnie przypomni sobie te emocje. Kto nie był, to może teraz zamachać głową. A kto w ogóle nie zna, to zazdroszczę, bo za pierwszym razem ten numer wchodzi pięknie i wykręca. A o czym jest ten utwór? No, tekst uderza w polityków, którzy wywołują wojny, ale sami nie biorą w nich udziału. Toczą wojny rękami swoich obywateli. Brzmi znajomo. A muzycznie brzmi to tak, jakby Backstreet Boys wymieszać ze Slayerem. Kocham, kocham, kocham. BYOB. To systemowy download w kopalni odkrywkowej.

0: Jo, a zwłaszcza tam co do Abrahama z stronnego Sławia, to albo Łódź Podwodna, albo ponton. Taka główna naczelna wioska Polski, Warszawa. Na razie.
1: Dzień dobry, Dawidzie. Właśnie wysłuchałem wiadomości pogodowych dotyczących Warszawy i że pada, a w zasadzie leje. W Nowym Sączu piękna pogoda, rano padał deszcz, teraz świeci słońce. Także idealny czas na spacer, a że dzisiaj dzień włóczy kija, no to idę przewłóczyć kija, gdzie bądź. Pozdraw.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Co to jest dobra zabawa?
8: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
9: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
7: Kiedy jest dobra zabawa?
10: Sobotę, niedzielę i wakacje, jak nie ma szkoły.
7: Gdzie jest dobra zabawa?
11: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
12: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
13: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
7: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park, tam gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
15: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Jack White w Ester Rock, a to artysta, który wydał ostatnio nową płytę Frozen Charlotte i tyle wiem, wybaczcie, nie zdążyłem jeszcze przesłuchać tej płyty, bo tyle się ostatnio działo i pralka mi się zatkała, prysznic się zepsuł. No a później tydzień w Czechach, który pokazywaliśmy wam w socialach kompletnie, ten Jack White mi z głowy wyleciał, ale na drobie zaległości, płyta już jest, można słuchać. A w radiu już za chwilę posłuchacie raportu.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina.
3: Już dzisiaj w Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
1: Melina w SG Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SG Rock. Raport.
5: Michał Poklankowski, zapraszam. Spotkanie Morawiecki-Kaczyński dobiegło końca. Trwało mniej więcej 3 godziny. Jak przekazał rzecznik PiS-u, rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiS-u obowiązuje do końca dnia. Taki warunek postawił prezes Jarosław Kaczyński. Pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją zarabiają przeciętnie o ponad 4000 zł brutto więcej niż koleżanki bez tych kwalifikacji. Z drugiej strony najlepiej wynagradzane osoby osiągają pensje przekraczające 24 tysiące złotych brutto. Mówimy o pielęgniarkach. Takie wnioski płyną z raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która przeanalizowała strukturę zatrudnienia i wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce.
4: To jest raport.
5: Rekordowe prawie 900 milionów euro kary dla Google za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Według Komisji Europejskiej koncern złamał unijne przepisy, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce Google i ograniczając dostęp do alternatywnych, często o wiele tańszych ofert w sklepie Google Play.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Kolejne polskie kluby zaczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi i Konferencji. W niej wystąpi Raków i GKS Katowice, zespół z Częstochowy, który w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału rozgrywek. Rywalizację zacznie od meczu z Valettą z Malty. Początek spotkania o 18:30, 2 godziny później na boisku wesoło wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MSK Żylina. A we Francji w przyszłym tygodniu stery ma przejąć Zinedine Zidane. Kiedyś wybitny piłkarz we wtorek ma zostać zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie Zidane już miał podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku, a do swojego sztabu zaprosił asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Muszę cię zostawić. Muszę zostawić cię daleko w tyle, tak śpiewał Youngblood w tym kawałku. I to taki trochę tekst Włóczy Kija. Pamiętacie, on zawsze znikał z Doliny Muminków, znikał na kilka miesięcy, a dzisiaj jest dzień Włóczy Kija i wróciłem pamięcią do Muminków i tam była taka mała Mi. Jaka ona była irytująca. Wybaczcie, bo może ktoś sympatyzował, ale ona się czasami zachowywała jak taki wrzód, co to będzie spędział, irytował, będzie cię szczypał. Zresztą chyba nie tylko ja tak myślałem.
1: Włóczy Kiju, mam świetny pomysł.
2: Jaki?
1: Zacznijmy się ze sobą spotykać.
0: Ja się nie dziwię, że chłop po prostu spierniczał na kilka miesięcy.
3: O? Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Marcelinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama.
7: Eskaro.
6: Gramy dla Was.

0: Love tuż przed godziną 17 w Radiu SK Rock, a gdyby ktoś szukał tego zespołu w plenerze, to panowie w weekend wystąpią w Działoszynie. A w weekend też wielka impreza w Łodzi, tam Łódź Summer Festival, przed nami też Ostrów Rock Festival i festiwal Jana Borysowicza, a dzisiaj w Gliwicach Skorpionsi, w Krakowie Welsh Rearms, a w Warszawie Suede. Nasi ludzie tam będą, życzymy wam dobrej zabawy. A czy ktoś miałby ochotę pobawić się w Katowicach na OFF Festiwalu? OFF Festival, czyli impreza, na której odkrywa się przeróżne nowe dźwięki, a ja pytam, co ostatnio odkryliście? To mogą być odkrycia mądre, życiowe, ale mogą być też totalnie odklejone i głupie. Za fajną, krótką głosówkę na naszym Messengerze oddam karnety na OFF Festival. Oddam po 17. O 17 raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Na Nowogrodzką w Warszawie zjeżdżają kolejni politycy, m.in. z frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu i jego stowarzyszeniu. W stolicy podpisano dziś umowę na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu Resortu Obrony, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
15: SK Rock. Raport.
14: Minuta po 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiSu na Nowogrodzką zjeżdżają kolejni politycy, m.in. z frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu i jego stowarzyszeniu. Wcześniej były premier przez blisko 3 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Głównym tematem zakaz wewnętrznych inicjatyw pod groźbą wyrzucenia z partii. Na miejscu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czego dotyczą rozmowy?
15: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezesa partii Tobiasza Bochyńskiego. Odpowiedział krótko.
16: Musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
15: Wcześniej rzecznik PiS-u przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
14: Przypomnę, członkowie PiS-u mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń.
9: To jest raport.
14: Miliony na technologie przyszłości w polskiej armii. W Warszawie podpisano dziś umowę na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu resortu obrony, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenie wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
17: Wszystko po to, żeby polska armia stała się najsilniejszą armią w Europie.
18: Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
17: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki programowi Perun do polskiej armii trafią najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne.
18: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
17: Premier Donald Tusk dodał, że pieniądze z programu Perun oddalają ryzyko ataku na Polskę, a nasz kraj znajduje się dzisiaj w gronie państw najlepiej przygotowujących się do obrony.
9: Słuchacie raportu w SCROK.
14: Tak zwane warszawskie szpiegowo zostanie przywrócone do życia. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję przebudowy kompleksu budynków, zajmowanych najpierw przez ZSRR, a potem przez Federację Rosyjską. W 2025 miasto Warszawa dostało go w formie darowizny. Co zaplanowane jest w zwycięskiej pracy?
19: Praca zakłada modernizację istniejącego głównego budynku i budowę w tym obiekcie 122 mieszkań. Kolejne 58 lokali ma powstać w nowym budynku, który powstanie po wyburzeniu dwóch istniejących, tych, które znajdują się najbliżej ulicy Sobieskiego.
14: Mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta. Przy wyborze zwycięzcy brano pod uwagę m.in. koszty realizacji, bezpieczeństwo i wygląd.
19: Projekt musiał dostarczyć jak największą liczbę funkcjonalnych mieszkań komunalnych i lokali usługowych na parterach. Przy zachowaniu atrakcyjnych rozwiązań architektonicznych i odpowiednie wkomponowanie budynków w istniejące otoczenie.
14: Na inwestycje Warszawa ma przekazać ponad 132 miliony złotych.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda.
14: Czwartek, w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno pada i zagrzmi. Lokalnie możliwy nawet grad, szczególnie podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu, a w górach, oho, tam będzie mocno wiało.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Kolumna Zygmunta w SCROK.
20: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i może sprawdźmy meldunki od Państwa, a na Messengerze odezwali się m.in. Jan, Tomasz, Magda, Michał, Mariusz, Adam, Paweł, Krzysiek. Dzięki za wiadomości, pozdrowienia czy zdjęcia z wakacji. Sprawdzam, co piszecie i nagrywacie, a można też dzwonić 691 613 613. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Voodoo Dolls w Estrock. A w sieci można zobaczyć, jak ten numer pięknie wybrzmiał kiedyś na Poland Rock Festivalu, no a tegoroczna edycja coraz bliżej. No a później m.in. Off Festival i karnety do zabrania. Pytanie brzmiało, co ostatnio odkryliście? Halo, halo?
1: Imiona moich rodziców to Marek i Zenona. Mhm. I ostatnio odkryłem, że w książeczce wojskowej mam wpisane Radosław, moje nazwisko, syn Marka i Zenona. Pozdrawiam.
2: A ja pana wysyłam na Off Festival. I proszę pozdrowić tatę i tatę. I bardzo dziękuję za tę wiadomość. I pani Kasia też dziękuję.
3: Jestem bardzo wdzięczny.
2: A to nowy singiel pani Kasi Nocowskiej.
3: Bardzo za to dziękuję.

0: Dawid, ja dzisiaj się w nocy odkryłem i zmarzłem, bo było zimno. Pozdrawiam, Tomek.
1: A ja odkryłam, że rzut piłką lekarską do niczego mi się w życiu nie przydał.
2: Ostatnio odkryłem, że Al Pacino, czytane od tyłu, to uwaga, on i Czapla. Myślę, że tę wstrząsającą informację powinni poznać wszyscy fani Escaroc. Pozdrawiam.
3: Mów do Zygmunta.
4: Nagraj się na Messengera Eskiroc lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierza.

0: odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: Babylon Zoo w Radiu SK Rock. Spaceman z dedykacją... A niech będzie z dedykacją dla Donalda Tuska. Bo Tusk planuje zbudować statek kosmiczny. A może pan się zajmie służbą zdrowia, bo tam jest coraz większy kosmos. I jeszcze druga strona sceny politycznej, bo jesteśmy po spotkaniu Morawiecki-Kaczyński. Jak ta rozmowa przebiegła? Posłuchajmy.
1: I co k***a? A co k***a? No co k***a? A co k***a? No co k***a? A co k***a?
0: Nie no, żartuję.
1: No co k***a?
0: Ale chciałbym, żeby to tak wyglądało. I do tego tematu będziemy wracać w raportach. I za chwilę kolejny raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dave Grohl wielokrotnie mówił, że lubi sypiać w różnych nowych miejscach i wcale nie nawiązuje tutaj do jego nieślubnego dziecka, tylko rzeczywiście uwielbia podróżować i czerpie inspiracje z różnych nowych poznawanych przez siebie miejsc.
4: A to ładne. Żonie będę się tłumaczył w ten sposób. Kochanie, ja lubię podróżować
3: w
4: i sypiać w nowych miejscach.
5: A ty wiesz, że ja zabłądziłem na tym rowerze na 4 godziny, zniknąłem, telefon mi się rozładował i nikt nie miał ze mną kontaktu?
3: No, co gorsza, nikt cię nawet nie szukał.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Morderca znaleziony po 15 latach jest pszczołą w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., którego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku na ciele dziewczynki. Przypomnę, 15 lat temu Izę znaleziono martwą 300 metrów od domu. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie.
6: To jest raport.
7: 38-letni mężczyzna, który w poniedziałek wrzucił na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie plecak, został deportowany na Ukrainę, poinformował nadwiślański oddział Straży Granicznej. W poniedziałek, przypomnę, obywatel Ukrainy wrzucił na tory plecak, czym spowodował potężne utrudnienia w kursowaniu metra linii M1. Został zatrzymany w niespełna godzinę po zdarzeniu w okolicy ulicy Marszałkowskiej. Mężczyzna dostał 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Rock Sport.
7: GKS Katowice po 23 latach przerwy wraca do europejskiej rywalizacji. Piłkarze Gieksy zagrają dziś w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Zmierzą się w niej ze słowacką Żiliną, a pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe. Początek spotkania o 20:30. Wcześniej, bo o 18:30 także na tym etapie Raków zagra z Valettą z Malty. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu w głosowaniu kibiców z całego świata. Na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Vozinha. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappe, Haaland.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Inhale w Esterok i piosenka filmowa, a pogoda taka, że film czy serial można obejrzeć. No chyba, że chcecie się wyrwać z domu, to jeszcze zdążycie. I patrzę, że bilety chyba jeszcze są, a co dzisiaj gra? A w Krakowie grają Welshly Arms, a w Gliwicach Scorpions, a w Warszawie Suede. No chyba, że mają państwo jeszcze inne propozycje i mamy taką wiadomość. Halo, halo.
1: Moja Luba wypatrzyła koncert kolejnej gwiazdy, mianowicie Pitbulla.
0: A bo dzisiaj Pitbull w Warszawie.
1: SK Rock, może pomożecie coś?
0: Panie Tomku, jakby to panu powiedzieć tak literacko?
2: Masz Pitbulla, który wygląda jak jamnik.
0: Bardzo mi przykro, ale nie tym razem.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Are you talking to me?
1: I'm talking to you. Come on.
2: Taśmy sobie pogadali. Bardzo dziękuję, słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Za chwilę raport, później radar, czyli sporo aktualności z rockowego świata, a ja życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i zapraszam jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
3: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
4: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys, i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
3: Melina.
5: Już dzisiaj w Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
3: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
11: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Przy Nowogrodzkiej w Warszawie kolejne spotkanie już bez Mateusza Morawieckiego. Do Jarosława Kaczyńskiego przyjechali politycy będący we frakcji przeciwnej byłemu premierowi i jego inicjatywie. Znaczne ochłodzenie w Tatrach, w najwyższych partiach gór temperatura spadła do mniej więcej zera.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Siedziba PiSu, centrum politycznych wydarzeń. Głównym tematem zakaz stowarzyszeń. Przy Nowogrodzkiej trwa kolejne spotkanie już bez Mateusza Morawieckiego. Do Jarosława Kaczyńskiego przyjechali politycy będący we frakcji przeciwnej byłemu premierowi i jego inicjatywie Rozwój Plus. Wśród nich m.in. wiceprezesi partii Tobiasz Boheński czy Antoni Macierewicz. Wcześniej na miejscu była też Agnieszka Wojciechowska van Hoyken, która liczy na to, że Morawiecki i jego stronnicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
2: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości, ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
0: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiSu napisał o konstruktywnej rozmowie, która nie przyniosła rozstrzygnięcia w zasadniczej sprawie. Współpracownicy byłego premiera piszą z kolei o rozmowach w dobrej wierze. Przekazali też, że przedstawili prezesowi ponad 20 propozycji, które mają złagodzić spór. Ultimatum na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii mija tymczasem o północy.
1: To jest raport.
0: W 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy śledczy zatrzymali sprawcę. Przypomnę, w sierpniu 2011 dziewczynka została napadnięta, gdy wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym policjanci z Archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tej zbrodni, o czym ze szczegółami Paweł Lemke.
3: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
4: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
3: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do mniej więcej zera. W najbliższej nocy ma się zrobić jeszcze chłodniej. Spaść może nawet śnieg. Piątek będzie wręcz dniem z aurą bardziej jesienną niż letnią, mówi nam Andrzej Mikler, ratownik Topru.
5: Na Kasprowym temperatura w tym momencie wynosi 4 stopnie. Wyżej na tych szczytach najwyższych typu Łomnica, Gerlach to jest 0. No i jutro są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
0: Ci, co planują wyprawę w góry w piątek, powinni się do tego odpowiednio przygotować.
5: Jak się ktoś wybiera tam wysoko w góry, gdzieś na Orlą Perć czy na Rysy, to warto zabrać ciepłe ubrania, czapki, rękawiczki, no i termos z herbatą.
0: Pogoda ma się poprawić w przyszłym tygodniu. W Zakopanem termometry mają wskazać wtedy około 25 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Czwartek, w większości regionów pochmurny. W wielu miejscach mocno popada, zagrzmi też, lokalnie możliwy nawet grad. Pod termometry pokazują od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu, a w górach będzie mocno wiało.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: SK Rock Radar.
8: 4 minuty po godzinie 18. Czwartek, 23 dzień lipca 2026 roku. Zaczynamy czwartkowy radar. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. W tej godzinie będzie kilka ciekawych informacji. Między innymi będzie o niespodziance, którą przygotował Till Lindemann dla polskich fanów. No i będzie też o tym, jak to jest grać na perkusji w Motley Crue. Za chwilkę jeszcze dodatkowo będzie dobra rada.

0: Piosenka, która opowiada o radości po rozstaniu. Faith No More i Ize w Esterok, 10 minut po godzinie 18. Za chwileczkę piosenka, która zapowiada płytę, o której nic nie wiadomo oprócz tego, że będzie. Ma być na jesień, w sensie ja tak strzelam, że to będzie jakoś na jesień, bo wtedy zespół YouTube będzie obchodził okrągły jubileusz. Piosenka nosi tytuł Street of Dreams, a płyta podobno już jest na naprawdę wysokim poziomie zaawansowania produkcji. Czekamy zatem na tę nową płytę. Zanim jednak YouTube i Street of Dreams, to bardzo ważna rada dla wszystkich tych, którzy poruszają się przeróżnymi środkami komunikacji w okolicach Stadionu Narodowego. Jeśli możecie, to omijajcie tamtą okolicę, bo tam jest jakaś gruba impreza Związku Kynologicznego. Pitbull gra jakiś tam.
1: TNK.

Miniona sobota i miniona niedziela. To popis tych panów i Queens of the Stone Age na Stadionie Narodowym. Bardzo dobry to był koncert obydwu ekip, tak słyszałem przynajmniej. Niestety nie dane mi było dotrzeć, ale wszystko przede mną, bo panowie coraz częściej przebąkują o tym, że może jeszcze w Europie się pojawią. A w Europie, ba, nawet w naszym kraju, tylko że nie w Warszawie, a w Krakowie, w ubiegłym roku, dokładnie 1 grudnia ubiegłego roku, koncert grał niejaki Till Lindemann. No i okazuje się, że już niebawem, bo 25 września tego roku, ten koncert w formie CD, winyla i być może też DVD pojawi się w oficjalnej sprzedaży. Tytuł ta płyta będzie miała po prostu Live in Kraków. Powiem szczerze, że dla polskich fanów Tilla Lindemana i Rammsteina to jest naprawdę mega wyróżnienie. Cały świat będzie wiedział, że z całej koncertowej trasy Till Lindemann postanowił właśnie udostępnić to, co działo się w Krakowie. Szacun dla was. Ci, którzy na tym koncercie byli. No to Rammstein musi być, rzecz jasna, Westerrock. Du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Tyle lat na scenie i cały czas to mają. Good Charlotte i Rejects w Radarze w Estrock za nami. Za chwileczkę natomiast numer, od którego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o Hey Ho, Let's Go. Będą Ramonsi, Blitzkrieg Bob. Najpierw jednak sprawdzimy, kto dziś wieczorem będzie gościem Wojtka Góralskiego.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Na planie teledysku z trumną się bawiliście.
3: Tak?
2: Jak to, jak było? Co? Opowiadaj.
3: Wypożyczyliśmy trumnę z rekwizytorni, co nie jest takie oczywiste, nie w każdej rekwizytorni jest trumna.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam Was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
5: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Znowu niespodzianka?
4: Teraz w aplikacji Rosmal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosmal.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Reklama.

Edge Overkill i Girl You'll Be a Woman Soon w Radarze Westerok. A teraz coś o fitnessie i o dbaniu o linię. Okazuje się, że jeżeli chcą Państwo zrzucić nadmiar kilogramów, to wystarczy zatrudnić się jako perkusista tudzież perkusistka grupy Motley Crue. Tommy Lee ostatnio opowiedział trochę na ten temat, no bo okazuje się, że waży tyle samo, ile ważył w szkole średniej. Nie przybiera w ogóle masy, poci się niesamowicie podczas koncertów i ostatnio postanowił sprawdzić, jaką odległość przebywa, będąc na scenie z Motley Crue. Koncert trwa około 2 godzin, okazuje się, że przebywa prawie 13,5 mili. I to na siedząco. No przecież lepszego fitnessu nie ma na świecie. Motley Crue i Dr. Feelgood Westerok.

0: All the Small Things to Blink 182 na koniec pierwszej godziny czwartkowego radaru Westerok. Za chwileczkę wybije 19, po 19 sięgniemy po klasyk od Alice'a Coopera. Będzie Poison.
1: Autopromocja. Melina.
2: Westerok. To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia Trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Naprawdę? Tylko,
2: naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: Oh.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
19: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: 19 wybiła, proszę Państwa, na zegarach w czwartek 23 lipca 2026 roku. Rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego radaru. Na początek, zgodnie z obietnicą, będzie Alice Cooper, ale poza tym... Poza tym, to ja przygotowałem na tę godzinę coś i dla fanów rocka, i dla fanów hard rocka, i dla fanów nawet lżejszej muzyki, ale podanej w mocniejszym wydaniu. Będzie coś od Rolling Stonesów, będzie coś a propos ZZ Top i będzie coś a propos przyjaźni Eltona Johna i George'a Michaela. Wszystko to przed 20 w radarze, a teraz zgodnie z obietnicą Poison.

Jeszcze będzie przepięknie, to Tilt w EST Rock. Na pewno będzie przepięknie, jeśli uda się Państwu zdobyć kolekcjonerską rzecz, która została wydana z okazji wydania przez grupę The Rolling Stones 25. albumu studyjnego Foreign Tones. Okazuje się, że panowie ze Stonesów weszli we współpracę z pewną firmą, która produkuje słuchawki. No i 500 sztuk tylko limitowanych słuchawek takich dousznych razem z pudełeczkiem, razem z laserowo naniesionym numerem seryjnym. No i w ogóle przepięknie i podobno nawet super grają. I koszt takich albumów, znaczy takich słuchawek to jedyne 299 euro, ewentualnie 259 funtów. Można kupić w internecie, problem jest tylko taki, że tak jak powiedziałem, jest tylko 500 par takich słuchawek. No ja nie kupię, bo ja dousznych nie lubię. Ja jestem fanem słuchawek nausznych. The Rolling Stones, You Know I'm Not Good w EST Rock.

0: The Cranberries w Radarze Westerok, a teraz przed nami, proszę Państwa, historia, o której niewiele osób wiedziało, ale o której wiele osób słyszało, teraz dotrze do nas w pełnej krasie, a to dlatego, że jest takie miejsce w Los Angeles, które nazywa się Sunset Marquis Hotel. Troszeczkę niedaleko Sunset Strip, w którym działy się niesamowite rzeczy przez 60 ponad lat. To było miejsce, w którym zatrzymywały się największe gwiazdy rock'n'rolla i nie tylko. Działy się tam niepojęte imprezy, ale również powstawała tam muzyka, powstawały tam kolaboracje. No i właśnie pojawił się w internecie zwiastun filmu zatytułowanego If These Walls Could Rock, filmu, w którym znajdziemy całą plejadę gwiazd, która opowiada właśnie o tym, co w tym hotelu się działo. Znajdziemy m.in. Bruce'a Springsteena, Ringo Starra, Billy'ego Boba Thorntona, Slash'a, Dave'a Grohl'a, Cyndi Lauper, Morrissey'a, Sheryl Crow i wielu, wielu, wielu, wielu innych. Historia tego hotelu jest bardzo bogata. Także warto ten film będzie obejrzeć, kiedy tylko trafi do kin albo do streamingów. Jednym z gości, którzy opowiadają historię tego hotelu, jest jeden z moich najukochańszych artystów ever. Niejaki wielebny Billy F. Gibbons. Czyli gość, który jest gitarą i jednym z głosów grupy ZZ Top. No to teraz w Radarze Westerok ZZ Top rzecz jasna być musi. Le Grunge.
1: Rumors spreading round, United Texas town. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Rejoice to Def Leppard w Esce Rock. Tyle lat, a oni cały czas to mają. Tyle lat i nie da się ich słuchać po cichu. Ja w studiu mam absolutnie na maksa rozkręcone odsłuchy, no bo uwielbiam to, co ci panowie robią z muzyką. Gdyby ktoś chciał, to jest ostatnia szansa, proszę państwa, na to, żeby zobaczyć tych panów na żywo. Tylko nie wiem, czy da się bilety kupić, no chyba, że gdzieś tam, prawda, jakimiś szemranymi kanałami. No bo panowie przez ostatnich kilka tygodni jeździli po Europie. Niestety do naszego kraju nie zawitali, ale za to w przyszłym tygodniu, w czwartek, dokładnie, za tydzień, o 22.15 wejdą na scenę na Wacken Open Air 2026 i będą grali aż do północy. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy tam będą. To w Niemczech jest, także w sumie niedaleko, chociaż to po zachodniej stronie Niemiec, jakieś 1000 kilometrów od Warszawy. Da się przeżyć. A już za chwileczkę No Doubt w radarze, w Esce Rock i I'm Just a Girl.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl?
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.

Nickelback z gościnnym udziałem Johna Five i Rattle the Cage. To jest kawałek, który zapowiada nadchodzącą płytę grupy Nickelback zatytułowaną Everything Under the Sun. A teraz będzie historia o dwóch niesamowitych gościach i o ich przyjaźni. George Michael i Elton John. Panowie przyjaźnili się bardzo, bardzo mocno. W 1985 roku wspólnie wykonali utwór Don't Let the Sun Go Down on Me podczas koncertu Live Aid, który potem ukazał się również jako singiel w tej wersji koncertowej. No ale niewiele osób wie, że panowie w latach 90. nagrali piosenkę. Piosenkę, która do tej pory się nie ukazała. This Kind of Love, taki tytuł nosi ten utwór. No i były menadżer pana George'a Michaela ma nagrania tych wokali. Pozostało tylko poprosić o zgodę Eltona Johna i być może numer, który przez 30 lat przeleżał w szufladzie, trafi w końcu do naszych uszu. Nie wiem jak państwo, ale ja bym bardzo chciał ten kawałek usłyszeć. This Kind of Love, taki nosi tytuł, czekamy z utęsknieniem zatem na to, aż się pojawi, a w oczekiwaniu na ten kawałek słuchamy numeru George'a Michaela, ale w interpretacji grupy Cedar. To Careless Whisper w Esterock.

0: To Incubus i Anna Molly w Ester Rock na koniec drugiej godziny czwartkowego radaru. Za momencik wybije 20, a po 20 zagram dla Państwa numer strachów na lachy. Ostatki nie widzisz stawki. Od tego zaczniemy. Trzecią godzinę dzisiejszego radaru.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Adam Zaorski publikuje zdjęcia Sandry Kubickiej w bikini, a ona ostrzega: moje ciasteczko nie oddam.
3: Ale ciasteczka nie pokazała, bo zjadła.
4: U mnie, proszę Państwa, Jan Śpiewak uderza w Stanach. Chciwa i bezwzględna osoba. Patrz, niby śpiewak, a to ona wyprzedaje stadiony. Zapowiedz ten piękny tytuł, bo wiem, że jesteś purystą językowym.
3: Nie, to jest strasznie trudne, to Aśka to umie powiedzieć.
4: To powiemy Państwu jutro. Dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
0: 20 wybiła, czwartek, 23 dzień lipca. Rozpoczynamy trzecią godzinę radaru. W tej godzinie oczywiście kolejna porcja doskonałych newsów. Bo będzie coś dla fanów Iron Maiden, będzie coś dla fanów grupy Kiss, będzie też coś dla fanów córki bardzo znanego taty. Najpierw jednak będą strachy na lachy. Ostatki nie widzisz stawki. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry.

0: do ostatniego dźwięku. Wszak to Iron Maiden. Ręka do góry. Kto był 10-11 lipca w Knebworth w Wielkiej Brytanii na Edfeście? No ja niestety nie byłem, dlatego pozostaje mi tylko oglądanie relacji w internecie z tego, co tam się działo. Dziś na socialach Maidenów pojawił się ponad 6-minutowy film, który podsumowuje całą tę imprezę. Podobno było naprawdę bardzo grubo. Jeżeli kiedykolwiek Maideni zrobią jeszcze jeden Edfest, absolutnie jadę, to macie na 1000%. Następnym razem nie odpuszczę tego wydarzenia. Teraz Maideni wybierają się w dalszą część trasy Run for Our Lives Tour. Tym razem pojadą do Ameryki Północnej, Południowej, Azji oraz Australii. To skoro o Ameryce Północnej mówimy, to teraz bardzo dobry zestaw muzyków z Ameryki Północnej. Bill McCreary, Slash, Dave McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i bardzo fajny numer. Cool Kids. Proszę zrobić głośniej, bo warto.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Gene Simmons, czyli panowie z grupy Kiss, którzy w tym roku 11 czerwca zostali wprowadzeni do Songwriters Hall of Fame. No i powiem szczerze, moim zdaniem ciut późno. No ale lepiej późno niż wcale. W jednym z wywiadów ostatnio obydwaj panowie opowiedzieli o tym, jak to jest być songwriterem rock'n'rollowym i jak bardzo tego porządnego rock'n'rollowego songwritingu brakuje młodym zespołom. Drogie młode zespoły, to ja się do was teraz zwracam. Proszę słuchać dużo grupy Kiss i uczyć się songwritingu od tych właśnie dwóch panów. Podczas ceremonii przyjęcia ich do Songwriters Hall of Fame wyróżniono takie utwory jak I Love It Loud, Calling Dr. Love, Shout It Out Loud czy Christine 16 i Rock and Roll All Night. No to teraz ten ostatni kawałek grupy Kiss w Esterok rzecz jasna.

Gwiazda Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Unconditional, czyli bezwarunkowo, czyli tak, jak każdy rodzic kocha swoje dziecko. No, a akurat jeżeli chodzi o Dave'a Grohla, no to na pewno jest dumnym tatą, szczególnie jeżeli chodzi o jego córkę Violet, która niedawno wydała swój debiutancki album. O tejże córce jeszcze przed 21 Państwu opowiem. Oczywiście w radarze Eski Rock będzie też, to już za momencik, Soundgarden i ich wielki klasyk Black Hole Sun.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
8: Reklama.

Hej, Edyta Bartusiewicz i moja i twoja nadzieja, Westerok, to za nami, a przed nami teraz pewna młoda dama, która ma bardzo znanego tatę, ale tata nie przyłożył palca do rozpoczęcia jej kariery muzycznej. Ani jej nie ogarnął kontraktu, bo to zrobiła sama, ani nie wydał płyty, bo to zrobiła wytwórnia, z którą podpisała kontrakt, ani nie ogarniał jej koncertów, bo to też robiła za nią wytwórnia. No i już w sierpniu panna Violet Grohl zjawi się w Europie i zagra serię koncertów, część z nich na festiwalach, i to jest, proszę Państwa, jedyna szansa, żeby jeszcze dostać bilety na tę młodą damę, ponieważ większość koncertów klubowych, na których Violet jest headlinerem, niestety jest już wyprzedana. Szczerze powiem, że ja bardzo chętnie bym zobaczył Violet Grohl na żywo, bo płyta zrobiła na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. No to posłuchajmy kolejnego kawałka z płyty Be Sweet to Me. Numer nosi tytuł Bug in the Cake.

0: 18 and Life to Skid Row w S-Rock na koniec czwartkowego radaru. Zbliża się 21, a to oznacza, że już za chwileczkę Wojtek Góralski i jego gość w kawałkach mojego życia. My natomiast usłyszymy się już jutro w S-Rock. Będę tutaj na Państwa czekał od 17. Gorąco zapraszam. Łukasz Szeciłowski, dzięki wielkie za dziś. Spokojnej nocy.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że po ostatnim twoim udziału w tejże audycji nagle zaczęło się pojawiać na festiwalach, wiesz. Nagle trasa jesienna, sold outy we wszystkich miastach.
3: To jest ściśle połączone.
2: Strach pomyśleć, co się teraz wydarzy.
3: Co to po tej audycji się wydarzy, Boże.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam serdecznie na kolejną odsłonę audycji Kawałki mojego życia, a dzisiaj ze mną i z Państwem Wojciech Szumański. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry, cześć, witam Cię, Wojtku.
2: Witam Wojciechu, po raz kolejny.
4: Tak jest, po raz kolejny, bo po raz kolejny mam zaszczyt w tej audycji się pojawić, bardzo mi miło z tego powodu.
2: Mi również cześć. Bardzo miło, że tak się złożyło. Dwa lata temu się ostatni raz widzieliśmy, a ja miałem wrażenie, że jak się pojawiła taka opcja, że żebyśmy się znowu spotkali, przecież my niedawno się widzieliśmy, a to już dwa lata, ich ten to czas prawda. Zasuwa. No. I słuchaj, nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że po ostatnim twoim udziału w tejże audycji nagle zaczęło się pojawiać na festiwalach, wiesz. Nagle trasa jesienna, sold outy we wszystkich miastach.
3: To jest ściśle połączone.
2: Strach pomyśleć, co się teraz wydarzy.
3: Co to po tej audycji się wydarzy, Boże.
2: Występ z tym, z Michałem Wiśniewskim, wiem.
3: O, no, pojawił się w międzyczasie.
2: Wiem, widziałem. Dobrze, to sobie żartujemy, ale oczywiście bardzo się cieszę, że ci się wiedzie, bo takie odnoszę wrażenie, o, że no jednak wyprzedawanie już dużych klubów na całej trasie koncertowej w różnych miastach w Polsce, to już jest chyba całkiem niezły wyczyn. Już o koncertach na Poland Rocku nie będę wspominał. Jakby bycie stałym członkiem różnych festiwali też jest na pewno dużą nobilitacją, nie?
4: Jest ogromną, jest, to jest w ogóle spełnienie marzeń. Oczywiście cały czas staram się bić o więcej, ale jak tak wysiąść z tego pociągu na chwilę i spojrzeć z jakiejś innej perspektywy niż ta ciągła pogoń, to naprawdę jest super i w ogóle nie ma na co narzekać i gramy mnóstwo koncertów, gramy koncerty w bardzo fajnych miejscach, na bardzo fajnych scenach, no i w ogóle czego chcieć więcej.
2: Proszę Państwa, gdyby ktoś wcześniej nie miał do czynienia, chociaż myślę, że już coraz bardziej ta twoja muzyka przedziera się mimo wszystko, bo byłeś też u Krzyśka Sokołowskiego, byłeś u mnie, ale przypominając, można powiedzieć, że po pierwsze, Wojtek Szumański to człowiek, który gdzieś tam kiedyś pojawił się w internecie i cały czas tam jest bardzo mocno obecny, z takimi śmiesznymi tekstami jak Ballada o cyckach, czy
4: było,
2: a propos pociągu, ostatnio trafiliśmy ze znajomymi z redakcji na I Feel Train to You.
4: Oj, był to taki numer, był. Był, on ma już, no z 10 lat, o milion nawet
2: milion
4: ma.
2: Miał ostatnio, a myślałem, że mówisz o liczbie wyświetleń.
4: A to nie, tego nie sprawdzałem dawno, ale to już, teraz już wiem, także dziękuję.
2: Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie przekłamałem, tak, ale lat trochę minęło.
4: Tak, no z 10 myślę, że jest.
2: I takie rzeczy, tak. Które teraz tworzysz, jedne mniej poważnie, drugie bardziej poważnie, fajne teledyski usytuowane w ogóle w różnych miejscach, jest to barwne, kolorowe, zestaw instrumentów świetny, dziewczyny, które grają na smykach, po prostu robią świetną robotę. To tyle ode mnie, bo nie mogę za dużo chwalić, ale...
4: Nie, proszę mówić jak najwięcej, ja wiesz, rosnę w piórka
2: i osiadasz na rana, wiadomo, nie no, oczywiście, że tak. Dobrze, ale żeby nie było.
4: Dziękuję, bardzo, bardzo mi miło.
2: Zagaduję zawsze gości, a to oni mają tutaj opowiadać o sobie, o swojej muzyce i chyba też od takiej twojej wizytóweczki zaczniemy, od najnowszej rzeczy, która ostatnio ostatnio pojawiła się w sieci i na koncertach. Nie wszystko zło, co się świeci.
4: Tak, tak, tak, tak. Moja najnowsza piosenka, utwór promuje naszą trasę koncertową jesienną. Trasa nazywa się Bajki o życiu i śmierci. Brzmi złowrogo, ale złowrogo nie będzie.
2: Mhm. Bajki braci Grimm.
4: Bajki braci Wojtek Szumański.
2: A, to w porządku. Wojka i Szumańskiego.
4: Tak, dokładnie. I na pewno ten utwór będzie można usłyszeć na koncertach. No i no, lubię tę piosenkę. Ja lubię jej tekst i lubię jej muzykę.
2: Skromniaka.
4: Dlatego bardzo polecam. Tak mówię, bo może ja nie zawsze lubię swoje piosenki. I jak już mi się jakaś uda, to niech się niesie.
2: No trochę ci się udało, no nie będę mówił, że nie. Dobrze, posłuchajmy, proszę państwa. Muzyka opowie i przemówi sama za siebie. Wojtek Szumański, nie wszystko złoto, co się świeci. Słuchamy i zaraz rozmawiamy ponownie.

0: I jesteśmy.
1: W kawałkach Fajne. Mojego życia. Czas na kolejny utwór. Od razu zdradzę, że Wojtek jest na tyle skromny, że zaproponował kilka swoich utworów, więc
2: to prawda.
1: Do twojej twórczości wrócimy.
2: Ale tylko te, które lubię.
1: Tak, bo to są w końcu kawałki twojego życia.
2: A czy może kiedyś zrobimy w ogóle taką, jeżeli pozwolisz, zrobimy taką wersję tej audycji 10 moich utworów, których nie lubię.
1: A, okej.
2: Okay. Albo w ogóle jakbyś tak artystów zapraszał i żeby dawali tam tylko te piosenki, których nie lubią.
1: A, to jest dobry pomysł. Myślałem, że tylko swoje utwory, bo już było paru ancymonów, co chcieli tak przemycić.
2: A, no
1: że cała audycja
2: to w ogóle też można.
1: No, oczywiście, że jest dużo możliwości, będziemy kombinować.
2: Ale tylko swoje utwory, których nie lubię.
1: Aha, to jest dobre podejście do tematu, których nigdy bym nie chciał zagrać na koncercie, a mi każą.
2: Tak.
1: Father of Peace, to nie jest akurat twoje dzieło, ale to jest piosenka, którą zaproponowałeś. Enemy.
2: Enemy, tak jest. To jest pierwsza piosenka tego zespołu, którą usłyszałem i ja ten zespół oczywiście oprócz tego, bardzo lubię muzycznie, to w ostatnich, nie wiem, miesiącach, może nawet latach, bardziej chyba miesiącach, jest taką moją inspiracją wobec tego, jak tworzyć w ogóle treści związane z muzyką i bardzo, bardzo polecam. W ogóle chyba nigdy nie powiedziałem takiego zdania, ale polecam śledzić social media tego zespołu, bo rzeczywiście są bardzo w ciekawy sposób prowadzone i robią przepiękne roleczki. Więc, i robią to bardzo mądrze i no nie ukrywam, ja się nimi inspiruję, więc jak spojrzycie sobie na mojego Instagrama przez ostatnie tygodnie, no to gdzieś to myślę będzie podobne. No i fantastyczny zespół, taka rockowa, dobra energia, trochę tam zalatuje System of a Down, trochę Red Hot Chili Peppers. Ciekawy skład, wszystko tam jest ciekawe i w ogóle jeszcze do tego bardzo ładne, więc gorąco polecam i w ogóle będą w Warszawie we wrześniu.
1: No proszę bardzo i tak, tutaj że? Już od razu powinieneś jakieś benefity dostać za promowanie zespołu w przestrzeni publicznej.
2: Oni podsunęli mi kilka pomysłów na rolki, to może niech mają.
1: W ramach zwrotki, tak. Niech będzie. Proszę Państwa, Father of Peace, Enemy.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy z powrotem w kawałkach mojego życia. Przypominam, Wojtek Szumański dzisiaj ze mną i z Państwem. Ciekawe spostrzeżenie odnośnie do social mediów, bo wiele zespołów, prowadzę też taką audycję Świeża Krew dla zespołów, powiedzmy, początkujących, czy też z większym stażem, ale, że tak powiem, jeszcze sobie trochę gorzej radzących. Dużo osób te social media uważa za zło konieczne, bo też dużo osób nie ma pomysłu. Ja sam często nie mam pomysłu, a u Ciebie to jest fajne, że Ty potrafisz jakby jeden utwór pokazać w wielu odsłonach poprzez teledysk, nie? Tu grane w samochodzie, w kabriolecie, na dworcu, jak pada, jak świeci słońce, na plaży, no jakby to tak dla przykładu. I to jest jakby ciekawy trop.
2: To jest właśnie trochę tak, ta strategia, ten, nie wiem, ten rodzaj robienia kontentu w socjalach.
1: Że tak naprawdę prezentujesz siebie, nie musisz udawać tam błazna i opowiadać sucharów, no, żeby przyciągnąć uwagę.
2: To jest właśnie trochę zainspirowane tym zespołem, którego utworu przed chwilą słuchaliśmy. Ten rodzaj prowadzenia social mediów. No, ja myślę, że to jest siłą czegoś takiego, jest po prostu pokazywanie nawet tej samej piosenki, ale w różnych kontekstach. I w ogóle promowanie czegokolwiek, chyba siłą promowania czegokolwiek jest pokazywanie tego w różnych kontekstach, więc...
1: Jasne. Z drugiej strony, tak jakbyś musiał stworzyć 10 teledysków do jednego utworu. Myślę, że to kosztuje teraz dużo pracy, ale pewnie też zabawy. No dobrze, mamy to za sobą. My Chemical Romance jako utwór numer 3. Dead.
2: Tak, tak. To jest w ogóle... My Chemical Romance to jest zespół, którego ja bardzo intensywnie słuchałem w gimnazjum, jak nie większość moich rówieśników, jeżeli kiedykolwiek słuchali tego zespołu. Natomiast bardzo mi się podoba płyta Welcome to the Black Parade, cały czas jakoś mi się podoba i bardzo mi się podoba koncept na tę płytę i też dotykają tematów śmierci, które ja też staram się przemycać gdzieś w moich piosenkach możliwie lekko. No i myślę, że oni to niegdyś zrobili mistrzowsko, dlatego chętnie podrzucam ten numer, zwłaszcza, że najbliższa trasa, ta, która się zbliża, nazywa się Bajki o życiu i śmierci, więc no trochę tam inspiracji od tego zespołu pewnie też gdzieś jest.

0: I tak jak wspomniałeś nam dosłownie przed chwilą, mieliśmy utwór Dead i teraz tak naprawdę kontynuacja tego w twojej twórczości, bo poza tym, że masz bajki o życiu i śmierci, tak, dobrze?
1: Tak, tak, tak.
0: To jeszcze masz utwór, który się wprost nazywa Czas na umieranie.
1: Tak, tak, tak, no tytuły są, są jakie są.
0: Są jakie są. No, życiowe, no, albo, jest... albo nieżyciowe.
1: Albo nieżyciowe, dosłownie. No i to jest przez

0: I co? No przygotowaliśmy taki pogrzeb, znaleźliśmy w ogóle drzewo w szczerym polu, to też nie jest jedno drzewo z takimi gałęziami jak w horrorze, no i co? No i wzięliśmy i nagraliśmy, po prostu.
1: Posłuchajmy, czas na umieranie.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I wracamy do kawałków mojego życia. Trochę wesoło się zrobiło, trochę swobodnie i chyba na tym to polega. Wojtek Szumański dzisiaj razem z nami na półmetku Mumford & Sons Here w wykonaniu razem ze Sierrą Ferrell.
2: Tak, nie, tej pani przyznam szczerze nie znam, ale znam tylko z tej, ją w tej piosence. No a jestem wielkim fanem zespołu Mumford & Sons i przyznam szczerze, jakoś z jakiegoś powodu akurat ta wersja szczególnie mnie ujęła, jakoś bardziej niż ta studyjna. No i jest. To jest w ogóle jakaś live sesja, nie pamiętam, chyba przez Apple Music zorganizowana i no jakoś tak wyjątkowo chwyta mnie za serce. I może też chciałbym tutaj zwrócić uwagę, no bo to są kawałki mojego życia, a ja z takich najbardziej chyba życiowych to się wypstrykałem, tydzień temu.
1: Tak, teraz bardziej śmiertelne.
2: Teraz bardziej śmiertelne. Kawałki mojej śmierci. I to jest ten utwór to jest jeden z nowszych utworów w ogóle Mumford & Sons i no i jest też jednym z takich ostatnich utworów do zapętlania przeze mnie. Ja go, to jest jeden z tych, które ostatnio zapętlam, więc jak za 2 lata przyjdę, to powiem ci, czy był mojego życia, czy gdzieś się ulotnił.
1: Okej, dobra. Mamy to zapisane, zanotowane, nawet się na kamerkach nagrało. Słuchamy.
3: Once more for the culture. Just adjust my hat. It's just the perfectly jaunty angle.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w Esce Rock.
4: Wracamy. Dzisiaj w kawałkach mojego życia Wojtek Szumański. Trochę sobie żartujemy, trochę balansujemy na granicy życia i śmierci. I słuchaj, kolejny utwór, który zaproponowałeś, to Perfekt. Nie daj się zabić.
5: No i znowu umieram.
4: Przypadków nie ma. Kawałki mojej śmierci. No,
5: tak, jakby. Tak się trochę starałem. Oczywiście ten utwór wpadł mi też po pierwsze ze względu na temat, może nie po pierwsze, ale między innymi ze względu na tematykę i użycie tego słowa. Ale faktem jest to mi bardzo bliska piosenka. Ja po prostu ją bardzo lubię od wielu lat. Świetne riffowe granie. Wtedy na gitarze w Perfekcie grał Ryszard Sygitowicz. Fantastyczny polski gitarzysta. Na Perfekt to jeden z najbliższych mi zespołów, o ile nie najbliższy. Albo w pierwszej trójce myślę, że tam.
4: To świetnie się składa, bo dosłownie chwilę temu w kawałkach mojego życia gościł Darek Kozakiewicz.
5: O proszę, więc będziesz właściwie fenomenalny
4: gitarzysta. Na stronie, w sąsiedztwie z nim, jak już później się pojawi to wszystko w archiwach.
5: Wielki zaszczyt. Perfekt. Dobrze, jest mi bardzo bliski. Wszystkie płyty.
4: Tym bardziej, że tego utworu chyba mogliście Państwo dawno nie słyszeć. Nie daj się zabić.

0: jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Radio SK Rock. Czas na utwór numer 7 naszego gościa Sam Fender i Olivia Dean. Rain Me In.
1: Oj, to jest piosenka, którą ja przez 2-3 ostatnie tygodnie to w zasadzie nie słucham żadnej innej. Po prostu non-stop to strasznie mi się podoba. Ja nie, przyznam się, że nie zagłębiałem jakoś szczególnie twórczości ani sama Fendera, ani Olivia Dean, choć ta druga wiem, że jest wielką gwiazdą. Zresztą ten pierwszy też. I jak sobie tak przeleciałem przez ich piosenki, to są świetne, piękne i myślę, że jeszcze tam zajrzę nie raz, ale ten utwór Rain Me In, no po prostu jest ze mną.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, w kawałkach mojego życia kolejna lekcja, ale tym razem języka. Wojtku, no jak się wymawia tę nazwę tego słowa? La caravane paste? La caravane paste?
2: Nie wiem. Nie wiem, bo ja tylko wpisuję.
1: Bulibasza?
2: Właśnie, ja zawsze wpisuję w Spotify Bulibasza
1: i
2: wtedy wiem, nic zespołu a, niestety. Tak, ale to też jedna z tych piosenek, powiedzmy, ostatnich miesięcy, która mi gdzieś tam wpadła z polecajek Spotify'owych i bardzo mi się ta piosenka spodobała. Zapętlałem ją również. Nie aż tak jak Rain Me In, ale jednak zapętlałem bardzo, bardzo fajny numer. W sumie nie mam wielkiej historii dookoła niego.
1: A po prostu cię podoba.
2: Ostatnio mi to jest jedna z tych piosenek, które w ostatnim czasie mi się bardzo podoba.
1: No i niechaj tak będzie. Dobrze, posłuchajmy, proszę Państwa.

0: Jesteśmy ponownie w kawałkach mojego życia. Przypominam, dzisiaj ze mną i z Państwem Wojtek Szumański.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Raz jeszcze. Dobry wieczór, bo to wieczorkiem też wszystko
1: się odbywa. A to dobry wieczór, tak.
0: Chyba, że Państwo słuchacie w internecie, to o każdej porze dnia i nocy. Tabu i utwór Kasia.
1: Tak, tak, tak. W ogóle to też, to jest chyba, to nie jest najnowsza ze wszystkich piosenek na świecie, ale też mi ostatnio jakoś Spotify właśnie polecił i tak słucham tego, kurczę, ale dętki, ale to ma groove, to jest dobre bardzo. No i tak. I w ogóle bardzo fajny tekst też tej piosenki.
0: A z Tabu jesteś jakoś bardziej zaznajomiony, czy po prostu akurat ten kawałek ci wpadł dziś w ucho?
1: Po prostu ten kawałek. Tak, po prostu, no oczywiście ich piosenka o Jak dobrze cię widzieć, jak dobrze cię słyszeć, no to, to hymn albo jeden z hymnów Woodstocku, Poland Rocka, więc oczywiście, że ten zespół gdzieś się pojawiał w mojej muzykosferze, nie wiem jakiego słowa użyć.
0: Dobre.
1: Więc tak, nigdy chyba jakoś bardzo głęboko nie wszedłem w ten zespół, ale to, co znam, mi się zawsze bardzo podoba, więc może to właśnie po tej rozmowie, jak będę wracał teraz do domu, to odpalę sobie całą płytę.
0: Zespół Tabu jest o tyle ciekawy. Ja też znam, bo przede wszystkim o Jak dobrze cię widzieć i może parę jeszcze pojedynczych utworów, ale ten szczególny kawałek wiem, że jest też zazwyczaj pojawia się w jakichś konkretnych sytuacjach. Jest to, czy to Poland Rock. Ja miałem okazję być na weselu, gdzie było bardzo podróżnicze środowisko, więc właściwie ten kawałek tam był grany wielokrotnie na jednej imprezie.
1: Mówimy o Jak dobrze cię słyszeć?
0: Tak, o Jak dobrze cię widzieć, tak. O Jak dobrze cię słyszeć. Więc on zawsze budzi też ze sobą sporo skojarzeń, nie? A tak, Kasia? Też bardzo ładny.
1: Tak.

0: Zwłoki mojego życia w ESC Rock.
1: I proszę Państwa, w tym chaosie mam nadzieję, że jest jakaś metoda. Dobrnęliśmy prawie, że do końca. Wojtek Szumański jest moim i Państwa gościem jeszcze. I znów skromnie idziemy w Twoją twórczość.
2: Tak, tak. Ja dzisiaj w ogóle bardzo skromnie przychodzę tu.
1: Ja już Ci zaznaczyłem przed wejściem na antenę, że pozwolę Ci zagrać tyle Twoich utworów pod warunkiem, że ostatni spróbujesz wykonać na mojej wspaniałej gitarze za rozsądną cenę, którą tutaj przytargałem.
2: Nie ma
1: problemu. Potrzebę ją nastroić.
2: Nie ma problemu.
1: Spróbujemy. A jeśli to się fatalnie nagra, to zagramy wersję oryginalną z YouTube'a.
2: Ja mogę opowiedzieć o historii w ogóle
1: tej
2: piosenki.
1: Pewnie, opowiadaj.
2: Która jest oparta na faktach. I to, uwaga...
1: Autentycznych.
2: Tak, tak, tak. Ja jestem dość powtarzalny z tą historią i tak zastanawiam się, ile razy ja ją jeszcze opowiem i ile razy ktoś, kto na przykład, nie wiem, przyjdzie na mój koncert, więcej niż raz ją usłyszy. Ale zawsze mam z tyłu głowy to, że mnóstwo ludzi tej piosenki przecież słucha po raz pierwszy i liczę na to, że dziś podczas tej audycji również po raz pierwszy kilka osób usłyszy tę piosenkę. Więc dla nich wyjaśnię, że to jest... ja po prostu usłyszałem rozmowę dwóch Tomków. Tomków, którzy mieli zdanie na możliwie wiele tematów, z którymi ciężko było się nie zgodzić. Albo i strach. I uznałem to za na tyle groteskową sytuację, że napisałem piosenkę pod tytułem Tomek.
1: Proszę Państwa, kawałki mojego życia na żywo akustycznie, z nagrania, z odtworzenia. Wojtek Szumański, Tomek.
3: Świat marnieje, świat upada. Zagubiony świat się błąka. Świat już nie ma perspektywy, lecz na szczęście świat ma Tomka. Tomek to mój dobry

Myj zęby, jedz warzywa i owoce. Domek wie, że prac domowych nie odkłada się na potem. Domek radzi, aby soczek pić przez kartonową słomkę. Mamo, kiedy będę duży, chcę być Tomkiem. Tomek, powiedz mi jak żyć, co jadać, czym oddychać.

atomki się spotkają, to dopiero jest zabawa. Całe szczęście się zgadzają w swych tomkowych ważnych sprawach, więc dwa tomki mnie prowadzą za obie moje ręce. Niech tomków

się odzywać, by się spotkać z tą kakarą. Kiedy ty nie jesteś Tomkiem, Tomek twoją jest ofiarą. Tomek, nie dyskutuj dla przykładu.

0: Brawo! Proszę Państwa, nigdy na tej gitarze, bo to moja prywatna gitara, jeszcze nikt tak pięknie nie grał, więc będzie wzruszona, jak ją wezmę z powrotem do domu i przytulę z powrotem. Pięknie, dziękuję Ci bardzo, Wojtku. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, że to nie jest grane na żywo, no to nawet była pomyłka specjalnie
1: była.
0: Widowni nawet... na intencji.
1: Tak. To wszystko jest zaplanowane.
0: Oczywiście, że tak. Wojtku Szumański, dziękuję Ci serdecznie. To była wielka przyjemność,
1: Wojtku,
0: się z Tobą spotkać. Mam nadzieję, że kolejna będzie za może dwa lata, a może w koncercie.
1: Albo
0: w koncercie wpadnę.
1: A no to zapraszam Cię serdecznie. Słuchaj, gramy w Warszawie, bo kolega z Warszawy, no to zapraszam gorąco. Gramy w grudniu w Progresji Warszawskiej.
0: W grudniu po południu.
1: Przybywaj, tak, ale również nie. Państwa zapraszam.
0: Oczywiście, tak, szczególnie Państwa zapraszamy, bo ja to tam jestem najmniej ważnym gościem.
1: I wszystkich Państwa też zapraszamy do innych miast.
0: Oczywiście, że tak. Dziękuję Ci bardzo. To była wielka przyjemność. Jak zwykle, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Fajnie, dziękuję.
2: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka, piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%, 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. No i że, jak mam nadzieję, kolejna wspólna godzina jest przed nami. To będzie intensywna godzina, dlatego że temat, który będziemy poruszać, można rozumieć wielowątkowo. Sama tych wątków przygotowałam sobie kilka, no ale na początek powiem, że przeniesiemy się na Madagaskar. Cóż my wszyscy wiemy, tak obiegowo oczywiście, na temat Madagaskaru. To jest czwarta co do wielkości wyspa na Ziemi. Mieszka tam 25 milionów ludzi. Piękne widoki, lemury, żółwie, baobaby. Myślę, że to są takie luźne skojarzenia. Natomiast warto wiedzieć, że 70% populacji Madagaskaru mieszka poniżej progu ubóstwa. To jest też bardzo młode społeczeństwo, ale ubóstwo przejawia się tam na bardzo wielu poziomach, również w dostępie do opieki medycznej. I wydaje mi się, że bardzo przemawiające do wyobraźni są dane. W Polsce na 100 tysięcy matek umierają dwie. Natomiast na Madagaskarze na 100 tysięcy matek umiera aż 445. W Polsce szpitalnych łóżek na 1000 ludzi jest, no takie są statystyki, że wychodzi, że tych łóżek jest ponad 6. Czym jest te 30 łóżka, to nikt nie wie, no takie są matematyczne dane. Są jeszcze bardziej zatrważające na Madagaskarze, gdzie tych łóżek na 1000 ludzi praktycznie nie ma, bo to są 0,2. Tym bardziej możemy się cieszyć, że dzięki inicjatywie Polskiej Fundacji dla Afryki na Madagaskarze udało się otworzyć już drugi szpital. On działa od czerwca, więc to jest bardzo świeża historia i mam nadzieję, że więcej właśnie o niej, o tej historii, o potrzebie, jaka stała za tym, że ten szpital powstał, zgodzi się dzisiaj opowiedzieć Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To jest już drugi, nazwijmy to polski szpital, bo tak chyba się też o nich mówi, drugi szpital, który powstał z inicjatywy Polskiej Fundacji dla Afryki na Madagaskarze. Pytanie, które wydaje się może oczywiste, które też chyba jest takim dobrym otwarciem, bo jest dosyć szerokie. Dlaczego ten szpital był potrzebny? Dlaczego akurat tam? No i też co sprawiło, że po otwarciu jednego szpitala państwo poszli za ciosem i powiedzieli, trzeba więcej.
2: Te dane, które pani przytoczyła, no są takie dosyć suche. Czasami trudno nam sobie wyobrazić, przełożyć te liczby na życie, więc może żeby zobrazować skalę problemu z opieką zdrowotną na Madagaskarze, podzielę się z państwem takim spotkaniem z Nataszą właśnie z Mampikuni, tam gdzie powstał nasz szpital, która jeszcze przed powstaniem szpitala urodziła dziecko w 7 miesiącu ciąży. No i w związku z tym, że tam nie ma żadnej opieki medycznej, 20 kilometrów było do pielęgniarki, oczywiście na piechotę, oczywiście w jedną stronę. Nie wiedziała, co zrobić, więc skonstruowała domowy inkubator i swojego syna Jenika przez 3 tygodnie trzymała w kocu między dwoma butelkami PET z ciepłą wodą. No i w ten sposób go uratowała, więc to jest taki przykład, który pokazuje, jak dramatyczna jest tam sytuacja. I takich przykładów mamy mnóstwo w ciągu 12 lat pracy, bo na przykład nasz wyjazd medyczny na północy Madagaskaru, docierają te wyjazdy bardzo często do wsi, które są kompletnie odcięte od świata, na przykład przez porę deszczową, gdzie ludzie nigdy nie widzieli lekarza, gdzie dzieci nie wiedzą, jak podchodzić do badania, nie wiedzą, co to jest stetoskop, nie wiedzą, jak otworzyć buzię, żeby zbadać gardło, i tam wskutek brudnej wody 100% populacji ma pasożyty i szerzy się taka choroba bilharcjoza, która objawia się między innymi krwiomoczem, i 14-letni pacjent dostał leczenie od naszych lekarzy, został przeleczony 2 tygodnie antybiotykami i wrócił zaniepokojony po tych 2 tygodniach, dlatego że jego mocz pierwszy raz w życiu był żółty, a nie czerwony, i po prostu myślał, że to jest jakiś problem, więc skala opieki medycznej na Madagaskarze jest, no, dla nas właśnie niewyobrażalna. I za tymi statystykami, no, stoją jak zwykle bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretne osoby, które umierają na choroby u nas całkowicie wyleczalne. Jeśli do tego jeszcze dołożymy 40% niedożywienia, trwałego niedożywienia wśród dzieci, no to się okazuje, że takie choroby jak biegunka, malaria dla nich są śmiertelne. Nie mówiąc już o innych. Była epidemia odry, która też strasznie zdewastowała Madagaskar, więc u nas te choroby są na przykład wykluczone przez szczepienia. Na Madagaskarze według UNICEF-u tylko co 5 dziecko jest prawidłowo zaszczepione, więc przyczyn jest bardzo dużo. No i ta służba zdrowia jest naprawdę w opłakanym stanie. Nasza fundacja prowadzi taki program fundowania studni przez prywatnych darczyńców i można nazwać sobie tą studnię jak się chce, można potem dostać zdjęcia. Jedna z takich studni ufundowanych przez darczyńców powstała przy państwowym szpitalu, który do tej pory funkcjonował bez wody, więc...
1: Szpital funkcjonował bez wody.
2: Dokładnie tak. I rozmawiałam z pielęgniarzem Tokim, który właśnie opowiadał, jak kobiety do porodu szły z własnymi bidonami, więc tam wchodzi się do szpitala, do przychodni i płaci się absolutnie za wszystko, łącznie z rękawiczkami, łącznie z gazami, łącznie ze strzykawkami. Za wszystko się płaci. Na to oczywiście skrajnie ubogich ludzi bardzo często nie stać. I również opieka w tym szpitalu wygląda zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak opieka pielęgniarska, tylko raczej wygląda to w ten sposób, że rodzina przybywa razem z pacjentem do szpitala. Na zewnątrz po prostu przez te kilka dni, ile trzeba, mieszka, rozpala ogień, na którym gotuje i właśnie w ten sposób zajmuje się chorym, czyli to rodzina jest odpowiedzialna za mycie, za przebieranie łóżka, za karmienie chorego. No, szpitale funkcjonują bez USG, bez RTG, bez, nie wiem, jakichś laboratoriów. To naprawdę rozmawiałam z kobietą, która powiedziała mi, że jak ona już dotarła do szpitala, no to jej chory syn dostał tylko i wyłącznie ibuprom, bo po prostu nic więcej nie było. Więc to jest naprawdę coś, co nam wydaje się absolutnie niewyobrażalne.
1: Pani podkreśliła kilka razy w trakcie swojej wypowiedzi, że to jest niewyobrażalne, że nam, ludziom z Polski i środka Europy, po prostu nie mieści się w głowie, że w ten sposób można funkcjonować. Jak gdyby nie to, że czytałam sobie dosyć sporo o działaniach fundacji, o sytuacji na Madagaskarze, to myślę, że oczy wyszłyby mi z orbit teraz w trakcie tego, o czym pani mówiła. To, co mnie również poraziło, to to, że po pierwsze, poród w obecności lekarza to jest duże wydarzenie, to jest rzadkość, a po drugie, że często ludzie, żeby dotrzeć do lekarza czy do szpitala, pokonują dziesiątki kilometrów na piechotę, na przykład z gorączką, z jakąś szalejącą w organizmie chorobą. A miejscowość, w której otworzyli państwo ten drugi szpital, zdaje się, że również, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na przykład o asfaltowe drogi, chociażby, tam też jest trudno dotrzeć zwyczajnie.
2: Tak. Na północ Madagaskaru prowadzi jedna droga asfaltowa, szerokości no, na pewno mniejszej niż to nasze pomieszczenie, w którym teraz rozmawiamy, to studio, więc jest to po prostu jednopasmówka asfaltowa z ogromnymi dziurami. No i średnia prędkość rozwijana przez wszystkie samochody, łącznie z wielkimi ciężarówkami dostawczymi, no to jest około 30 km na godzinę. No i jedzie się tą drogą ze stolicy Antananarywy, no między 16 a 19 godzin pokonuje się tylko 500 km. GPS puszczony na początku tej podróży mówi jedź 500 km prosto, bo po prostu nie ma innego asfaltu, żeby skręcić. I przed samym Mampigoni, to jest miejscowość plus minus 30 tysięcy ludzi, ten asfalt się kończy. Pamiętam, jak wjeżdżałam do Mampiguni, no to była całkowita ciemność. Było dosłownie kilka punktów oświetlonych lampami, podejrzewam, że solarnymi. I no też jest bardzo duży problem z wodą. Także można mówić, że tam infrastruktura nie dociera, a żeby właśnie zobrazować to życie w Mampikuni, w tym całkiem sporym miasteczku, to powiem, że do naszego centrum pomocy przyszedł list odbity dwiema pieczęciami, oficjalny z miejscowego sądu i sąd zwracał się do nas z prośbą o pożyczenie nożyczek na dwa dni. Więc no, ta skala biedy jest czymś, co szokuje nawet, jeżeli się już 10 lat spędziło po prostu pracując na rzecz Afryki.
1: Chyba nikt nie ma wątpliwości, że taki szpital kolejny i pomoc medyczna była niezbędna i nadal jest niezbędna. Myślę, że może o tym będziemy mówić nadal, bo to nie ja powinnam wyrokować, czy to jest już ostatni szpital, który uda się dzięki państwa staraniom otworzyć w Afryce. Ale jak wyglądała droga od momentu, w którym diagnozuje się potrzebę, zauważa się tę potrzebę do momentu, w którym okazuje się, że udało się ją jakoś zaspokoić. No bo jednak otwarcie szpitala czterooddziałowego na około 140 łóżek, to jest chyba duże wydarzenie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy po pierwsze, jak daleko Polska jest od Madagaskaru, po drugie, jak trudno chyba realizuje się budowę, zwłaszcza budynku, który jest wyposażony w sposób nowoczesny, spełniający różnego rodzaju standardy.
2: Zaczęliśmy od poproszenia rzeszy darczyńców o pieniądze i okazało się, że jest to możliwe. powstały plany medyczne. Medyczne plany szpitala zaopiekowała dr Lidia Stopyra, której imienia jest zresztą szpital w takim skromnym oddzięczeniu się za jej wieloletnią pracę. I potem, gdy już ten budynek został zaprojektowany według właśnie najwyższych europejskich norm, żeby spełniał takie warunki, jakie w Polsce. No, było równanie terenu, kopanie fundamentów, kopanie studni. No i powoli, powoli przez 5 lat ten budynek powstawał. Oczywiście bardzo słuszną ma pani intuicję, że no jest to ogromny wysiłek, dlatego że właśnie ta infrastruktura i ten transport tam jest no po prostu fatalny. Jak się patrzy na Madagaskaru, to tam linia kolejowa to są takie 3 odnóża po prostu nieistotne w skali kraju. No tam jest 5000 kilometrów utwardzonych dróg, a w Polsce mamy 300 tysięcy, więc to pokazuje, że ten wysiłek był ogromny. No i warto tutaj podkreślić, że cały ten wysiłek był po stronie malgaszy. Zarówno przy budowie, to było 650 kursów ciężarówek właśnie tą drogą, którą wspomniałam, a potem cały wysiłek intelektualny, medyczny, lekarski, dlatego że w naszym szpitalu nie widzimy powodu, żeby ktoś z Europejczyków, ktoś z Polaków go prowadził, kierował nim. Cały personel jest malgaski, łącznie z dyrektorem, więc to im należy się podziękowanie za ten wysiłek. Sprzęt owszem jest, natomiast na pewno będziemy darczyńców jeszcze raz prosić o pomoc, chociażby na zakup rentgena, czy na wyposażenie sal operacyjnych, które na razie po prostu są pustymi pomieszczeniami. Więc no tak mniej więcej to przebiegało. Każdy ten wysiłek byłby niemożliwy, gdyby po prostu darczyńcy nie odpowiedzieli.
1: No i to jest kolejne pytanie. Poruszyła pani kilka wątków, które ja bym chciała rozwijać w kolejnych częściach naszej rozmowy, ale trochę już zamykając historię powstania szpitala, jak przekonuje się ludzi do tego, żeby taki pomysł, tak odległy pomysł wesprzeć? No bo żyjemy też w takim momencie, kiedy różnych zbiórek jest całkiem sporo i wydaje mi się, że najczęściej jest tak, że najłatwiej wspiera nam się inicjatywy, z którymi coś nas w jakiś sposób wiąże, które wydają się nam bliskie. Natomiast mówimy o Madagaskarze, wyspie bardzo odległej od Polski, która z Polską, no chyba historię ma dosyć krótką i odległą, jeżeli w ogóle. W jaki sposób państwo przekonali ludzi do tego, że ten być może na pewnym etapie szalony pomysł warto wesprzeć, dlatego że ocali on, mam nadzieję, że setki, tysiące ludzi?
2: Zawsze postaramy się opowiadać historię ludzi, takie właśnie w pigułce, które jak w soczewce pokazują skalę biedy. Pokazujemy twarze tych ludzi, słuchamy ich wypowiedzi, to oni się wypowiadają. Może to jest trochę inne niż inne organizacje, nawet te największe, które pokazują wychudzone dzieci i mówią pomóż, daj datek. No u nas to wygląda w ten sposób, że każda taka zbiórka jest podparta twarzami, wypowiedziami, historiami poszczególnych ludzi. Może to jest kluczem do sukcesu, może kluczem do sukcesu jest to, że część z nas pamięta jeszcze, jak to myśmy dostawali pomoc z tak zwanego wtedy Zachodu, bo teraz bardziej mówimy o globalnej północy. No ja rodziłam się w latach 70. i pamiętam, jak ze Szwajcarii, z Austrii koledzy ojca przysyłali nam takie produkty jak ryż, jak makaron, jak kakao. Może to jest fakt, że jesteśmy już na tyle bogatym społeczeństwem, mamy te aspiracje do tej 20. Może to jest kwestia tego, że coraz częściej nas stać na pomoc.
1: To jest bardzo dobry wniosek na zakończenie tej części naszej rozmowy. Oczywiście cieszmy się, że stać nas na pomoc, ale co ważniejsze, wydaje mi się, że warto dostrzec to, że chcemy pomagać i że trafiają się ludzie tacy jak państwo. Mam na myśli Polską Fundację dla Afryki, którzy uznają, że są cele, które warto realizować, nawet jeżeli wiąże się to z ogromem pracy na przynajmniej 2 kontynentach. Dzisiaj z Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorką, działaczką społeczną, pasjonatką historii i podróży, a także autorką bloga Kawałek Afryki. Rozmawiam o polskich szpitalach uruchomionych na Madagaskarze. Jeden z nich działa od niemal miesiąca. W kolejnych częściach rozmowy dalej będziemy zajmować się pomocą, którą możemy i którą warto, abyśmy udzielali. Natomiast mam nadzieję, że zastanowimy się, w jaki sposób to robić, żeby na pewno trafiała w odpowiedni sposób do tych, którzy jej potrzebują. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Thank
3: kawałek dobrze rokuje.

0: wsparciu darczyńców, osób, które w ten pomysł uwierzyły i wsparły go finansowo, ale to, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam liczne wypowiedzi na temat szpitala i pomocy, którą zajmuje się fundacja, to to, że nastąpiła być może albo powinna nastąpić pewna zmiana w myśleniu o pomocy dla Afryki i natrafiłam na takie zdanie, że do Afryki co roku przekazuje się odpowiednik 1,5 planu Marshalla, a nadal można tam spotkać dorosłych ludzi ważących 37 kilo. Czyli trzeba chyba zredefiniować myślenie o pomocy, o tym, co jest potrzebne.
1: Zdecydowanie tak. Najważniejszą kwestią jest słuchanie potrzeb lokalnych ludzi. To oni wiedzą, czego im potrzeba. Podczas na przykład wizyty w Kamerunie widziałam szkołę, której amerykańska fundacja ufundowała salę komputerową, właśnie kierując się swoim punktem widzenia, swoją misją, nie konsultując tego z lokalnymi ludźmi. No ale ta szkoła ma prąd tylko przez 2 godziny dziennie z generatora, więc ta sala komputerowa po prostu kompletnie nie miała sensu. Jedna z naszych wolontariuszek wspomina o zbiórce czerwonych podkoszulków dla Nigerii, gdzie czerwony jest kolorem przeklętym dla części zamieszkujących ją ludów. Więc pierwsze to słuchać potrzeb z regionu. Drugie, robić to wszystko rękami lokalnych ludzi. Taki przykład nie z Afryki, ale na przykład odbudowa Iraku byłaby o połowę tańsza, gdyby odbudowywano Irak rękami miejscowych ludzi, a nie wysyłano zarabiających zupełnie inaczej amerykańskich inżynierów, którzy biorą ze sobą rodziny. Więc rękami lokalnych ludzi, z poszanowaniem oczywiście kulturowych różnic, kulturowych zawiłości, które no dla nas tutaj akurat z Krakowa jesteśmy, no są niewidoczne, więc najczęściej to na przykład szef wioski mówi, damy wam ziemię pod szkołę, bo potrzebujemy szkoły, a wy zbierzcie pieniądze, żeby ta szkoła powstała. Inne przykłady to są takie, że nie wiem, dajemy pieniądze na szkołę, a miejscowi ludzie są tak w ten projekt zaangażowani i tak strasznie chcą, żeby ta szkoła powstała, że chodzili 2 kilometry w jedną stronę do rzeki i przynosili w wiadrach bez żadnych ciężarówek, bez żadnych innych środków transportu piasek na tą budowę. Więc wydaje mi się, że właśnie ten pogląd, żeby jak najwięcej słuchać ludzi i jak najwięcej wykorzystywać ich pracę, no afrykańscy ekonomiści mówią, no żaden kraj nie wzbogacił się dzięki pomocy. Źródłem dochodu jest praca. No tak mnie uczyli na moich studiach ekonomicznych, na przykład pokazując przykład Warszawy po powstaniu, gdzie naprawdę nie było nic, tylko była praca ludzkich rąk. Więc no jak najwięcej tworzyć miejsc pracy i przy okazji projektów, ale też bardzo dużo mamy projektów jak gdyby skupionych na dawaniu pracy. Na przykład właśnie na Madagaskarze, w Antananarywie, wyciągamy ludzi pracujących na wysypiskach śmieci, dając im możliwość pracy na przykład poprzez zakup wózków transportowych. Wtedy no nam się to wydaje, że to jest po prostu tragedia pchać w upale ręcznie wózek transportowy, ale ci ludzie mówią, że no odzyskują godność, stabilność, mogą zarobić 3 razy więcej niż na tym wysypisku śmieci. Kobiety szkolimy na krawcowe. Po roku takiego szkolenia każda z nich dostaje własną maszynę do szycia i może po prostu zacząć nowe życie. No i w tej chwili nam się udało 500 osób w ten sposób wyciągnąć z tych wysypisk, na których też pracują dzieci. No to jest, no chyba nie trzeba opisywać, z czym to się wiąże, takie życie na wysypisku śmieci. Więc ta praca jest w nurcie takim, że piłka jest po stronie Afryki. Najlepiej by było, gdyby nasza fundacja była tylko takim impulsem do zmiany. I na przykład mówiąc o tym szpitalu w Mampikuni, no mam taką osobistą, wielką radość, że te 500 drzwi, 500 okien do szpitala zostały zrobione przez absolwentów, uczniów szkoły stolarskiej, którą kilka lat wcześniej założyliśmy. I to jest właśnie no taki modelowy przykład, który jest moim ukochanym i mimo, że mam pełno zdjęć nakarmionych dzieci, które pięknie się uśmiechają, to dla mnie właśnie najbardziej wzruszające są te zdjęcia z tego skromnego afrykańskiego zakładu stolarskiego. I takich przykładów mamy dużo, że właśnie ten impuls dać edukację, dać miejsce pracy, dać narzędzia pracy, no a potem oczywiście na skalę lokalną, bo nasza pomoc jest jednocześnie ogromna i bardzo za to dziękujemy darczyńcom, no ale też jest kroplą w morzu potrzeb, no ale że właśnie na skalę lokalną powstają te miejsca pracy i można powiedzieć, teraz piłka jest po stronie Afryki.
0: Zastanawiam się, na ile zastosowanie w tym kontekście znajduje takie stare porzekadło, że lepiej

0: i dać wędkę, a nie rybę, bo to chyba też ekonomiści afrykańscy powtarzają, że dajcie nam pracę, a nie jałmużnę. Ta jałmużna w pewnym momencie się wyczerpie, natomiast praca, którą ktoś dostanie, dzięki której będzie mógł się utrzymać, przysłuży się na dużo dłużej. Odwołam się jeszcze do tego, co mówiła pani przed momentem o zbiórkach odzieży, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Skutek może być nawet odwrotny, dlatego że zalewanie Afryki odzieżą, nawet dawaną w jakimś dobrym odruchu, może skutkować tym, że tam się ten ich przemysł, nazwijmy to tekstylny, czy związany z uprawą konkretnych roślin, może załamać.
1: Taki przykład mamy z Kenii, gdzie dokładnie tak się stało, że lokalny przemysł bawełniany bardzo podupadł przez te zbiórki ubrań. Proszę sobie wyobrazić, że już w latach 20., kiedy mieliśmy te nasze niechlubne ambicje kolonialne, gdzie właśnie ostatnio wyczytałam, że do Ligi Morskiej i Kolonialnej należało wówczas 1 000 000 Polaków, więc to była naprawdę ogromna rzesza ludzi. Ale nawet już wtedy, w latach 20., ze strony Anglików, kolonialistów, były głosy, żeby już nie wysyłać tych ubrań do Afryki. Patrząc się z punktu widzenia ekonomicznego, nie ma produktu tańszego niż produkt za darmo, więc jeżeli my dostarczamy produkt za darmo, to wykaszamy konkurencję lokalnych sklepów, które powinniśmy raczej wspierać, a nie osłabiać ich potencjał. Ale jeżeli ktoś dostanie buty za darmo, to nie kupi tego u lokalnego szewca, więc dużo jest takich argumentów, które mówią, nie wysyłajmy gotowych rzeczy do Afryki. Oczywiście poza sprzętem medycznym, tak jak mówię, poprosimy darczyńców o zakup rentgena. Mam nadzieję, to się uda. I najprawdopodobniej ten rentgen przyjedzie kontenerem z Europy. Natomiast jeżeli mówimy o rzeczach typu meble, kredki, ołówki, ubrania, bo są takie przypadki, że nawet samolotami wysyła się wodę czy asfalt do Afryki, to zdecydowanie mądrzej i skuteczniej jest, żeby te rzeczy były produkowane, wytwarzane, kupowane na miejscu.
0: Powiedziała pani o zamawianiu urządzeń, chociażby rentgenów, te wyspecjalizowane sprzęty medyczne, to wydaje mi się zrozumiałe, że muszą być sprowadzane z odległych części świata, ale podejrzewam, że państwo dołożą się do tego, żeby wyszkolić osoby na Madagaskarze do obsługiwania tych sprzętów, bo też nie chodzi o to, żeby je mieć, chodzi o to, żeby umieć i móc z nich korzystać.
1: Zdecydowanie tak. Planujemy najbliższe wyjazdy medyczne poświęcić nie tylko leczeniu pacjentów, ale też współpracy z lokalnymi medykami. Mówię współpracy dlatego, że za dużo lat pracuję w fundacji, żeby mówić o nauczaniu. Też jest argument taki, że nasza szefowa wyjazdów medycznych mówi, że ludzie, medycy na Madagaskarze mają ogromną umiejętność diagnostyki, że bez tych narzędzi, które studentowi 5. roku wydają się po prostu niezbędne, oni są świetnymi diagnostami i gdyby nie bariery chronienia rynków pracy, to by znaleźli zatrudnienie na pewno u niej w szpitalu i w innych szpitalach w Polsce, więc tak, będziemy szkolić, będziemy współpracować, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że to medycy na Madagaskarze lepiej wiedzą, jak leczyć niektóre choroby.
0: Zastanawiam się, czy to wszystko, o czym mówimy, jeżeli chodzi o kierunki pracy fundacji i takie założenia dotyczące niesienia pomocy, to czy dobrym określeniem nie byłoby takie sformułowanie, że to jest proces wiodący do samowystarczalności? W państwa materiałach to słowo, hasło, ono jest często powtarzane. Jak ja to rozumiem, żeby dążyć do sytuacji, w której czy te kraje, czy ludzie, z którymi państwo pracują, nie byli skazani na pomoc zewnętrzną. Tak jak z przykładem tych okien. To jest, tak jak pani powiedziała, bardzo jaskrawy przykład, który wydaje mi się, że pasuje do różnych wątków. Nie trzeba było czekać na zamówienie okien, na zbiórkę okien, żeby gdzieś zamówić je u kogoś za granicą, tylko okazało się, że są kompetencje, są materiały, są miejsca, w których można je zamówić.
1: Bardzo nas cieszą takie projekty, które dzięki temu, że jest jakiś poboczny wątek, mogą się same utrzymać. Czyli przykładowo, zakładamy sierociniec na Madagaskarze, a obok jest kilka hektarów farmy, która jest w stanie w perspektywie 5 lat utrzymać, dożywić na przykład wszystkie dzieci. Mamy bardzo fajny przykład z Centrum Dzieci Ulicy w Antananarywie, stolicy Madagaskaru, które na przestrzeni tych lat, jak działamy razem, o 30% obniżyło koszty, dlatego że uczniowie mają tam do wyboru kilka zawodów, jednym z nich jest rolnictwo, i pracują na farmie edukacyjnej i są w stanie wyżywić właśnie podopiecznych Centrum Dzieci Ulicy, no a w przyszłości jest szansa, że te koszty będą w 100% poniesione właśnie dzięki sprzedaży nadwyżek, więc bardzo często zakładamy fermy, hodowle, uprawy, produkcję jogurtu, produkcję maszyn, produkcję węgla drzewnego, mamy firmę taksówkarską, mamy sklep. To są wszystko właśnie takie rzeczy, które wymagają, powiedzmy, pewnej inwestycji, no a potem mam nadzieję, że będą samowystarczalne i takie mamy dowody, że są samowystarczalne. Jak na przykład szłam kiedyś przez wieś na Madagaskarze, to spotkałam matkę z trójką dzieci, którzy szli w pole. To, że dzieci idą do pracy, to po tylu latach nie dziwi pracy fundacji. Mnie to nie dziwi. Zresztą UNICEF podaje, że co trzecie dziecko na Madagaskarze jest zmuszone do pracy po prostu z biedy. Natomiast no, to, co mnie szokowało, to dlaczego macie tylko dwie kopaczki? No bo na więcej nas nie stać. Tutaj mówimy o naprawie naprawdę takich podstawowych inwestycjach, wyposażeniu ludzi w jakieś narzędzia, kompetencje i tutaj naprawdę dużo nie trzeba, żeby komuś dać możliwość po prostu pracy, zarobienia na siebie, zarobienia na swoje dzieci. Stąd bardzo dużo właśnie tych naszych takich projektów tworzenia miejsc pracy.
0: Kończąc już trochę wątek działalności fundacji, zapytam i poproszę panią tak naprawdę o rozwinięcie hasła. Fundacja tworzy pomost między dobrymi ludźmi z Polski, a dobrymi ludźmi z Afryki. To jest piękne określenie i mówiąc szczerze, to musi być chyba wspaniałe uczucie reprezentować organizację, która w ten sposób działa.
1: Wspaniałe uczucie to jest obserwowanie tych datków. Wie pani, u nas te datki są skromne, to nie jest szaleństwo. Tam obliczyliśmy, że to jest średnia 40 zł, tyle przeciętnie wpłaca nasz darczyńca. No ale to, że ludziom w ogóle się chce wierzyć w to, że gdzieś 8 tysięcy kilometrów stąd dzięki ich 40 zł może powstać szpital, który uratuje tysiące ludzi, to jest niesamowite. Wie pani, miałyśmy kiedyś taką sytuację, że przyszedł do nas list, nie przelew, tylko list i w środku było 10 zł i pani pisała, że list jest tańszy niż opłacenie przelewu i że ona będzie co miesiąc przysyłać te 10 zł, bo w środę będzie jadła tylko chleb. No i takie wypowiedzi, takie sytuacje no są dla nas taką większą kontrolą niż kontrola Urzędu Skarbowego, bo jeżeli człowiek sobie uświadomi, co tą kobietą motywowało, no to wie, że tutaj na audycję do pani raczej nie przyjeżdżać pendolino, tylko raczej TLK, no bo to są pieniądze tych ludzi, więc to jest moim zdaniem takie wzruszające bardzo, że to są takie no biblijne wdowie grosze.
0: Wie pani, to są takie słowa, po których trudno jest zabrać głos i coś powiedzieć, dlatego też zrobiłam pauzę, żeby te słowa wybrzmiały. Ja mogę się tylko cieszyć, że raz one wieńczą ten fragment naszej rozmowy, dwa, że drogowskazy są miejscem, w którym te historie, a także historia działalności fundacji mają szansę wybrzmieć i mogą się pojawić. Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii, podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki, opowiada dzisiaj o działaniach i misji Polskiej Fundacji dla Afryki, a także o osobach, bez których realizowanie różnych jej celów nie byłoby możliwe, mianowicie o darczyńcach. To są, jak słyszeliście na koniec, niejednokrotnie historie bardzo poruszające. W trzeciej części mam nadzieję, że porozmawiamy trochę o tym, co paradoksalnie wydaje się łatwiejsze i przyjemniejsze, bo któż z nas nie lubi jeździć na wakacje? Natomiast okazuje się, że także planując urlop, warto wziąć pod uwagę, w jaki sposób wpływamy na ludzi. Czy ta nasza turystyka jest mądra? Czy jeszcze można zrobić coś więcej, żeby taką się stała? Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no bo wracamy na antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Eska Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi pani Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Szpital na Madagaskarze, który działa już od miesiąca dzięki staraniom fundacji wspieranej przez darczyńców. To był powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy. Opowiadałyśmy też sporo o tym, w jaki sposób można pomagać tak, żeby ta pomoc była mądra, żeby na pewno swoje zadanie spełniała, żeby przypadkiem nie namieszała jeszcze bardziej. I wydaje mi się, że to samo dotyczy też turystyki i podróżowania. Ja tak z czystej ciekawości spojrzałam sobie, jak popularne biura podróży firmują swoje wyjazdy na Madagaskar. Natura Lemura, w rytmie Muramura i w Alei Baobabów. Wszystko brzmi bardzo pięknie. Te wycieczki najczęściej są związane noclegami z bardzo eleganckimi hotelami. No, ale pytanie, czy to jest taka turystyka, która raz pozwala nam odkryć Madagaskar, poznać Madagaskar? Po drugie, czy ona ma coś wspólnego z zasilaniem gospodarki Madagaskaru? Czy te pieniądze trafiają do mieszkańców kraju, czy też do zagranicznych biur podróży, operatorów, sieci hoteli?
2: Na pewno najprostszym sposobem, a na pewno najprzyjemniejszym wsparcia Afryki jest jechanie tam i zostawienie swoich pieniędzy. Jeżeli nawet tour operator bierze lwią część zysków z naszego pobytu, no to jednak te konkretne osoby, które tam pracują, dostają pensję i dostają pracę. W sytuacji, gdzie na Madagaskarze 90% ludzi po prostu nie pracuje w ramach umowy o pracę, tylko w ramach rolnictwa, handlu, to każde stworzone miejsce pracy na Madagaskarze jest na pewno korzyścią. Natomiast no, warto patrzeć na to, gdzie się zostaje, czy to jest lokalny guest house, czy to jest wielka sieciówka. Więc warto też głosować swoimi pieniędzmi i patrzeć się tak, żeby jak najwięcej, jak najbliżej lokalnych ludzi były te miejsca. No, warto jeść w lokalnych miejscach, warto wziąć lokalną taksówkę, która zresztą w Antananarywie funkcjonuje w ten sposób, jak widziałam, że wsiadając do taksówki najpierw się jedzie na stację benzynową, bo bieda po prostu wyklucza możliwość, żeby taksówkarz miał benzynę w baku, więc najpierw jedziemy na stację, tam klient kupuje potrzebną ilość benzyny i potem dopiero jedzie, więc no na pewno im bliżej ludzi, tym więcej dla nich zostaje pieniędzy. Natomiast no turystyka generalnie bywa no ogromną gałęzią PKB. Na przykład w przerwie sprawdziłyśmy sobie, że w Tanzanii jest to prawie 1/5 PKB, więc naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby jeździć do krajów Afryki, bo no jest to też pomoc. Natomiast no inna sprawa, czy jesteśmy w stanie w ogóle poczuć Afrykę, zobaczyć Afrykę z kurortu. I tutaj mam przykład z własnej rodziny, bo moja córka pojechała z dziadkami na all inclusive do Tunezji na 2 tygodnie. Miała wtedy 11 lat, a rok później pojechałyśmy już tak backpackersko do Maroka. No i córka bardzo ogarnięta, nie mówię, bo właśnie zdała 8 egzaminów w tej sesji. Dziwiła się, że mężczyźni chodzą w sukmanach, prawda? Czyli można być 2 tygodnie w Afryce i być tak odciętym po prostu od lokalnych warunków, że nie mówię, że znać historię, czy znać zbrodnie postkolonializmu, czy znać lokalną kulturę i wierzenia, ale można nie mieć wiedzy takiej, że mężczyźni chodzą w sukienkach.
1: To jest chyba cecha charakterystyczna krajów, w których rzeczywiście ta turystyka jest zbudowana od lat i która jest naprawdę filarem gospodarki. Myślę przede wszystkim o Egipcie, o Turcji, o Tunezji, że to są kraje, gdzie powstają całe resorty, gdzie turyści są zupełnie odcięci od ulicy, od prawdziwego świata. Co więcej, mnie się zdarzyło być w Egipcie, odradzano mi wychodzenie z tego resortu. Tam rzeczywiście w pewnym sensie, to jest odległe wspomnienie, jest wszystko, prawda? Nie ma powodu, żeby wychodzić poza tą potrzebą poznawczą, którą można mieć lub nie mieć. To, co mnie też trochę hamuje, kiedy myślę o zwiedzaniu krajów w tak dużym stopniu dotkniętych ubóstwem, jest ten ogromny kontrast. Mówimy o tym, że jest to kraj, w którym 70% populacji żyje poniżej progu ubóstwa, tymczasem no, my sobie przyjeżdżamy po to, żeby wypocząć, obejrzeć lemury, posiedzieć pod palmą. To jest raczej jakaś wątpliwość, która która we mnie się budzi, kiedy myślę o takich zorganizowanych wyjazdach. Natomiast przyjmuję ten argument, że każdy wyjazd jest wsparciem dla lokalnej turystyki, która zatrudnia ludzi.
2: Dokładnie tak. Natomiast no, pytanie jest może nie, czy jeździć, bo no bo w ogóle nie umiałabym postawić takiego postulatu, że nie jeździmy, bo nie wiem, ślad węglowy czy coś takiego. Natomiast no jak się zachowujemy na miejscu? Pierwsza zasada jest taka, żeby traktować tych ludzi dokładnie tak, jak chcielibyśmy być traktowani. Czyli jeżeli ja jestem chora i jestem upocona i jestem skrzywiona i blada albo bardzo czerwona, to czy chciałabym, żeby ktoś mi robił zdjęcie? No nie. Pytajmy się zawsze ludzi o to, czy chcą być sfotografowani. Ja wiem, że nie znamy lokalnych języków, natomiast no, mowa ciała jest fantastycznym tutaj narzędziem. Można podnieść telefon, pokiwać głową, czy mogę zrobić zdjęcie, czy nie. No i to jest takie odczarowanie tej postkolonialnej mentalności, która przez naprawdę dziesiątki lat tym ludziom nie dawała prawa do decydowania o tym, gdzie mieszkają, gdzie pracują, a tutaj jest to taki mały kroczek, żeby pokazać, masz prawo odmówić, tym bardziej, że no postkolonialne postawy, ta postkolonialna mentalność, no niestety jest wciąż obecna, no ja miałam taką sytuację, w której w Tanzanii w czasie prywatnego urlopu odwiedziłam jedną z naszych szkół i uczniowie rymnęli, cała szkoła na kolana przede mną, więc ta sytuacja, w której my możemy po prostu traktować ich tak, jak chcielibyśmy być sami traktowani, no jest w stanie być tą kropelką, więc pytajmy się o zdjęcia. Nie róbmy zdjęć w sytuacjach obnażających biedę, obnażających trudne sytuacje. No, myślmy w ten sposób, czy ja bym chciał być tak sfotografowany? Kolejna rzecz, no wiem, że serce się kraje i tutaj też jestem pewną hipokrytką, bo właśnie w czasie ostatniego pobytu złamałam się i dałam paczkę chipsów chłopakowi, mimo że chodzę po szkołach i mówię, nigdy nie dawajcie nic dzieciom afrykańskim, no ale człowiek jest człowiekiem, natomiast no nie dawajmy nic dzieciom, ani cukierków, ani ołówków, ani jakichś zabawek, nie przywoźmy tego z Polski, to już dlaczego nie kupować w Polsce i przywozić darmowych rzeczy do Afryki, to mniej więcej wytłumaczyłam. No ale też jest taki aspekt, że pod tymi właśnie naszymi hotelami all inclusive stoją dzieci, które są przyzwyczajone do tego, że dostają. A one powinny być w szkole, co nie? No i my dając tego misia, no tylko sprawiamy, że kolejny dzień nie jest w szkole, tylko czeka na tą naszą jałmużnę. Także no takie mniej więcej mam postulaty. Człowiek jest tylko człowiekiem i czasami po prostu ten odruch podzielenia się po prostu jedzeniem z głodnym człowiekiem jest silniejszy.
1: A jakie elementy kulturowe, typowe dla Madagaskaru warto jest, żebyśmy uszanowali? No bo każdy kraj, zwłaszcza z nieznanych dla nas kontynentów, obcych kultur, ma takie elementy, które wymagają od nas pewnego dostosowania się. Tak jak w niektórych krajach Azji, mówię tu o Azji Południowej, również mężczyźni muszą zasłaniać nogi, prawda? Mhm. Albo mężczyźni i kobiety muszą dosyć szczelnie zasłaniać swoje ciało, żeby uszanować tę kulturę, zwłaszcza kulturę religijną. Czy podróżując na Madagaskar również powinniśmy pamiętać o takich elementach?
2: Tych lokalnych zwyczajów, które są tak odmienne od naszych, no to mogłabym tutaj mówić godzinami. Natomiast takich, które są w interakcji, no to pamiętam tylko jedną taką sytuację, w której tłumacz mnie poprosił, żebym więcej coś powiedziała, że zasada jest mniej więcej taka, że tak długo jak mówi twój przedmówca czy twój rozmówca, powinniśmy tak samo mówić, więc to nasze takie europejskie przyspieszenie zrobić, załatwić, no tam jest niemile widziane, więc jak ktoś na przykład nas czymś częstuje, zaprasza i długo mówi o tym, jak bardzo się cieszy, że się z nami spotkał, no to nasze dziękuję może być po prostu obcesowe.
1: A jak jest, jeżeli chodzi o zachowanie turystów? No bo umówmy się, trochę jest tak, ja nie chcę tutaj być ani adwokatem diabła, ani obwiniać wszystkich o wszystko, bo to też nie jest w porządku. Natomiast dużo mówi się o tym, że coraz więcej krajów, włodarzy miast postuluje ograniczenie turystyki, również ze względu na zachowanie turystów. Jak jest, jeżeli chodzi o poszanowanie natury, przyrody na Madagaskarze?
2: Tam jest sytuacja bardzo złożona, no bo moim zdaniem, ale też zdaniem ekspertów, są dwa takie zasadnicze problemy, jeśli chodzi o przyrodę na Madagaskarze. Pierwsze to są zmiany klimatyczne. Byłam ostatnio w lutym i przeszedł cyklon, który zabił kilkadziesiąt osób. No, naszą miejscowość ominął, ale te cyklony, które kilka razy przechodzą przez Madagaskar, są coraz częstsze, coraz silniejsze, coraz bardziej dewastujące, coraz więcej ludzi zabijających. Jest zmiana klimatu widoczna na tym, jak plaże się cofają i już wewnątrz Madagaskaru spotykamy uchodźców klimatycznych, którzy muszą się przenieść. No a tutaj powiem, że Madagaskar jest odpowiedzialny za emisję 0,02% światowej emisji gazów cieplarnianych. I no jak zwykle ubożsi dostają najgorzej. To my produkujemy to ocieplenie, a ci, którzy dostają rykoszetem, no to są właśnie ci najmniej winni i najbardziej potrzebujący. Drugi problem to jest taki, że 90% oryginalnego poszycia drzew niestety nie istnieje już, co tylko zwiększa te wszystkie problemy, o których mówię. Czyli na przykład nie ma poszycia, nie ma drzew, więc te powodzie są jeszcze bardziej dewastujące. No jest to spowodowane rabunkową gospodarką i samych Malgaszy i koncernów, wiadomo z którego kierunku świata przychodzących. Dlatego mówię, że sytuacja ekologiczna Madagaskaru jest złożona, no bo jeśli mówimy o zmianach klimatycznych, no to biedni Malgasze, biedni w tym sensie, że Bogu ducha winni Malgasze, nie są temu winni. Natomiast no faktycznie wycinają tą drewno, natomiast no jest to drewno potrzebne na opał. Tam ogromna większość ludzi na wsi 100% nie ma elektryczności, gotuje się na ogniu. No więc ja widziałam, jak palisandrem się pali, który u nas kosztuje kilkaset pewnie złotych za metr kwadratowy, a tam po prostu się nim pali, żeby ugotować ryż, który jest podstawą jedzenia, więc no ta ekologia to jest złożony problem.
1: Mówię to z żalem, ale musimy kończyć naszą rozmowę, dlatego takie krótkie pytanie na sam koniec. Jaki jest według pani główny powód, dla którego warto odwiedzić Madagaskar?
2: Madagaskar jest inną Afryką. Sami Malgasze pytają mnie nie jak jest w Europie, jak jest w Polsce, tylko jak jest w Afryce. Więc jest to bardzo specyficzne społeczeństwo, trochę jak Anglicy względem Europy, więc no nie ma takiego drugiego państwa na całym świecie. I jeżeli ktoś nawet był w Tanzanii czy w Kenii na safari, to bardzo zachęcam, żeby jechać na Madagaskar, bo mentalność tych ludzi, życie tych ludzi jest zupełnie, zupełnie inna niż w tej lądowej części Afryki.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Bardzo pani dziękuję za tę wizytę. Wiem, że wiązało się to z przyjazdem aż z Krakowa w te okropne upały, ale i tak bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbyło, że to wszystko, co pani powiedziała, mogło wybrzmieć na naszej antenie, no i za to, że ja mogę podziękować i pogratulować tego wszystkiego, co dzięki waszym staraniom się udaje osiągnąć.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zachęcam do wsparcia pomocafryce.pl.
1: Ja również zachęcam was do odwiedzenia tej strony, a także do zajrzenia na Spotify, na YouTube, bo tam znajduje się już zapis tej rozmowy. Myślę, że warto do niej wrócić, warto posłuchać jeszcze raz, czym dokładnie zajmuje się Polska Fundacja dla Afryki i dlaczego warto ją wspierać. Do waszej dyspozycji jest też nasz drogowskazowy Facebook, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które planujemy w drogowskazach. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. To była, tak jak powiedziałam na początku, intensywna, ale bardzo ważna rozmowa, za którą również i wam bardzo dziękuję. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

ci nie wierzę.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.